dużo spraw, za dużo spięć, spóźniony biegniesz, omijasz ludzi sznur. Za parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Nadchodzi tydzień świętego Krzysztofa z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca. W kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie samochodów. Zbierane będą także ofiary na środki transportu dla misjonarzy, jak mówi biskup diecezji Fenerwario Atsaniana na Madagaskarze Marek Ochlak. To ważne wsparcie w pełnieniu misji, głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
2: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jaki sposób funkcjonuje o wiele efektywniej. I za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
1: Wierni chętnie wspierają Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafią na konkretne cele, podkreśla dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej, ksiądz Łukasz Zygmunt.
3: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
1: W ramach programów Miwa Polska w ubiegłym roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów na misję w ramach 130 projektów w 36 krajach świata. Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej. Liturgiczne obchody wyznaczono na dzień rocznicy ślubu Wiktorii i Józefa Ulmów. Błogosławionymi jest także siódemka ich dzieci. Rodzina w czasie II wojny światowej ukrywała w swoim domu Żydów, za co została zamordowana 24 marca 1944 roku w parafii świętego ojca Pio na Gocławiu. Została odprawiona msza święta przy relikwiach rodziny Ulmów w intencji rodzin. Rodzina Ulmów została beatyfikowana w 2023 roku. Miejscem jej kultu jest Kościół Świętej Doroty w Markowej.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Zbliżającą się uroczystość upamiętniającą ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Podczas tegorocznych obchodów każdy, kto stracił na Wołyniu lub w Małopolsce Wschodniej swoich bliskich, albo pochodzi z tego regionu, będzie mógł osobiście ustawić się pod tablicą poświęcony pamięci ofiar zapalony znicz pamięci, przypisany do konkretnej miejscowości. Wydarzenie ma na celu nie tylko wspólne upamiętnienie narodowej tragedii, ale przede wszystkim ocalenie od zapomnienia konkretnych wsi, kolonii i osad i związanych z nimi historii polskich rodzin, zaznacza prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu, Katarzyna Kwieniecka.
4: Staramy się wypracować wyjątkowo refleksyjną formułę tych uroczystości, taką, która sprzyjać będzie refleksji i prawdziwym emocjonalnym doznaniom wśród uczestników. W tym roku chcemy stworzyć taki żywy łańcuch światła, taki świateł pamięci. Każdy zapalony znicz stanie się osobnym aktem pamięci, taką chwilą zadumy nad wartością ludzkiego życia, pokojem i odpowiedzialnością za prawdę historyczną.
1: Na elewacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zawisł szczególny baner. Przypomina on o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Uroczystości rozpoczną się w piątek 10 lipca o godzinie 12 po mszy świętej w Kościele Ojców Dominikanów.
0: Stopni pokazują warszawskie termometry, chłodniej w Legionowie, tam 13 stopni, podobnie jest w Piasecznie, tylko 12 w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, maksymalna temperatura dziś to 20 stopni, no i wiatr jest głównym bohaterem, niekoniecznie pozytywnym, nawet do 70 km na godzinę będą dochodziły jego porywy. Ostrzeżenia synoptyków przed tym zjawiskiem właśnie dziś, no i także będą nam również towarzyszyć opady deszczu, choć już raczej nie tak intensywne jak wczoraj.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Gierek.
5: Czekaj, bo bramka może będzie.
6: Długo jeszcze ten mundial?
5: Nic z tego. Co mówiłaś?
6: Czy mundial to długo jeszcze?
5: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
6: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
5: Mgiełkę?
6: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
5: Ja o piłce, a ona o mgiełce.
6: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
5: Budzimy stolice i okolice.
6: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
5: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
7: Czy złość zawsze niszczy?
8: A czy miłość zawsze pomaga?
7: O tym, jak budować więzi w rodzinie
8: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
7: porozmawiamy w piątek o 22:00.
8: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
7: Marcin Wnoszyński.
8: Zapraszamy.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
11: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA. Mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
12: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
13: To można przyjemnie się budzić?
12: Jarek!
13: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
12: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
13: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
12: radiowarszawa.com.pl, zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
13: Dziękujemy za każdą wpłatę.
12: I życzymy samych udanych poranków.
9: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Jest środa, 8 dzień lipca. Radio Warszawa na 106,2 FM. Oczywiście jak co dzień towarzyszy słuchaczom od samego świtu. Na początek Marillion, a za moment grupa The Cars.

0: kwadrans po godzinie 6. Czas na lekturę Słowa Bożego. Przeczytają Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ojciec Dariusz Bielak, werbista.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne. Muszą pokutować. Pan ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali. Zresztą cóż nam król pomoże? Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: przykryjcie nas, a wzgórzom: padnijcie na nas. Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Karczujcie nowe ziemie. Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć.
2: Prorok Ozeasz działał w epoce dobrobytu w Izraelu. Pisze o swoich czasach następujące słowa: im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ma przy tym na myśli kamienne słupy, stawiane na cześć innych bóstw. I tu pojawia się wielki paradoks ducha religijnego. Ludzie żyjący w dobrobycie często zapominają o Bogu, dystansują się od praktyk religijnych, a nawet stają się wrogami religii. Dopiero kiedy przychodzą gorsze dni, kiedy cierpienie lub niepowodzenie zapuka do drzwi, to przypominają sobie, że rzeczywistość doczesna nie jest ostateczna i zaczynają szukać czegoś głębszego, stają się otwarci na wiarę. Ale czy taka przemiana nie powinna dokonać się właśnie wtedy, kiedy jest nam dobrze, kiedy nie mamy dużych problemów? Jakże piękne jest świadectwo ludzi, którzy mówią: byłem z rodziną na pięknych wakacjach i po smacznej kolacji, patrząc na zachód słońca, przyszła do mojego serca łaska nawrócenia. Opowieści o nawróceniach są zgoła inne. Byłem chory, byłem na dnie, wszystko w życiu się posypało. Takie treści dominują w świadectwach nawróconych. Dlatego doceńmy naszą szczęśliwą codzienność. Dziękujmy za proste rzeczy. Za to, że jestem zdrowy, że mogę pracować, że zrobiłem coś dobrego. Jakże piękne jest dziękczynienie za codzienność.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
2: Widzimy, jak Jezus buduje swój Kościół. Nadaje mu pewne ramy, kształt i kierunek. Zobaczmy tylko 4 cechy. On sam przywołuje do siebie tych, których chce. Dlatego dziś Kościół rozeznaje, czy ci, którzy chcą poświęcić się Jezusowi, to ci, których On powołuje. Służą temu seminaria duchowne, 6 lat. Dalej, Jezus daje władzę uzdrawiania i odpuszczania grzechów, wypędzania demonów. Dlatego dziś Kościół w imię Jezusa uzdrawia, odpuszcza grzechy i kontynuuje posługę egzorcystów. Dalej, Jezus wybrał 12 apostołów, aby byli zawiasami, fundamentem, na którym zbuduje swój Kościół. Dlatego dzisiaj na świecie mamy około 120 kardynałów. Nazwa kardynał pochodzi z łacińskiego cardinalus, zawias, na których wspierają się drzwi, do których człowiek wchodzi do kościoła przez chrzest. I wreszcie ostatnia cecha. Jezus posyła apostołów z nakazem głoszenia Ewangelii. Dlatego przez wieki Kościół podejmuje dzieło misji i ewangelizacji na całej ziemi. Wyraźmy dzisiaj swoją wdzięczność Jezusowi, że Kościół nie jest pomysłem człowieka i taki trwa do dziś z woli Bożej. Ale to, że z woli i zamysłu Boga ma kształt i struktury, które powołał sam Jego założyciel, Jezus Chrystus. Prośmy jednocześnie, byśmy coraz świadomiej wzrastali we wspólnocie Kościoła, zajmując swoje miejsce i z zaangażowaniem wypełniali swoje zadania. Prośmy też, byśmy przyjęli orędzie, które Kościół głosi od czasu apostołów: już blisko jest Królestwo Niebieskie. Niezależnie, czy dzisiaj kończysz 20 lat, czy 40, a może 50, czy 80, a może uważasz, że pozostało ci wiele lat życia lub może zaledwie kilka miesięcy. Przyjmijmy dziś na nowo orędzie Kościoła, które On otrzymał od samego Jezusa. Orędzie, że Jezus jest blisko, jest tu, jest dzisiaj, nie kiedyś, ale teraz.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszej świątyni. Dziś w liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Jana z Dukli, kapłana. W tej mszy świętej przez jego wstawiennictwo Bożemu Miłosierdziu polecieć będziemy świętej pamięci Mariannę Szewczyk w pierwszym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Jezu, Ty powołujesz nas do życia w wierze i pokoju, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty wskazujesz nam drogę służby i miłości, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty umacniasz nas przez swoje sakramenty, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli kapłana cnotami wielkiej pokory i cierpliwości. Spraw, abyśmy naśladując jego przykład otrzymali podobną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winy, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stelle. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. On ich ołtarze zburzy i stelle powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana. Zresztą cóż nam król pomoże? Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: przykryjcie nas, a wzgórzą: padnijcie na nas. Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Wykarczujcie sobie karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześlę wam sprawiedliwość. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i dał im władzę. Władzę nie byle jaką, bo nad duchami nieczystymi, aby leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Nawet jak znamy z dziejów apostolskich, nawet zdarzały się wskrzeszenia umarłych przez apostołów. Po co człowiekowi taka władza? Żeby czuł się ważniejszy od innych? Otóż nie. Żeby potwierdzała to, że to Pan Bóg tych ludzi wysłał do głoszenia Ewangelii i że im można zaufać. Bo to, co oni będą mówić, nie będą mówili od siebie, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. I właśnie z takim zadaniem posyła ich Jezus. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Co to znaczy, Królestwo Niebieskie jest bliskie? Wyobraźmy sobie, że dziś Pan Bóg przychodzi po nas, że mamy stanąć przed oblicze Pana Boga i zdać sprawę ze swojego życia. Pewnie każdy z nas byłby przerażony, bo jeśli byśmy wniknęli głęboko w swoje sumienie, to pewnie wiele ono by nam powiedziało o nas. Człowiek, który wie, że za chwilę umrze, to nie tylko sobie zrobi dobry rachunek sumienia, ale też chce jak najszybciej oczyścić się z grzechów, żeby stanąć przed Bogiem, aby Go przyjął do swojego królestwa. I wiadomo, że jeżeli Królestwo Boże jest bliskie, to my mamy do Niego wejść czyści. I to jest inaczej rzecz biorąc zaproszenie też dla każdego z nas, żebyśmy przeżywali każdy ten dzień, jakby miał być naszym dniem ostatnim. Tak przeżywali święci,
również święty Jan z Dukli, którego dziś wspominamy. Bo nie ma nic większego dla człowieka, nie ma lepszego egzaminu, jaki człowiek może zdać, jak przejść z tego życia po śmierci do Królestwa Bożego. To jest największy sukces w życiu człowieka. Amen. Ufni w Bożą dobroć, zanieśmy przez wstawiennictwo świętego Jana z Dukli kapłana nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Jana z Dukli był wiernym świadkiem Ewangelii, niosąc ludziom pokój, miłość i dobro w każdym zakątku świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby zainspirowani przykładem świętego Jana z Dukli podejmowali decyzje służące dobru wspólnemu i budowaniu pokoju na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby doświadczyli pociechy i uzdrowienia w wierze, a ich serca napełniły się łaską Bożą i pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Mariannę Szewczyk, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej mszy świętej, za słuchaczy Radia Warszawa, za redakcję tego radia, abyśmy na wzór świętego Jana z Dukli odważnie odpowiedzieli na powołanie Boże do służby i miłości w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij zbawienną ofiarę, która świętemu Janowi z Dukli dała pokorę i cierpliwość w przeciwnościach i odlał od nas ducha wyniosłości, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli zostać wywyższeni w wiecznej chwale przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi z Dukli, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałaś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem z Dukli i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielam się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam swojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana z Dukli zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minuta po godzinie 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Czy minister zdrowia pożegna się ze stanowiskiem? Problemy polskich turystów wracających z Chorwacji. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów mundialu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Co dalej z minister zdrowia? Jolanta Sobierańska-Grenda albo dostanie od premiera zielone światło do reformy systemu pracy medyków, albo otrzyma czerwoną kartkę i opuści rząd. Wczoraj szefowa resortu nie pojawiła się na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na rozmowę m.in. o planowanych przez rząd reformach systemu liczyła strona społeczna. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NZZ Solidarność, uważa to za zachowanie za lekceważące.
2: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazała, że zależy na dialogu społecznym.
1: Strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności minister, utrzymuje rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Zędrowska.
3: Pani minister, w czasie tego spotkania o 14.30 była w KPRM-ie i rozmawiała na temat rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia.
1: Minister zdrowia zaproponowała kolejny termin. Nie wiadomo jednak, czy dotrwa do niego na swoim stanowisku. Decyzja co do przyszłości minister zależy od premiera, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
4: Premier podejmuje decyzję też po analizie tych dokumentów, które dostał po weekendzie, czyli ten plan naprawczy i NFZ-u i całego systemu ochrony zdrowia.
1: Opozycja uważa, że minister zdrowia powinna stracić swoją posadę.
5: Jedyne jej pomysły na jakieś zmiany, no to cięcia wydatków.
1: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Zmiana miałaby być efektem serii skandali wokół Szpitala Południowego, od nielegalnych praktyk w prosektorium po zarzuty dotyczące VIP-owskiej obsługi polityków Koalicji Obywatelskiej i wysokich zarobków koordynatora SOR-u, lekarza Koalicji Obywatelskiej, doktora Kacprzyka.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Problemy turystów wracających z Chorwacji. Pasażerowie pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy z niedzieli na poniedziałek musieli opuścić pociąg. Austriacka obsługa kazała im wysiąść z wagonów i zostawiła samych przy granicy ze Słowenią. O szczegółach Paweł Pawlica.
7: Pasażerowie o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
8: Jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
7: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w dwóch wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
9: Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za to zaistnienie.
7: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji.
1: PKP Intercity wyjaśnia sytuację z kolejami austriackimi. Zgodnie z rozkładem podróż powinna trwać około 18 godzin.
6: To się dzieje lokalnie.
1: Rusza program Trenuj ze stołecznymi policjantami. Mundurowi poprowadzą raz w tygodniu zajęcia sprawnościowe na skwerze Gwary Warszawskiej, mówi młodszy aspirant Mateusz Ziętek z Komendy Stołecznej Policji.
10: Są to zajęcia cykliczne. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie krótką rozgrzewką, po której policyjni instruktorzy przeprowadzą ćwiczenia z wykorzystaniem infrastruktury placu do kalisteniki. Będą to zajęcia w formie stacji, podczas których będziemy ćwiczyć z wykorzystaniem masy własnego ciała.
1: Na każdym treningu funkcjonariusze wprowadzą w tajniki przygotowania do policyjnego testu sprawności fizycznej. Nie zabraknie też rozmów o procesie rekrutacji, wymaganiach stawianych kandydatom oraz codziennej służbie policji.
10: Na zajęcia nie trzeba się wcześniej zapisywać, po prostu przychodzimy na miejsce i dołączamy do wspólnego treningu. Zapraszamy każdego, kto ma ochotę spróbować swoich sił. Warto ubrać się w wygodny strój sportowy oraz odpowiednio opowiadać o ćwiczeniu.
1: Pierwszy trening w najbliższy czwartek o 14. Projekt potrwa do września. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Egipt 3-2 w meczu 1/8 finałów Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale zmierzy się ze Szwajcarią, która pokonała Kolumbię w rzutach karnych 4-3. Dziś przerwa w meczach. Pierwsze spotkanie o półfinał w czwartek. Francja zagra wtedy z Maroko.
0: Wieje dzisiaj i wiać będzie jeszcze mocniej, do 75 km na godzinę. Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego, najniższego stopnia.
11: To Jarek Czeklista. Czy na balkonie masz wszystko zabezpieczone?
0: Nic nie mam na balkonie.
11: Idealna sytuacja. Pamiętajcie, żeby koniecznie zdjąć pranie i zabezpieczyć przedmioty, które mogą odlecieć. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 20 stopni.
0: I może popadać. We'll be right back.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
11: O Mundialu pewnie porozmawiamy o 7.38.
0: A teraz z ostatniej chwili od razu możemy powiedzieć, że nasze siatkarki niestety z Turczynkami przegrały 3-1 w Lidze Narodów. W tej sekundzie gdzie właśnie.
11: Ja właśnie tak patrzyłam, że ja się ledwo w Mundial wkręciłam, a ty już masz jakieś kolejne.
0: Na razie cię nie będę wykręcał z tego Mundialu, ale później cię wkręcimy w siatkówkę.
11: Dobrze, ale właśnie zastanawiam się, czy powinnam być oburzona, bo Egipt mówił o jakichś nieprawidłowościach w sędziowaniu podczas meczu, czy raczej zadowolona, bo Messi przyszedł dalej. Pomyślę pół godziny, myślę, że wystarczy, żeby dojść ze sobą do kompromisu, gdzie tutaj jest, czy powinnam się oburzać bardziej, czy cieszyć, że Messi jest dalej, ale idziemy dalej. Dzisiaj świętego Jana z Dukli mamy wspomnienie i ja wczoraj sprawdzałam, gdzie ta Dukla jest, bo szczerze powiedziawszy nie wiedziałam, że to jest województwo podkarpackie i że warto tam się wybrać, bo to jest naprawdę przepiękne miejsce. Jeżeli ktoś szuka takiego zacisznego miejsca no i chce też odpocząć razem ze świętym Janem, no to Dukla to jest idealne miejsce, myślę, na taki krótki wypad.
0: A święty Jan Paweł II podczas kanonizacji świętego Jana z Dukli powiedział, to właśnie tam wśród ciszy i duchowej walki uchwycił go Bóg i tak już pozostał razem do końca.
11: Tam jest pustelnia, wiesz? On też był pustelnikiem. Czyli miał takie momenty, że nie za dużo mówił, w odróżnieniu od nas.
0: No właśnie. Miał tę przewagę. Weronika Ostrowska.
11: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Kwadrans po godzinie 7. Ciaśniej robi się w okolicach Mostu Groteroweckiego, Trasa Toruńska i zjazd także na S8. Jeżeli dojeżdżacie z kierunku Łomianek do Warszawy, z Łomianek jeszcze bez większych utrudnień powinniście dojechać o tej porze. Ciaśniej nieco robi się na Wawelskiej, w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum i Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie, na Wieniawy Długoszowskiego w kierunku Mostu Siekierkowskiego. Tutaj także spory korek.
1: Tu i teraz.
2: Od początku wakacji w Polsce utonęło już 40 osób. O bezpieczeństwie nad wodą będziemy rozmawiać z naszym telefonicznym gościem, którym jest Piotr Rytko, prezes Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Piotr Rytko.
2: Warszawa to przede wszystkim Wisła. Wielu osobom wydaje się, że Wisła jest płytka, że Wisła jest łatwą rzeką. Czy to mit, czy jest w tym trochę prawdy?
3: To jest rzeka, można powiedzieć, bardzo niebezpieczna. Ona z jednej strony jest piękna, przyciąga swoim urokiem, pięknymi plażami, łachami, odnogami, ale pomimo to, że jest obecnie niski stan wody, nadal mamy głębokie miejsca, które są dosyć ryzykowne. No i właśnie ten płytki stan powoduje, że my jesteśmy w stanie dojść po właśnie różnego rodzaju przykosach, płyciznach do bardzo niebezpiecznych miejsc, które znajdują się w nurcie rzeki, między innymi do wirów. No i to powoduje, że ta rzeka jest dosyć groźna, szczególnie kiedy mamy właśnie wysokie temperatury, osoby chcą się schłodzić. No i my obserwujemy coś takiego jak wędrowanie właśnie po Wiśle. Właśnie te komunikaty o tym niskim stanie powodują, że ludzie chcą, że tak powiem, starają się wchodzić, a nawet przechodzić przez tą Wisłę, co oczywiście nie jest do końca możliwe. No ale to powoduje, że zwiększa się to ryzyko wystąpienia wypadku nad wodą.
2: Czy nawet pozornie płytki brzeg może być niebezpieczny? Ktoś, kto nie potrafi pływać, idzie sobie pomoczyć nogi i nagle grunt osuwa się spod tych nóg.
3: Tak, generalnie to mamy do czynienia tutaj z powstawaniem przy tych niskich stanach z dużą ilością przykos. To jest taki rodzaj wypłycenia w nurcie rzeki, który najczęściej przybiera trójkątny kształt. No i ta przykosa jest tworzona przez naniesiony piasek, żwir, ale co istotne, kończy się tak zwanym kantem, który poprzedza bardzo głęboką wodę. Czyli z jednej strony tego kantu przykosy mamy płyciutką wodę i możemy tam dojść właśnie brodząc po kostki, może po kolana, ale po drugiej stronie tego kantu jest bardzo niebezpieczna głębina, zazwyczaj z wartkim nurtem, czyli takim silnym prądem, który uciąga daną osobę, jeżeli osoba tam wpadnie. Czyli jak zbliżymy się do tego kantu przykosy, jesteśmy nadal na płytkiej wodzie, nawet naprawdę to może być woda po kostki, po kolana, to jak zbliżymy się do tego kantu, może dojść do tego, że się obsuniemy i wpadamy już do głębokiej wody. Co jeszcze problematyczne przy takich wysokich temperaturach, to że z reguły jak ktoś sobie właśnie tak spaceruje po tych płciznach, ciało jest nagrzane, a kiedy zsunie się z tego kantu przykosy do głębokiej wody, organizm doznaje szoku. Dodatkowo głęboka woda, osoba z reguły wpada w taką panikę, nie wie, co się z nią dzieje. No i dodatkowo ten silny prąd powoduje, że bardzo trudno wrócić takiej osobie, nawet dobremu pływakowi, z powrotem na tą przykosę, czyli na tą płytką wodę. A głęboka woda uciąga dalej w głębinę. No dodatkowo przy takich przykosach, tak jak opisaliśmy sytuację na przepięknej plaży w Górze Kalwarii, że tworzyć się mogą bardzo głębokie wiry. I te wiry to jest rzecz normalna. Przy czym teraz, przez to, że jest płytka woda, my możemy właśnie spacerując sobie po tych przykosach dojść do takiego wiru, z którym, że tak powiem, walka samoratownictwa jest już bardzo, bardzo trudna.
2: Czy możemy mówić o jakichś radach, zasadach, co należy zrobić, gdy nurt nas porwie albo do takiej głębokiej wody wpadniemy? Czy to jest tylko teoretyzowanie i w takiej sytuacji po prostu człowiek nie myśli? Czy można sobie w ogóle wytrenować w głowie jakieś zachowania?
3: Panie redaktorze, co trzeba wytrenować? Przede wszystkim myślenie i przeciwdziałanie. My nie powinniśmy doprowadzić do tej sytuacji, że znajdziemy się w tym nurcie, przy tym wirze, bo samo ratownictwo jest już bardzo trudne. Ja oczywiście mogę tutaj teoretyzować, że powinniśmy, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, płynąć w kierunku brzegu. Tam będzie wypłycenie. Ale to nie jest takie proste. Na pewno trudny jest powrót na taką przykosę pod nurt, pod prąd. Nawet płynąc z kraulem możemy sobie nie poradzić, więc można się płasko położyć na wodzie, starać się płynąć w kierunku płytszego brzegu, żeby tam znaleźć, że tak powiem, wodę, na której możemy mieć grunt i się uratować. Ale co istotne, my powinniśmy myśleć przede wszystkim pod takim kątem, żeby jednak nie zbliżać się do tych przykos, nie zbliżać się do tych wirów, bo trudno o samo ratownictwo, tym bardziej, że nie ma tutaj strzeżonych kąpielisk na Wiśle. Oczywiście, tak jak my w powiecie piaseczyńskim, ale w Warszawie prowadzone są patrole prewencyjne przez podmioty zajmujące się ratownictwem wodnym. Ale ci ratownicy nie są w każdym miejscu na tej łodzi patrolowej. Zwracają uwagę osobom, no ale tutaj trzeba włączać myślenie, myśleć o swoim bezpieczeństwie i raczej unikać tego ryzyka. Co jeszcze mogę dodać, jeśli chodzi o samą Wisłę? No to jest bardzo ważne przy korzystaniu z supów, kajaków, czy też małych pontonów, które są to coraz bardziej popularne, żeby jednak zabezpieczać się zawsze w kamizelkę asekuracyjną bądź kamizelkę ratunkową. Tu pływamy na Wiśle i nigdy nie wiemy, kiedy możemy znaleźć się w tej wodzie, bo na przykład zawirowanie cofka może wywrócić nasz sup bądź kajak i gwałtownie znajdziemy się w tej wodzie. Wtedy ta kamizelka ratunkowa bądź asekuracyjna uratuje nam życie, więc o tym trzeba zawsze pamiętać, żeby być zabezpieczonym.
2: Sytuacja, w której ktoś jest w niebezpieczeństwie i chcemy mu pomóc. O czym myśleć przede wszystkim, żeby nie stać się kolejną ofiarą i osobą, która potrzebuje tej pomocy?
3: No przede wszystkim trzeba powiadomić służby, czyli podstawowy numer 112 i starać się powiadomić wokoło osoby, że jest jakieś zdarzenie, że jest wypadek. To jest podstawowa rzecz. My raczej nie starajmy się tutaj być bohaterami, nie możemy kozaczyć, przepraszam za takie słowo, ale to nie jest tak łatwo uratować kogoś w rzece. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli sytuację, że przykładowo tonie sześciolatek, siedmiolatek z niskiego wzrostu i jest woda, która ma 1,40 m i to osoba dorosła jest w stanie, że tak powiem, podać, nie wiem, ręcznik jakiś, a być może, że ma środek asekuracyjny, ratunkowy, podać tej osobie i ją wyciągnąć z tej trudnej sytuacji. Ale jeżeli ktoś już znajduje się w głównym nurcie, w głębokiej wodzie, nie daj Boże w takim głębokim wirze, to raczej osoba, która jest nieprzygotowana, jest niezabezpieczona, będzie jej bardzo trudno pomóc. No i sami możemy doprowadzić do, że tak powiem, kolejnego zdarzenia i sami narazić się na ryzyko, że utoniemy. Ratownicy, jak działają na Wiśle, to są w pełni zabezpieczeni. Mają bojki, pamelki, bądź pasy ratownicze węgorz. Z reguły zawsze są zabezpieczeni w kamizelki asekuracyjne. Wtedy oni mogą działać i podejmować działania ratownicze, bo, że tak powiem, bezpieczeństwo tej osoby, która jest osobą ratującą, jest najważniejsze. Natomiast no jeżeli mamy jakąś dłuższą gałąź, możemy linkę, bądź nie wiem, ręczniki związane, to przez jakieś takie elementy możemy podać komuś i kogoś uratować. Może to być pływający materac, deska, no coś, co, że tak powiem, jest elementem wspierającym to działanie ratownicze. Oczywiście dobrze by było, jak na przykład w Górze Kalwarii ostatnio zostało zostało zawieszone koło ratunkowe. No jest taki środek, który można rzucić w osobę, która znalazła się w tarapatach.
2: To, co ja chyba najbardziej zapamiętałem z naszej rozmowy, to to, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie, zanim w ogóle wejdziemy do wody i nie przeceniać swoich możliwości, a alkohol to już w ogóle nie powinien mieć miejsca, jeżeli do wody wchodzimy. Bardzo dziękuję. Piotr Rytko, prezes Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był naszym telefonicznym gościem. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, ono jest najważniejsze. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Zimą mersz latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Jest 7.30.

0: razy południe. Kierowcy będą jeździć objazdami. Czy warszawskie taksówki są bezpieczne? Urząd Miasta ze służbami w pierwszej połowie roku przeprowadził 1928 kontroli. Wykryto 434 nieprawidłowości związane m.in. z przestrzeganiem prawa miejscowego, kierowania bez uprawnień czy licencji. Pingwin czy lew Zulus? Trwa głosowanie na zwierzaka miesiąca w warszawskim zoo. Głosowanie w mediach społecznościowych potrwa do końca tygodnia. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Silny wiatr dziś. I to nie tak, że sobie powieje, tylko on naprawdę dzisiaj może być niebezpieczny. Jego porywy do 75 km na godzinę i zostało wydane ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Sprawdźcie, czy na pewno niczego na balkonach nie macie, co może odfrunąć. Albo gdzie stoi też wasz samochód, czy nie pod jakimś drzewem, z którego mogłoby coś spaść. 20 stopni dzisiaj na termometrach, maksymalnie o tej porze 14.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Ta dedykacja muzyczna była dla tych, którzy już odpadli z mundialu. Krzysztof Flis razem z nami.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. A odpadł Egipt. Przekręcili ten Egipt, czy nie?
1: To był mecz z Argentyną dla tych, którzy nie oglądali.
2: Na dwoje babka wróżono, bo niektórzy mogą powiedzieć, że nie, że tutaj te faule były albo nie było. Ale tak z drugiej strony, tak po ludzku, no to można tak delikatnie czuć się, że ten Egipt mimo wszystko został przekręcony, ale no,
1: przekręcony,
2: ale
1: czyli że sędzia trochę na korzyść jednak Argentyny sędziował?
2: Tak, dokładnie. Mhm, ale Argentyna gra dalej i mają szansę na obronienie Mistrzostwa Świata.
1: A jakbyście tak spojrzeli z lotu ptaka, to należało się Argentynie tak ogólnie, jakby spojrzeć na historię obu drużyn, czy bardziej Egiptowi się należało?
2: Argentyna, zdecydowanie.
3: Chyba Argentynie, ale 90 minut to chyba na 2-2 się powinno zakończyć i w dogrywce chyba Argentyna by już ten Egipt pokonała. Takie jest moje zdanie. No ale jednak mimo wszystko trochę tego niesmaku zostało, ale Argentyna, mimo tego, że ma taką prostą ścieżkę, niby Egipt, który się bardzo postawił Argentynie, Republika Zielonego Przylądka, jeden gol raptem, więc ta Argentyna albo jest moim zdaniem mistrzem turniejowym i oszczędza siły, albo im się naprawdę nie chce grać, bo dopiero przy 0-2 się obudzili.
2: Znaczy to, tak na dobrą sprawę, no to Argentyna w tej fazie pucharowej to miała wyniki 3-2 z Republiką Zielonego Przylądka, 3-2 z Egiptem i teraz będzie grała ze Szwajcarią, więc prawdopodobnie też będzie wynik 3-2.
3: Mecz Kolumbia-Szwajcaria. Bardzo mało zostawiliśmy czasu na ten mecz, zaledwie 5 sekund i chyba tyle można o nim powiedzieć.
2: Tak, odbył się, awansowała Szwajcaria, po karnych wynik w czasie regulaminowym 0-0.
1: Nudziłem się. A ten mecz był w nocy?
3: Nie, no 22 się zaczął.
1: No to dobrze,
3: ja się wynudziłem, przyspałem. O, wygrała Szwajcaria.
2: I tak powinien być ten mecz transmitowany.
3: Bardzo dziękujemy, Krzysztof Flis.
2: Dziękuję.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Utrudniony dojazd do mostu Siekierkowskiego od węzła Marsa. Tam kierowcy zgłaszają kolizję, no i korek właśnie od tego węzła Marsa w zasadzie cały czas jest. Dojazd do mostu Łazienkowskiego też utrudniony od strony Alei Stanów Zjednoczonych, a jeżeli ktoś chce wjechać od strony wału Miedzyszyńskiego, to też musi postać w korku od ulicy Afrykańskiej.
1: Wybrzeże Helskie w kierunku Alei Mostu Śląsko-Dąbrowskiego też mocno zakorkowane. Zakorkowana także coraz mocniej Aleja Prymasa Tysiąclecia od zjazdu z S8 do zjazdu w Alei Jerozolimskiej. Jerozolimskie w kierunku centrum jak niemal co dzień zakorkowane. Ciasno także na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Na Wisłostradzie większy ruch, ale nie jest źle.
0: A jeszcze jeżeli wyjedziemy z Warszawy, ale niedaleko, to na obwodnicy Jabłonny kierowcy zgłaszają wypadek i jest niewielki korek przed wjazdem na Modlińską.

0: Pod wiatr i Grzegorz Chyży, a to dzisiaj dobry utwór.
1: Dzisiaj wiecznie, a my poznajmy świętego Jana, który urodził się około roku 1414.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Nie wiemy, kiedy dokładnie się urodził, kim byli jego rodzice, ani co robił w młodości. Dopiero gdy wstępuje do franciszkanów, zostawia po sobie jakiś ślad. Jego imię, Jan, zaczyna być wtedy wiązane z Duklą. Otrzymuje święcenia kapłańskie, przełożeni ustanawiają go kaznodzieją. Musi więc wyróżniać się na tle innych współbraci wiedzą, wiarą i wymową. Ale choć mowa o zakonniku sprzed 600 lat, nasza wiedza o nim nadal jest uboższa niż gdyby był męczennikiem pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dlaczego zatem wspominamy go dzisiaj jako świętego? Bo gdzie dwóch się bije, tam jak Państwo wiecie, trzeci korzysta. A w tym przypadku chodzi o franciszkanów konwentualnych i o ten ich odłam, który w czasach świętego Jana z Dukli, to jest w XV wieku, pragnął powrotu do pierwotnej obserwy, czyli surowości. Obie rodziny zarzucały sobie rozbijanie zakonnej jedności oraz uleganie skrajnościom, albo zbytniej wygody, albo zbytniej ascezy. Do tego obserwanci nie przyjmowali w swoje szeregi franciszkanów konwentualnych jako nienawykłych do ciężkich praktyk pokutnych. Jedyny wyjątek, i to bez wahania, zrobili właśnie dla podeszłego już wtedy wiekiem Jana z Dukli, wystawiając mu tym samym świadectwo wyjątkowej wielkości ducha. Świadectwo, które przetrwało 600 lat i przyczyniło się do jego kanonizacji.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Coldplay, Higher Power. Tak dużo tej mocy, że aż mi się język poplątał.
1: Czy mogę powtórzyć mój suchar? No? Że to dobry zespół, jak są chłodniejsze dni. Coldplay, pozdrawiam bardzo serdecznie. Może kiedyś do was to dotrze.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna? Jak doszło do ślubów jasnogórskich? Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Ważne porozumienie w sprawie rakiet Patriot na szczycie NATO w Ankarze. Za pół godziny maturzyści poznają wyniki egzaminu dojrzałości. MKOL znosi zakaz nałożony na Rosyjski Komitet Olimpijski. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Stany Zjednoczone zainteresowane serwisowaniem w Europie pocisków do wyrzutni Patriot. Porozumienie w tej sprawie zawarto pierwszego dnia szczytu NATO w Ankarze. Amerykański koncern Lockheed Martin prowadzi na ten temat rozmowy z Niemcami, Holandią, Szwecją, a także Polską. To ważna dla wzmacniania bezpieczeństwa umowa, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata, bo wysyłka tego sprzętu, tych rakiet do Stanów Zjednoczonych, serwisowanie, później powrót, certyfikacja. To był proces wielomiesięczny. Robimy wszystko, żeby transfer technologii przychodził ze Stanów Zjednoczonych do Europy.
7: Porozumienie dotyczy specyficznej części procesu serwisowego pocisków. Chodzi o testowanie rakiet i wydawanie im stosownych certyfikatów. Dziś, na zakończenie szczytu, przywódcy państw sojuszu mają potwierdzić zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ma być też deklaracja długoterminowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Rosja ma być określona jako kraj, który stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Na marginesie szczytu ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Maturzyści poznają rano wyniki egzaminu dojrzałości. Od 8.30 będą mogli sprawdzać online, ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne.
10: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
11: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
10: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej.
7: Mówiła Joanna Stankiewicz.
9: Co się dzieje lokalnie?
7: Od początku wakacji w Polsce utonęło już 40 osób. Służby apelują o rozsądek nad wodą. Wbrew pozorom bardzo zdradliwą rzeką jest Wisła, mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Piaseczyńskiego WOPR Piotr Rytko.
12: Pomimo to, że jest obecnie niski stan wody, nadal mamy głębokie miejsca, które są dosyć ryzykowne. Ten płytki stan powoduje, że my jesteśmy w stanie dojść po właśnie różnego rodzaju przykosach, płci Pęczyznach do bardzo niebezpiecznych miejsc, które znajdują się w nurcie rzeki, między innymi do wirów. No i to powoduje, że ta rzeka jest dosyć groźna.
7: Ostatnio taki niemal 10-metrowy wir został wykryty w Górze Kalwarii. Niebezpieczne miejsce znajduje się przy moście samochodowym. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Ta decyzja nie jest zaskoczeniem, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.
13: Wiele już było przesłanek, które mówiły o tym, że takie decyzje będą. Rosyjscy młodzi sportowcy pod flagą i hymnem wystartują pod koniec tego roku w Senegalu na Światowych Igrzyskach Młodzieży. To już samo w sobie było zapowiedzią, że MKOL będzie powoli wychodził z tej blokady. Wygląda na to, że proces jest już rozpoczęty i nieuchronny.
7: Zawieszenie dotyczące Rosji i Białorusi obowiązywało od 2023 roku. Rosjanie rywalizowali pod neutralną flagą w Paryżu w 2024 oraz w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na Igrzyskach Olimpijskich.
0: Dziś więcej słońca niż wczoraj, choć deszcz także może padać, ale najbardziej dzisiaj dokuczliwy będzie silny wiatr, jego porywy do 75 km na godzinę.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 20 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 16 w Warszawie, 13 w Mińsku Mazowieckim, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Górze Kalwarii, w Grodzisku Mazowieckim i w Legionowie, jutro maksymalnie 19.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Wakacje to nie jest tylko czas odpoczynku, ale też zdobywania nowych umiejętności.
1: Języków chcesz się uczyć?
0: Tak, lekcja francuskiego przed nami, chociaż bardzo jest to ciekawe, że zespół, który będzie nas tego francuskiego uczył, nazywa się The Shorts.
1: I nie jest francuskim zespołem. To zespół holenderski, który zresztą w 1984 roku bawił Polaków podczas festiwalu w Sopocie. No i ta piosenka w Polsce stała się ogromnym hitem, być może dlatego, że w końcu można zapamiętać to proste francuskie sformułowanie, z którym można w zasadzie jechać do Francji i człowiek jakoś przeżyje. Comment ça va? Comme ci, comme ça.
0: Czyli?
1: A, tak, może być.
0: A, może być.
1: Czyli taka odpowiedź polska w porządku.
0: Jakoś leci.
1: Jakoś leci. O, dobrze, dobrze. Jak leci, jakoś leci.
0: Mogłoby być gorzej.
1: A ty wyobrażasz sobie, że my w Polsce tak, wiesz, przychodzimy do... Chociaż witamy się, ale trochę w inny sposób. Ale że wszystkich, wiesz, do wszystkich tak. Jak leci, jakoś leci. Idziemy dalej. Jak leci, jakoś leci. Idziemy dalej. Francuzi tak robią i tam nie ma z tym problemu. A w wypadku tej piosenki to był sposób na podryw. Bo chłopak nie znał innych słów po francusku, więc... Comment ça va? Zadawał to pytanie, no i liczył na to, że jakoś pójdzie.
0: No to już kilka słów poznaliśmy. Teraz możemy w native, chociaż no jeżeli to Holendrzy, to nie wiem, czy będzie tak native'owo to powiedziane, ale całkiem nieźle im to szło. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra i The Shorts w Radiu Warszawa.
9: Pobudka, muzyczny budzik.

0: czekam.
1: Czekają też kierowcy w Alei Generała Bolesława Wieniawy Długoszewskiego od węzła Marsa, korek w kierunku mostu Siekierkowskiego, ale już tak trochę mniejszy. Aleja Stanów Zjednoczonych też od Ostrobramskiej stoi w kierunku mostu Łazienkowskiego. Korki napotkają kierowcy teraz na Wawelskiej, Grójeckiej. No i też spore utrudnienia przed mostem Grota Roweckiego, trasa S8. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizję, korek od ulicy Artyleryjskiej się ciągnie.
2: Gość poranka.
3: Jak także w wakacje, będąc tatą, próbować przekazywać dzieciom wiarę, na co uwagę zwracają nasze dzieci i co zrobić, żeby modlitwa była nie tylko przykrym obowiązkiem, a może stała się radością dla całej rodziny. Marcin Gomułka z profilu Początek Wieczności, który prowadzi wspólnie z żoną na Instagramie między innymi, jest razem z nami telefonicznie o poranku. Cześć, dzień dobry, witam się serdecznie.
4: Cześć, dzień dobry, cześć.
3: To jak to jest w waszej rodzinie? Czy modlitwa to jest walka o przetrwanie rodziców i dzieci?
4: Nie, myślę, że nie. Myślę, że no już mamy dzieci w takim wieku, że które wiedzą, że modlitwa jest po prostu częścią naszego życia, stylu życia. Natomiast nie zawsze tak było. No, jak dzieci były małe, to myśmy oczywiście zachęcali do modlitwy, ale przede wszystkim modliliśmy się sami. Dzieci widziały, że rodzice się modlą, czy osobiście, czy razem i mogły wejść w tą dynamikę życia. Wiadomo, dzieci nie zawsze chcą się modlić, jest to dla nich nudne, jest to dla nich przede wszystkim abstrakcyjne, więc oni przeżywają to swoje życie z Bogiem na zasadzie, no tak jak przeżywają je z nami, na zasadzie czucia. Czuję się dobrze, czuję się źle. No więc zawsze to było takie zaproszenie, ale nie było to nigdy przymusem, jakimś przykrym obowiązkiem. Daj nam, Panie Boże, dzieci dorastają i coraz częściej, no właśnie, już idą swoją drogą, również tą modlitewną. My oczywiście modlimy się bardzo często przy stole. Jakoś odkryliśmy, że to jest w naszym domu miejsce modlitwy. Nie tylko przed posiłkami, ale właśnie to jest takie miejsce spotkania, tam gdzie rozmawiamy, tam gdzie się śmiejemy, tam gdzie gramy w planszówki, tam też modlimy się, dziękujemy. No, uczymy się takiego życia, chyba takiego, jakiego Bóg pragnie dla nas. Jan pisze, że przykazania Jego nie są trudne, więc staramy się nie nakładać na dzieci jakichś ciężarów, których sami nie nosimy.
3: Jeżeli chodzi o wakacje, bo często podczas wakacji jest taka pokusa, żeby zrobić sobie odpoczynek od wszystkiego i pozwolić sobie na błogie lenistwo. Jak mówię od wszystkiego, to myślę też od modlitwy, bo często modlitwa kojarzy nam się z wysiłkiem, z trudem, czy ta niedzielna msza święta. Jak to jest u Was? Jak sobie z tym radzicie?
4: Ostatnio była taka sytuacja, że akurat w niedzielę było 40 stopni. I to było wyzwanie, i to był pewnego rodzaju trud, no bo trzeba było pójść właśnie do dusznego kościoła, więc czasem to jest no, takie rozeznawanie, wiadomo, no, co do mszy niedzielnej, no to jest nienegocjowalne, natomiast wszystko inne jest jakimś takim, no właśnie, zachętą. Myślę, że to dużo zależy od naszego nastawienia, od naszej intencji, to znaczy my oczywiście chcemy nie wypadać z tego rytmu, nazwijmy go modlitewnym, ale nie, z takiego rytmu no, naszej codzienności, prawda? Natomiast no, to, że jesteśmy na łonie natury, to, że jesteśmy może nie do końca ubrani, tak jak normalnie, to wcale nie jest jakaś przeszkoda w tym, żeby uwielbić Boga. My od początku naszego małżeństwa jakoś staraliśmy się nie zamykać relacji z Bogiem w formułkach jakichś, no właśnie, pacierzowych, tylko modlitwach. Tylko oczywiście dzieci je znają, natomiast zachęcaliśmy je do takiego spontanicznego wyrażania no, ufności względem Boga. I myślę, że tutaj na łonie natury to jest paradoks, bo właśnie w tym czasie letnim, kiedy może jakoś nawet więcej czasu netto spędzamy na łonie natury, można się po prostu uradować, można jakimiś właśnie takimi aktami strzelistymi uwielbić Boga w Jego stworzeniu. I myślę, że dzieci też to jakoś tam czują i No one po prostu są szczęśliwe. Są szczęśliwe, że Bóg jest ich ojcem. To jest jakoś tak chyba organicznie. Myśmy nie stosowali jakichś takich praktyk, nie wiadomo jak bardzo wyszukanych w tym. Po prostu no, jest modlitwa poranna, jest modlitwa wieczorna, jest modlitwa przed posiłkiem. Kiedy jest niedziela, idziemy do kościoła. Kiedy jest pierwszy piątek miesiąca, też idziemy na mszę. Jeśli gdzieś jedziemy, no to jak to jest dłuższa trasa, to zmówimy koronkę, różaniec. Myślę, że to jest tak, myślę, jakoś bardzo, bardzo naturalnie. Ale podkreślam, dzieci przede wszystkim chcą zobaczyć w nas ten model funkcjonowania, nie? Uczą się przez modelowanie, to nam podpowiada psychologia rozwojowa, czyli nie to, co my mówimy, tylko jak żyjemy. Jeśli my mamy ufność w Bogu, one też prawdopodobnie będą mieli większą. Jeśli my potrafimy przebaczać, oni też uczą się miłosierdzia. Jeśli my jesteśmy obecni, emocjonalnie dostępni jakby dla nich, no to oni też uczą się jakoś Boga, który jest, którego imię jest Jestem.
3: Słyszałam też takie świadectwa, w których ktoś mówił o tym, że chociaż odszedł od wiary, czy jako nastolatek, czy w trochę późniejszym wieku, to były takie momenty, że przypominał sobie właśnie nie swoją mamę, tylko swojego ojca, który klękał wieczorami przed krzyżem i modlił się, i że ten obraz był w nim tak silny, że potem po latach sobie to przypomniał, widział tego ojca z różańcem w ręku. Z twojej perspektywy, jeśli chodzi o ten przekaz wiary i ojcostwo, jaka jest rola taty?
4: Tata jest jakimś typem człowieka wierzącego. Zresztą Augustyn powiedział, że ojca można nazwać biskupem, bo tak jak biskup odpowiada za wspólnotę wiary, tak właśnie ojciec w rodzinie winien wziąć na siebie taką odpowiedzialność. No i trudno przekazywać wiarę samemu, tej wiary nie rozwijając, tego daru wiary nie rozwijając. No więc tak, to zawsze jest właśnie taka osobista odpowiedzialność moja przed Bogiem. No i, ale też taka zgoda na to, że ta wiara ma różne etapy i to jest też jakoś normalne, że to nie jest tylko tak, że ta wiara jest po prostu, że tylko do przodu, tylko czasem są takie momenty w życiu człowieka, że no, gdzieś tam przygasa i to jest jakoś też naturalne. Natomiast tak, no, ja Bogu dzięki mam wiarę i staram się tak żyć, żeby właśnie chwalić Ojca w niebie, żyć tak, że zawsze mogę się zwrócić o pomoc do Ducha Świętego, a przede wszystkim żyć tak, że to Panem jest Jezus, że jest ktoś większy niż ja, że jest ktoś większy od taty. Bo to jest, myślę, że bardzo ważne dla dziecka, że skoro tata jest przecież tym wszystkim, szczególnie właśnie w tym młodym wieku, ale jest ktoś większy od taty, to myślę, że to jest jakoś bardzo istotne.
3: A powiedz mi, co robisz w momentach, kiedy sam nie jesteś z siebie zadowolony? Z siebie i swoich reakcji względem dzieci? To jest zawsze trudny moment dla każdego rodzica. Co wtedy robisz, żeby jednak odnaleźć w sobie siłę do zmieniania siebie samego, do nawracania się także w ojcostwie?
4: No właśnie, to wtedy, kiedy jest trudno, to tak naprawdę. Ja powiedzenie mówi, jak trwoga, to do Boga. I rzeczywiście tak jest. Kiedy mamy jakąś trudność, trzeba rzucić się w miłosierne ramiona Ojca od razu. Im jestem starszy, tym lepiej mi to wychodzi, Bogu dzięki. Czyli po prostu nie zwlekam, tylko przepraszam. Takim game changerem w moim ojcostwie było to, kiedy ja zacząłem przepraszać moje dzieci. Wtedy, kiedy no właśnie ten typ sprawiedliwego. Ojciec winien być sędzią w domu, jakby rozstrzygać pewne spory, jako ostatnia instancja. Więc jeśli to poczucie sprawiedliwości jest zaburzone, jeśli dziecko czuje się niesprawiedliwie potraktowane, no to ja jako pierwszy w domu powinienem uklęknąć, przeprosić, przyznać się do błędu. To paradoksalnie nie sprawia, że ten autoryt tracę, tylko właśnie go zyskuję. Jakoś nabudowuję, jakoś potwierdzam to, że ja rzeczywiście jestem tylko człowiekiem. Tak, chyba to jest naj... No w ogóle najważniejsze w życiu, żeby nauczyć się przebaczać sobie, bo jak zaczniemy przebaczać sobie, to też będzie nam łatwiej przebaczać innym.
3: A jak dzieci reagują w takich sytuacjach, jak podchodzisz i przepraszasz?
4: No to też zależy od wieku, bo gdzieś tam, no właśnie, dzieci rosną i czasem trzeba się nauczyć takiej odmowy. Nie? Że wtedy, kiedy dziecko poczuło się skrzywdzone z jakiegoś powodu, nawet kiedy ten powód wydaje się słuszny, no bo trzeba było postawić granicę, trzeba było jakoś nie pozwolić dziecku dalej brnąć w złu, no to ale dziecko ma poczucie takiego, no właśnie, niezrozumienia, więc no to jest taka nauka cierpliwości, bo nie od razu dziecko powie, co było trudne, co tak naprawdę sprawiło to, że ono zostało no jakoś zranione, tak? Nawet gdy nasze intencje są słuszne, trzeba zawsze posłuchać tego drugiego człowieka. No do tego jest niezbędny czas. To znaczy, myślę, że moje ojcostwo rozwija się wprost proporcjonalnie do czasu spędzonego po prostu z każdym z dzieci. To nie jest tak, że my po prostu jakoś nauczymy dzieci w młodym wieku, jak mają żyć i puścimy i to będzie takie perpetuum mobile, oni już sobie poradzą. Nie, tak naprawdę przez całe nasze życie będziemy towarzyszyć dzieciom i oczywiście teraz jest ten czas taki najbardziej istotny, taki, gdzie my naprawdę powinniśmy no, jakoś obumierać dla siebie, nie? Właśnie stracić życie po to, żeby to życie przekazać.
3: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę Wam udanych wakacji. Marcin Gomułka był razem z nami. Znajdziecie jego i jego żonę na profilu na Instagramie, między innymi Początek Wieczności. Marcina też możecie obserwować na Instagramie. Zachęcam do tego. Do usłyszenia.
4: Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zimą mersznie latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30, czas na wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi je Janusz Zalewski.
3: W tym momencie maturzyści mogą poznać swoje wyniki matur. Do zdania egzaminu dojrzałości niezbędne jest zdobycie co najmniej 30% z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. W Warszawie do egzaminu przystąpiło w tym roku ponad 32 tysiące osób z 275 szkół. 920

0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. Dzisiaj deszcz może popadać, a na dodatek jeszcze powieje. Ale jak powieje, to szybko zrobi się to mokre wszystko suche. O.
2: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 20 stopni, o tej porze wciąż 16 to Warszawa, 14 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie, 15 w Radzyminie, w Piasecznie, w Wołominie, w Otwocku i w Legionowie.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Budzimy stolicę
3: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wielki mundial za wielką wodą, a za Wisłą też wielkie rzeczy się dzieją, bowiem akademicki mundial się toczy w takiej piłce bardziej skondensowanej, futsalowej.
2: Znaczy skończył się.
1: No to my jesteśmy nawet lepsi od tych za oceanem, bo oni cały czas grają.
2: Te akademickie Mistrzostwa Świata trwały ledwie tydzień, ale były na tyle napakowane meczami, że mecze były codziennie rozgrywane i codziennie drużyny musiały zagrać mecz.
1: No.
2: Więc tak, ale z dobrych wiadomości to Polki wygrały z Niemkami wczoraj 0-2.
1: No to bardzo dobra
2: i zdobyły
1: wiadomość.
2: Brązowy medal.
3: Gratulacje, brawa się należą na tę okoliczność Polkom.
1: A będą jeszcze dla Polaków brawa?
2: Polacy w pokarnych wygrali 4-5 z Czechami. I tak samo brązowy medal.
1: No brawo.
3: Brawo. No czyli jest komu kibicować, jest nadzieja dla piłki nożnej, bo to jest futsal, trochę futsal, co innego, tak, to tak, jest inna dyscyplina.
2: Natomiast ja bym się bardziej celował w to, że nadzieja jest dla kadry seniorskiej, bo...
3: Futsalu, tak.
2: Bo mamy jakiś tam potencjał, który jeszcze tkwi i jest niewykorzystany, natomiast myślę, że ci panowie, którzy zdobyli ten brązowy medal, no to już myślę za 2-3 lata będą stanowili głównie o tej sile naszej drużyny narodowej w tej małej piłce, która jest grana na hali.
1: No i pięknie, no to my będziemy teraz oglądać już halowy mundial, a nie ten na Murawie. Ten na Murawie tak gorzej nam idzie.
2: Więc... Ale to tak...
1: A my lubimy sukcesy oglądać.
3: Wiecie dlaczego? Ja wiem dlaczego. Bo po prostu jak jest niebo, to Polacy lubią spojrzeć w niebo i się rozpraszają. A jak jest hala, to nie ma gdzie patrzeć.
1: A właśnie, idealne warunki. Grają. To dlatego też naszym na skoczni tak słabo szło, poza igrzyskami oczywiście. Też wiatr wiał zawsze nie w tę stronę. No, jakby było na hali, to
3: widzisz,
1: by było inaczej.
3: To wszystko wina wiatru, nie ma co tego tłumaczyć inaczej, a Wiksen wie, że my po prostu mamy trochę takie stare dusze, dlatego lubimy czasem spojrzeć w niebo.
1: Krzysztof Flis, dziękujemy.
2: Dziękuję. Staro.

0: to zostajemy przy tym, że wiatr jest winny, jeżeli korki są? Skoro polska reprezentacja w standardową piłkę gorzej gra, bo jest wiatr i tak dalej.
1: No jak jest wiatr, to też piłka nieprzewidywalne kierunki przyjmuje, więc możemy tak założyć. Ale korki w Warszawie i wiatr? Nie, chyba nie ma to związku ze sobą. Mamy korki na Józefa Piłsudskiego między Zielonką a Ząbkami. Tutaj korkuje się w zasadzie ta ulica w kilku miejscach w obu kierunkach i mamy jeszcze korek w Zegrzu Południowym, choć mniejszy niż zazwyczaj, bo za mostem nad zalewem się kończy. Do ronda oczywiście stoimy w drodze krajowej numer 61.
0: Ale ja Stanów Zjednoczonych w kierunku Mostu Łazienkowskiego. Spory korek o tej porze. Na Wale Międzyszyńskim do zjazdu na Most Łazienkowski także ciasno. Wieniawy Długoszowskiego w kierunku Mostu Siekierkowskiego stoi. Na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika stoicie. Jerozolimskie na całej długości stoją w kierunku centrum i Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Mundial w Stanach Zjednoczonych, ale tam się też inne bardzo ciekawe rzeczy dzieją, na przykład za sprawą Jareda Plasberga, który przebiegł przez Stany Zjednoczone z wózkiem i zbierał pieniądze dla mam w kryzysie.
2: Wyprawa trwała 114 dni, około 4 miesięcy, objęła tysiące kilometrów, a przez cały ten czas Plasberg pchał wózek, który ważył około 35 kilogramów, no i właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na sytuację mam w kryzysie. Jeżeli takie mamy nas dzisiaj słuchają, pamiętajcie o tym, że dla was między innymi ten chłopak przebiegł Stany Zjednoczone. Gratulujemy pomysłu i zachęcamy was także do takich inicjatyw, bo na pewno warto zwracać uwagę na ważne problemy i tak będzie się działo też w okolicach Otwocka.
1: Jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia, Lexi Chaplin, spotka się podczas wydarzenia charytatywnego ze swoimi fanami, ale także będzie to okazja, żeby spotkać się z podopiecznymi Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek oraz Nowy Górewicz.
2: 11 lipca to wydarzenie się odbędzie. Więcej na ten temat dzisiaj w rozmowie o godzinie 16.15, na którą zaprasza Michał Łopaciński. My także zapraszamy. No i zapraszamy, żeby korzystać z podcastów Radia Warszawa na wakacyjnych szlakach. Na YouTubie też nas możecie znaleźć.

0: London Beat i zacząłem się zastanawiać, czy to już czas na herbatkę jest, ale to nie, to jeszcze trzeba poczekać do 15 chociaż, no.
1: London Beat i
0: w ogóle.
1: Ja myślę, przecież u nas latę na wynos, od 10 do 14 zaprasza
0: Ewa Pietrzak. I dopiero później będzie herbatka.
1: Ale herbatki ja bym się napiła, bo chłodna jest.
0: No dobrze, to co? Przerwa?
1: No to herbatka.
0: 3 minuty, ale nie dla państwa, bo wiadomości.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, tu Radio Warszawa i wiadomości.
6: Przed rocznicą zbrodni wołyńskiej narasta spór o pamięć historyczną. Eskalacja na linii USA-Iran, wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Porażka polskich siatkarek na inaugurację turnieju Ligi Narodów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Wypowiedź ministra Kiryła Budanowa podsyca spór historyczny między Ukrainą a Polską, ocenia pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta powiedział w jednym z wywiadów, że według jego informacji Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Według Budanowa przygotowywany jest cały szereg, jak to ujął, niedojrzałych kroków eskalacyjnych, do których dojdzie w związku z obchodami upamiętniającymi ofiary rzezi wołyńskiej. Tego typu wypowiedzi niweczą relacje Polski z Ukrainą w sprawach historycznych, powiedział Karol Polejowski.
7: One podsycają te wzajemne animozje. Nie buduje to dobrej atmosfery tych rozmów, relacji, które przecież są, nie zostały zerwane. Tego typu radykalne, niezwykle radykalne, konfrontacyjne wprost wypowiedzi, no nie pozwalają żywić dużej nadziei, że strona ukraińska podda się jakiejś refleksji z tym związanej.
6: Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA obchodzony jest 11 lipca. Budanow podważa ideę tych obchodów, ocenia rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
8: Tego dnia upamiętniamy ofiary ludobójczej akcji UPA, która była kontynuowana przez kolejne dwa lata do roku 1945. Zatem nikt nie ma prawa mówić o tym, że 11 lipca będziemy prowokować, będziemy w jakikolwiek sposób działać niezgodnie z prawdą historyczną.
6: 11 lipca to rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści napadli na ponad 100 polskich wsi na Wołyniu. W sumie w czasie II wojny światowej ukraińscy nacjonaliści zamordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ponad 100 tysięcy Polaków.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Stany Zjednoczone wycofały zgodę na sprzedaż irańskiej ropy i produktów petrochemicznych. Decyzję podjęto po atakach na tankowce w cieśninie Ormus oraz amerykańskich nalotach na Iran. Waszyngton podkreśla, że złagodzenie sankcji obowiązuje tylko wtedy, gdy Iran przestrzega warunków porozumienia zawartego w czerwcu po operacji Epicka Furia. Iran poinformował o ataku na amerykańską bazę w Bahrajnie i zapowiedział kolejne uderzenia w razie dalszych działań USA. Według amerykańskiego dowództwa podczas nalotów zniszczono ponad 80 celów, w tym systemy radarowe, przeciwokrętowe oraz łodzie Korpusu Strażnego. zwyrodniczników rewolucji islamskiej, Teheran zapowiada miażdżącą odpowiedź i ostrzega przed ingerencją Stanów Zjednoczonych w rejonie cieśniny Ormuz.
9: To się dzieje lokalnie.
6: Trwa wakacyjny cykl letniego kina plenerowego na Targówku, inicjatywy realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego. Najbliższy seans odbędzie się w niedzielę w Domu Kultury Zacisze. Widzowie obejrzą filmy Jestem najlepsza, Ja to nie, opowiadający o życiu łyżwiarki figurowej Toni Harding. Ale te spotkania to nie tylko seans filmowy, mówi Wiktoria Dudzińska z Fundacji Rozwoju Kinematografii.
10: W tym roku rozszerzyliśmy też formułę w odpowiedzi na zapytanie obywateli, którzy ten budżet obywatelski co roku składają, o spotkania, o prelekcje z ludźmi kina, z filmoznawcami, którzy te pokazy filmowe urozmaicają, odkrywając zakamarki i kulisy tworzenia filmu.
6: Łącznie w te wakacje pod chmurką będzie można obejrzeć 60 filmów, 50 produkcji dla dorosłych i 10 dla dzieci. Początek seansu o 21.30 i wstęp jest darmowy. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Turcją 1-3 na początek trzeciego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w japońskiej Osace. Jutro polski zespół zmierzy się z USA. Zawodniczki trenera Stefano Lavariniego po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki.
0: Wieje, ale to jeszcze nie jest to, co będzie w środku dnia i w drugiej części dnia. Wtedy wiać będzie najmocniej, do 75 km na godzinę.
1: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 20 stopni, w stolicy i w okolicy 17, teraz w Warszawie 14, w Mińsku Mazowieckim 15, w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim 16, w Legionowie i w Radzyminie, a jutro maksymalnie także 20.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Wiesz, że chciałam ci opowiedzieć o mojej obserwacji pewnej a propos wiatru, bo tak. Codziennie jeżdżę do pracy rowerem i są takie miejsca, w których bardzo mocno wieje. Na przykład taką okolicą jest Rondo Daszyńskiego. Tam to po prostu jest jakaś trasa przelotowa wiatru, ale w ogóle jak tak codziennie, no to czuję, gdzie są te mocniejsze powiewy i gdzie się trudniej jedzie. I tak zastanawiałam się, czy dzisiaj, jak zapowiadałeś, że będzie tak mocno wiał, czy w ogóle jest szansa na to, żeby jakoś bez problemu rowerem przejechać. No i wsiadłam na rower i myślę, no lepiej dzisiaj się jedzie.
0: Może
1: słuchaj, w ogóle
0: z wiatrem
1: jest coś takiego, że tego wiatru niżej jest jakby mniej. Wydaje mi się, że mocniej wieje wyżej, a przy trasie jakoś mniej. No są oczywiście Rondo Daszyńskiego, to tam wygwizdowo, jeśli chodzi o wiatr, strasznie mocno wieje i ledwo można przejechać, ale tak ogólnie powiedziałabym, że dobrze, szczególnie jak ten wiatr dmie w plecy.
0: Wróćmy do tego tematu jutro, kiedy będziesz miała doświadczenia powrotu.
1: Dobrze.
0: Może będzie też dobrze, czego ci życzę, a może będzie wręcz przeciwnie.
1: Sprawdzimy, zobaczymy. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Pozdrawiamy bardzo panią Mariannę z Piastowa, która zadzwoniła do nas i powiedziała o tym, że to Rondo Daszyńskiego to w ogóle nie jest przypadek, tylko takie było założenie urbanistyczne, że w tym miejscu ma być korytarz powietrzny dla Warszawy, no i przeważnie ten wiatr nad Warszawą ma kierunek z zachodu na wschód i to jest takie miejsce przelotowe po to, żeby się dobrze Warszawa wietrzyła. Ty pomyślałbyś o tym?
2: No widzisz, czyli jednak nie jest tak, że blok na bloku, bez sensu, jeszcze są miejsca...
1: Ktoś o tym myśli.
2: Gdzie ten wiatr wywiewa te wszystkie rzeczy jeszcze z Warszawy. No bardzo dziękujemy za ten głos, bo on słuszny i mądry był.
1: Jeżeli rowerzyści nas słuchają, to też będziemy czekać jutro na wasze relacje, czy ten wiatr jest za mocny już na rower, czy jeszcze nie. Ja na pewno zdam relację. Ale dzisiaj, jeżeli ktoś by chciał, to mamy dla was zaproszenie. Zaproszenie na jutro. Na godzinę 21 na Krakowskie Przedmieście 5. Tam będzie można w kinie plenerowym zobaczyć wstęp wolny. Film Shrek. Ja uwielbiam Shrek. To jest w ogóle evergreen.
2: Ile razy widziałaś?
1: Nie jestem w stanie policzyć. Ja znam teksty na pamięć. Mogę je powtarzać.
2: Oczywiście mówimy o pierwszej części. Nie o czwartej.
1: Kolejne też widziałam. Oczywiście pierwsza niezastąpiona. No i w ogóle Fiona. Super księżniczka. Nie no, tam jest wszystko cudowne, dopracowane i polski dubbing.
2: Ach. Wiem, co robisz jutro wieczorem. Mike Oldfield, Maggie Reilly. To już teraz 11,5 minuty po 9.
1: Na wszelki wypadek nie sprawdzajmy, czy jutro wieczorem będzie padać.

0: korki na Wawelskiej w tym momencie, w obu kierunkach w zasadzie, ale w kierunku Starej Ochoty i Grójeckiej większe, bo aż od metra Politechnika się korkuje ten odcinek. Na Puławskiej też sporo korków, ale od Dworkowej do Goworka jest ich sporo. Także mamy sporo korków teraz w Alei Wincentego Witosa od ulicy Czerniakowskiej do Władysława Sikorskiego stoimy. Trochę nam się zakorkował most Poniatowskiego i on w kierunku centrum stoi, czyli do zjazdu w Aleję 3 Maja. Jeszcze poza Warszawą mamy teraz korek na S7 od osiedla dla Łomianki, Prochownia do Wójcickiego na Młocinach.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3: Myślimy i zastanawiamy się nad tym, o czym myślimy i jak myślimy.
4: Przez całe życie. Znaczy ja mam nadzieję, że każdy z nas myśli, o czym myśli, bo dobrze korzystać ze swojego rozumu i mieć jakiś intelektualny namysł nad tym, co się dzieje w mojej głowie.
3: W rozmowie na temat drugiego punktu ABC społecznej krucjaty miłości dochodzimy w końcu do całej frazy. Myśl dobrze o wszystkich. Bo wśród myśli, które pojawiają się w naszej głowie, ja myślę, że procentowo bardzo dużo część stanowią te myśli o innych ludziach, dlatego, że ich spotykamy, że wchodzimy z nimi w interakcję.
4: No właśnie, znaczy my generalnie przez te relacje się rozwijamy albo zwijamy. To troszeczkę znowu zależy pewnie od nas, ale jesteśmy od tego zależni. Każdy z nas potrzebuje miłości, potrzebuje akceptacji, potrzebuje relacji, bo to nas jakoś wypełnia i jesteśmy stworzeni do tego. A więc można powiedzieć, że cały czas będziemy atakowani przez różne myśli dotyczące drugiego człowieka. Ale czy to jest zachęta do tego, żeby nie mówić prawdy o drugim człowieku, chociaż może być trudna?
3: Pewnie nie, tylko trzeba się zastanowić, jak tę prawdę przekazać drugiemu człowiekowi z miłością. Tu byśmy wrócili na kilka chwil do pierwszego punktu. Szanuj każdego człowieka i jak tę prawdę z szacunkiem przekazać.
4: Szukamy prawdy o drugim człowieku, ale to właśnie jak powiedziałaś, od nas zależy, jak my go potraktujemy w tej prawdzie. Bo możemy mu powiedzieć coś z szacunkiem, a możemy stwierdzić, że po prostu go nie lubię i będę mu dawał znać w sposób bardzo złośliwy, który zupełnie go nie rozwinie, zniszczy moją relację z nim, będzie tylko jakimś atakowaniem, a nie będzie służyło temu, że zdecydowałem się na to, że go pokocham, że to ja mogę zmienić jakieś właśnie postępowanie wobec niego. Ewentualnie rzeczywiście, jeżeli ktoś nas bardzo rani, trzeba być bardzo stanowczym i się bronić.
3: Jak myślę o myślach i o tych myślach na temat bliźniego, a chcemy się tutaj uczyć miłości przecież, to może jest tak, że miłość zaczyna się od tej dobrej myśli o drugiej osobie. Prymas Wyszyński zachęca nas do tego, żeby myśleć dobrze o wszystkich. Ja od razu mam jakiś zgrzyt w sobie, coś mi tam nie styka, bo intuicyjnie nie chcę, chociaż chciałabym iść drogą świętości, to tutaj mam z tym problem.
4: Bo mi się wydaje, że na nas wymusza to myślenie jakąś postawę. Jak my rozmawiamy tutaj między sobą o myśleniu, no to nas zmusza do tego, że coś musimy zrobić. Kiedy coś pomyślę o drugim człowieku, jestem troszeczkę zaproszony do pewnej postawy. Jeżeli myślę o kimś źle, nie mogę sobie poradzić z tymi myślami, to ja zawsze czuję się zaproszony przez siebie samego. Michał, idź i z nim pogadaj i powiedz mu to. Ile razy ja wyjaśniłem sytuację, ile razy ja stwierdziłem, Michał, ty źle myślałeś o nim, ty go nie rozumiałeś. Nie widziałeś jego historii życia, prawda? Te twoje myśli były słabe. Kiedy widzisz kogoś pozytywnego, coś robi dobrego, idź mu też to powiedz. My się nie możemy zatrzymać na poziomie myśli. Myśli nas do czegoś będą zawsze prowadziły. Wprowadzają w nas jakiś nastrój, prowadzą do konkretnych postaw. I teraz rozum, wolna wola, zrób coś z tymi myślami, tak? Nie tylko bądź świadomy, czyli jeszcze dalej.
3: Tak, ale żeby zrobić coś z tymi myślami, to też trzeba je ukierunkować. I te myśli względem drugiego człowieka też mi się wydaje, że trzeba wprowadzić na właściwe tory. Może nam w tym też pomagać ta wrażliwość serca.
4: Że się zastanawiamy, co w tym człowieku się dzieje, co on tam mógł przeżyć, albo czego nie przeżył, albo co przeżył. Próba zrozumienia go, prawda? Tego, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego coś tam robi.
3: Nie tylko nawet dlaczego coś robi, ale dlaczego w moich oczach wydaje się taki, a nie inny. Cały czas myślę o myślach naszych i jak to zrobić tak, żeby rzeczywiście chcieć dobrze o innych myśleć, bo to może być ta zapadnia, że ja nawet nie chcę, gdzieś tam głęboko w sercu nawet nie chcę o nich dobrze myśleć, że ja używam tych słów jako sloganu.
4: Ja bym powiedział, że my jesteśmy czasami nawet, bym powiedział, zniewoleni w naszych myślach tym, co żeśmy sami usłyszeli o sobie. Na przykład ktoś nas zawsze krytykował. I się okazuje, że ten, kto cały czas słyszał krytykę, jest świetnym krytykantem też, prawda? I kiedy widzi drugiego człowieka, to widzi tylko w nim zło. Dlaczego? Bo sam bardzo często słyszał, że tylko robi coś źle. I teraz uświadom sobie to, dlaczego te myśli, jakie jest źródło twoich myśli, skąd one gdzieś wychodzą, gdzie jest ich początek. Okazuje się, że bardzo często może być właśnie to związane z tym, co sam ten człowiek przeżył. To gdzieś początek myśli. Chcesz to zmienić? To zacznij to zmieniać, tak? Zacznij nawet może od tego, że zaczniesz cieszyć się małymi rzeczami i sam sobie będziesz dawał taką informację. Fajnie, że to zrobiłeś. Cieszę się. Michał, jestem z ciebie dumny, jestem z ciebie zadowolony, tak? Czyli sam ze sobą troszeczkę mogę porozmawiać.
3: I znów od bliźnich wracamy do tego, że trzeba o sobie samym dobrze myśleć, żeby móc też na drugiego człowieka życzliwie spojrzeć, a to chyba cofa nas także do tego źródła, którym jest Bóg i to, co On o nas myśli.
4: A no właśnie, już żeśmy o tym mówili. Choćby matka zapomniała o tobie, ja o tobie nie zapomnę. Ja ciebie chcę, ja jestem miłością, dlatego ciebie stworzyłem. Ja ciebie chcę i ciebie pragnę, mam dla ciebie plan.
3: I to jest właśnie przyczyna, dla której mamy dobrze o wszystkich myśleć.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: W Żdżarach koło Nowego Miasta nad Pilicą trwa 23. Forum Młodzieży Nazaretańskiej. To czas formacji, nawiązywania relacji, ale też dobrej zabawy, mówi siostra Marianna Tarkowska z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej.
4: Rozpoczynamy już dzisiaj. Takim centralnym punktem dzisiejszego dnia to jest Eucharystia. Natomiast te najbliższe dni to będą spotkania w różnej odsłonie. Będą i konferencje, i warsztaty różnego rodzaju, bo i takie artystyczne, i jakieś psychologiczne, i taneczne, ikonopisania, musicalowe, kickboxingu, jakichś różnych prac ręcznych.
3: Finałem forum będzie piknik charytatywny, podczas którego młodzi uczestnicy będą wspierali swoich rówieśników w Ganie, gdzie swoje placówki mają siostry nazaretanki. Piknik odbędzie się w najbliższą sobotę.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Uczniowie misjonarze pod tym hasłem na Jasnej Górze w sobotę 11 lipca odbędzie się 21. ogólnopolska pielgrzymka rowerowa. Cykliści spotkają się o 9:30 pod częstochowską archikatedrą, by razem alejami Najświętszej Maryi Panny wjechać na Jasną Górę. Msza święta na szczycie sprawowana będzie o 11:30. Cykliści prosić będą za kościół, o powołania kapłańskie i o odnowienie wiary. Do jasnogórskiego sanktuarium zaprasza ksiądz Jerzy Grochowski, koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki rowerowej.
6: Zapraszamy. Naprawdę warto. Coś z siebie rzucić, trochę potu przelać niedużo, a zgłębić sobie Słowo Boże, tym Słowem Bożym później przez cały rok żyć.

0: rowerową ogólnopolską na Jasną Górę.
1: 21. ogólnopolską pielgrzymkę rowerową zwieńczy zawierzenie Matce Bożej o godzinie 13 w kaplicy Cudownego Obrazu. Nadchodzi tydzień świętego Krzysztofa z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca. W kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie samochodów. Zbierane będą także ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Jak mówi biskup diecezji Fenoarivo Atsinanana na Madagaskarze, Marek Ochlak, to ważne wsparcie w pełnieniu misji głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
2: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
1: Wierni chętnie wspierają Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafiają na konkretne cele, podkreśla dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej ksiądz Łukasz Zygmunt.
3: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
1: W ramach programów Miwa Polska w 2025 roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów na misję w ramach 130 projektów w 36 krajach świata. Francuski episkopat zaprezentował oficjalną identyfikację wizualną wrześniowej podróży apostolskiej papieża Leona XIV. Projekt inspirowany stylem Art Deco łączy symbole pokoju, pojednania i nadziei, a także kolory francuskiej flagi. Papież odwiedzi Francję w dniach 25-28 września. W programie wizyty znalazł się m.in. Paryż i siedziba UNESCO. Będzie to piąta zagraniczna podróż apostolska Leona XIV.
4: Raczej słonecznie dzisiaj, chociaż gdzieniegdzie może pokropić przelotny deszcz, ale będzie on krótki ze względu na to, że chmurę przegoni zaraz bardzo, bardzo silny wiatr.
5: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 20 stopni w stolicy i w okolicy. Tak nieśpiesznie dzisiaj temperatura wzrasta. 17 w Warszawie, w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Piasecznie, w Pruszkowie, w Otwocku i w Legionowie.
4: Ciśnienie spadło, ale już teraz będzie wzrastać.
6: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Byłeś w Dukli?
2: Nie byłem.
1: Ale był tam święty Jan. Dlatego warto Duklę odwiedzić. Nie tylko dlatego, ale...
2: Co on tam mógł podziwiać?
1: Wiesz co, on to przede wszystkim podziwiał piękno stworzonego świata. Szukał ciszy, bo był to także pustelnik. Więc jeżeli szukacie ciszy, chcecie popatrzeć na naprawdę przepiękny zakątek Polski, to warto do Dukli się wybrać. Jest to województwo podkarpackie, o ile dobrze pamiętam. A samo miasto oczywiście jest związane z życiem i z działalnością świętego Jana. Jego figurę można zobaczyć w pobliżu kościoła i klasztoru, można także odwiedzić jego pustelnię.
2: Tak jest, ale jeżeli już w Dukli się znajdziemy, to także możemy pomodlić się w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny z XVIII wieku. Jest też zespół kościelno-klasztorny ojców Bernardynów i w kościele pod wezwaniem świętego Jana z Dukli przechowywane są relikwie tego świętego przeniesione ze Lwowa.
1: Znajdziemy w Dukli także ruiny synagogi wzniesionej po 1758 roku, pozostałości budynku dawnej komory celnej z XVII wieku, a także cmentarz wojskowy, który również warto odwiedzić. No i oczywiście te wszystkie atrakcje, także przyrodnicze, w przepięknym otoczeniu. Myślę, że my cały czas za mało doceniamy Polskę. Lubimy na wakacje gdzieś za granicę się wybrać. No ja nie powiem, jestem fanką Włoch, tak? Jestem, ale Polska zdecydowanie na pierwszym miejscu, więc Dukla znajduje się na mojej liście miejscowości, które koniecznie trzeba zobaczyć, a jak zaplanuje się taką wycieczkę, to pewnie, jeżeli sobie zbłądzimy gdzieś nie tylko palcem po mapie, ale też samochodem, to na pewno trafimy w jeszcze więcej pięknych miejsc.
2: Zapraszamy do Dukli.
1: A to nie ostatnie zaproszenie, jeszcze więcej powiemy o klasztorze, który tam jest.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Kolej i honorowanie biletów między spółkami Koleje Mazowieckie a PKP Intercity. Dotyczy to odcinka Skarżysko-Kamienna, Warszawa-Gdańska, Wschodnia Skarżysko-Kamienna.
1: W Ołtarzewie spory korek. Tutaj, jeżeli jedziecie w kierunku Warszawy, postoicie na ulicy Ceramicznej, to też Ołtarzew. Postoicie także w samej Warszawie. Jerozolimskie w kierunku centrum. Prymasa Tysiąclecia już w zasadzie przejazd bez korków, na szczęście. Na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika wciąż ciaśniej, podobnie w Alei Niepodległości do skrzyżowania z Wawelską, z Aleją Armii Ludowej. Ciaśniej wciąż na Wisłostradzie, ale na szczęście już mniejsze te korki. No i jeszcze Aleje Sikorskiego należy odnotować w kierunku Doliny Służewieckiej, korek.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Jestem fanką tej piosenki od dzisiaj, 100-milowy las i go na antenie Radia Warszawa, ale jestem fanką też pomysłu takiego, żeby do Dukli się wybrać, bo tam bardzo pięknie jest i bardzo dużo rzeczy, które można zobaczyć. Już sprawdzam, słuchajcie, ile jest samochodem, no sporo. 408 kilometrów na ten moment.
2: Dobra, do przejścia.
1: Przez Lublin można jechać, przez Stalową Wolę, tutaj też można przystanek sobie zrobić, no i przez Rzeszów.
2: No i na czym byś się skupiła, jakbyś już te 408 kilometrów przejechała?
1: Wiesz co, chyba przede wszystkim na klasztorze i kościele, czyli miejscu, gdzie szczególnie jest czczony święty Jan z Dukli. Historia tego kultu sięga roku 1733, kiedy to został beatyfikowany święty Jan z Dukli. Przede wszystkim do tej pory miejscem kultu był Lwów, ale pojawił się pomysł, żeby także i w Dukli pojawił się ośrodek kultu błogosławionego. Powstał projekt założenia w mieście nowego klasztoru w roku 1739. Prowincjał Ignacy Orłowski wybrał się z upoważnienia ministra bernardyńskiej prowincji ruskiej Jana Kapistrana Wdziekońskiego do Jaworowa, do swojego przyjaciela i właściciela Dukli. Przedstawił mu plan i poprosił o przyjęcie fundacji. Niestety Mniszek nie przyjął obowiązków fundatora z powodu poczynionych już wcześniej finansowych zobowiązań, ale na szczęście klasztor powstał i dzisiaj możemy go podziwiać, możemy to miejsce odwiedzać, ale patrzysz na piękny widok, zazdroszczę patrzenia. No,
2: jest to klasztor. Jak gdzieś tam na uboczu państwo zobaczą białe ściany, zielony dach i dwie wieże, to właśnie jest to miejsce położone troszeczkę na uboczu wśród zieleni. Piękny widok, wzniesienia takie już górskie. No, ja chyba chcę do tej Dukli.
1: 408 kilometrów nie przeraża z Warszawy?
2: Nie.
1: Jak już się tam pojedzie, to można wybrać się w Bieszczady. A kto był raz w Bieszczadach, to wie, że tam spędzić jeden dzień to się nie da. Trzeba dłużej.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Nie spisała się, Ewa. Gdzie są twoje czerwone korale?
2: Wiecie co? To tak wam powiem. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie, nie ma sprawiedliwości w piłce nożnej. Płaczę z Egiptem.
3: No płaczesz z Egiptem, a masz paski jak Argentynka.
1: Patrz, on...
4: Ale to jest żółty kolor!
3: Nieważne,
1: zdemaskowałeś
4: ale
1: pionowe.
4: Ale to jest żółty
1: to.
4: Kolor!
1: Mamy to, a pewnie Messi z tyłu na koszulce.
2: Nie. Leo. Leo nie będzie się pokazywał na Pradze przez następne lata.
3: Ewa Pietrzak i Latyna Wynosa. My dziękujemy.
1: Musi plany zmienić na wakacje, bo tu planował przyjechać.
3: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
3: Dziękujemy.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
8: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
5: Po reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 10.
9: Szczyt NATO w Ankarze. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Interwencje strażaków i ewakuowane obozy. Pomorze stawia czoła wichurom. IPN zaprasza do kina plenerowego. Pierwszy seans już dziś. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Budowanie solidarności sojuszu i więzi transatlantyckich oraz wskazanie Rosji jako głównego zagrożenia to najważniejsze tematy, jakie prezydent Karol Nawrocki zamierza poruszyć dziś na szczycie NATO w Ankarze. W stolicy Turcji sojusznicy mają przyjąć wspólną deklarację. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mają potwierdzić dotychczasowe zobowiązania. Karol Nawrocki podkreślił, że niezwykle ważne dla niego będą działania na rzecz rozbudowy rurociągu.
10: Będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej Polskiej, do Europy Środkowej. Podwójne zastosowanie rurociągów, tej infrastruktury dual use, daje też możliwość budowania bezpieczeństwa.
9: Prezydent rozmawiał też z Donaldem Trumpem. Nasze rozmowy zawsze odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział Karol Nawrocki.
10: Ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.
9: Karol Nawrocki rozmawiał także z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Ponad 140 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków wichury i ulewy na wybrzeżu. Wczoraj intensywnie padało, wieczorem doszedł silny wiatr, sięgający w porywach 100 km na godzinę. Najwięcej interwencji strażacy mieli w okolicy Sławna, Koszalina, Wejherowa i Słupska. Szczegóły niespokojnej nocy zna Aneta Łuczkowska.
11: Wezwania dotyczyły najczęściej powalonych przez wiatr drzew i połamanych konarów. Spadające gałęzie uszkodziły samochody w Gdańsku i w Kłodnie w powiecie kartuskim. Połamane drzewa blokowały też drogi w dwóch miejscach, koło Koszalina. Doszło do lokalnych podtopień. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na Pomorzu ewakuowano uczestników 15 obozów. Młodzież noc zamiast pod namiotami spędziła w budynkach. Zamknięte do odwołania jest molo w Gdańsku-Brzeźnie, a władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej apelują o ostrożność i o unikanie spacerowania w parkach i lasach.
9: Nad morzem nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Po południu wiatr będzie słabł, pogoda uspokoi się jutro.
7: To się dzieje lokalnie.
9: O historii Polski pod gołym niebem Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na cykl pokazów kinoletniego pod tytułem Historie do zobaczenia. Będzie można je obejrzeć przed centralnym przystankiem Historia przy ulicy Marszałkowskiej. Pierwszy pokaz już dziś o 17:00 zaprezentowany będzie odcinek serialu Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Cassino.
4: Przez cały okres wakacji serdecznie zapraszam do oglądania właśnie kolejnych odcinków tego niesamowitego serialu dokumentalnego, który chyba w najbardziej drobiazgowy i bardzo ciekawy oczywiście sposób pokazuje historię żołnierzy II Korpusu Polskiego, drogę jaką przeszli od wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku aż po wielkie zwycięstwo na wzgórzu Monte Cassino.
9: Mówi naczelnik Wydziału Projektów Multimedialnych IPN Konrad Starczewski. Oprócz serialu będą prezentowane także inne filmy historyczne.
4: Tematyka jest bardzo szeroka, tak jak widać, powstanie warszawskie, stan wojenny. Mamy również tematy związane z historiami Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Tutaj zwracam uwagę na dwa tytuły, czyli Paszporty Paragwaju oraz film Matusia.
9: Pokazy kina letniego zaplanowano na kolejne środy wakacji o 17:00. Wstęp jest bezpłatny. 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów szkół ponadpodstawowych to 59% z języka polskiego, 59% z matematyki oraz 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych i branżowych szkół drugiego stopnia.
2: Stąd te wiatry i taka pogoda, drodzy Państwo. Sprawdzamy hurtem te wyniki egzaminów maturalnych. Nie żartuję, oczywiście tych kodów, haseł nie posiadam. 17 stopni o tej porze w Warszawie, maksymalnie dziś będzie 20 i przewaga chmur, a poza tym ten silny wiatr, który powoduje uczucie chłodu. 17 stopni w Legionowie, 18 w Nowym Dworze Mazowieckim. Kurteczka, czapeczka albo bluza z kapturem dziś się przydadzą. Pięć i pół minuty po godzinie 10:00. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Tina Turner, niesamowita, z utworem The Best, dedykacją oczywiście dla wszystkich tegorocznych maturzystów, ale także dla tych, którzy tęsknią za sprawiedliwością w piłkarskim świecie. Tak, to będzie takie osobiste pozdrowienie. Ewa Pietrzak, witam serdecznie.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 10. Pozdrawiam wszystkich dzisiejszych jubilatów i solenizantów, a wśród nich Adriannę, Elżbietę, Eugeniusza i Jana. No Jan to chyba, ja nie wiem, 7 razy w roku ma swoje imieniny albo i więcej. W tej godzinie na antenie Radia Warszawa między innymi dobre słowo świętego Jana Pawła II i w tej godzinie także słowa księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Poza tym, drodzy Państwo, zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.radiowarszawa.com.pl. Na dobry początek teraz Anna Maria Jopek, Ale jestem. Ja dobrze kojarzę, to jest ta piosenka, którą zaprezentowała artystka podczas festiwalu Eurowizji, a później troszeczkę zmienimy klimat i pojawi się Ray Dalton.

0: 20 minut po godzinie 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: Oto przychodzę jako pielgrzym do tego sanktuarium, aby włączyć się w wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego Miłosierdzia. Zaintonował go psalmista, wypowiadając to, co wszystkie pokolenia przechowywały i przechowywać będą jako najcenniejszy owoc wiary. Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 31 minut po godzinie 10. Ja teraz Państwu powiem o filmie, którą myślę, że warto zobaczyć, nie tylko ze względu na twórcę tego filmu, którym jest Meksykanin Alejandro Monteverde. Jeżeli Państwo nie kojarzą tego nazwiska, to ja przypomnę, wiele lat temu był taki popularny film dotyczący wartości życia zatytułowany Bella i właśnie ten aktor był reżyserem i twórcą głównej roli w tym filmie. Przepiękny obraz, warto do niego wrócić. On też wcześniej występował jako tancerz, między innymi w teledyskach Jennifer Lopez. Doznał, jak mówił, gwałtownego nawrócenia. Zrozumiał, że Chrystus jest jego drogą, prawdą i życiem. I co zrobił? Stwierdził, że zostanie misjonarzem, pójdzie do dżungli. Tak, taka decyzja życiowa, ale jeden z kapłanów powiedział do niego, że w związku z tym, że pracuje w Los Angeles, w Hollywood, to jest ta jego prawdziwa dżungla i tam ma nieść Ewangelię. Mówię o tym Meksykanie, ponieważ to jest też producent filmu z 2023 roku Sound of Freedom, tak? Czyli o handlu dziećmi. I tym razem zajmie się filmem biograficznym, który poświęci Antoniemu Gaudiemu. Tak, to jest ten architekt, który odmienił oblicze Barcelony i jest nazywany również Bożym Architektem.

0: Mrozu na antenie Radia Warszawa. Za 21 minut przywitamy godzinę 11. Czas na spotkanie z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Ja podzielę się takim wspomnieniem, kiedy ksiądz Piotr na zakończenie mszy świętej mówił, że często jego rodzina pytała go ciocie chrzestna. Dlaczego, jak długo Piotruś będzie jeszcze będziesz tak rósł? On odpowiedział, że po to tak rósł, żeby mógł później nas błogosławić i święcić. Bo zazwyczaj, drodzy Państwo, woda święcona, kropidło, tak kończyły się Eucharystie, którym on przewodniczył. Takie osobiste wspomnienia z księdzem Piotrem, a teraz jego słowa.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Jesteś kimś innym.
2: Proszę Państwa, jak mi się spodobało zdanie i potwierdzam je całym sercem, że w małżeństwie wrócą wszystkie grzechy z narzeczeństwa i się odbiją pewnymi skutkami. Czy w dalszym życiu rodzinnym. W kapłaństwie wszystkie numery, które się zrobiło i robiło w seminarium, wszystko wróci. Tylko po paru latach. I będzie bolało. Będzie bolało. Dlatego nie ma co takiego planu, że ja w ostatniej chwili wskoczę na ten wózek, który jedzie do nieba. Dlaczego my ćwiczymy ciągle te same teksty? Niektórzy mówią, że to właśnie takie klepanie w kółko. Przecież my ćwiczymy, żeby się nauczyć odruchu, że jak nas Pan Bóg wezwie na sąd ostateczny, żebyśmy powiedzieli: Jezu, zmiłuj się nade mną. Żebyśmy mieli odruch. Odruch. Żydzi nosili teksty biblijne przyklejone na sercu, przywiązane do rozumu, żeby z tej skrzyneczki, z tego pudełeczka ta mądrość tekstu przenikała moją głowę. Ale kiedy siostra Emanuel usłyszała, jak ludzie mówią, że chcemy... Bo zapytała, tego nie mówiłem. Zapytała: ludzie, gdzie wy pójdziecie po śmierci? A ludzie... Byla się na czyście załapać. Ona mówi: co? Czyście zwariowali? Czyściec jest okrutny, czyściec jest straszny. Teologowie mówią, że niektóre sfery czyśćca są takie same jak w piekle. To się zazębia, tylko że z piekła nie ma wyjścia. A z czyśćca jest jedno. I dlatego wielu ludzi woli nie ryzykować i wolę szybki czyściec niż długą drogę do świętości. A to chyba tak nie jest. Tak więc to my decydujemy. Odróżnijmy nasze jakieś zachowania takie przypadkowe czy nieprzypadkowe od tej istoty, którą nosimy w sercu. Dlatego, proszę Państwa, ile razy, to nie do policzenia jest, ile razy my w życiu wypowiadamy i w godzinę śmierci naszej amen, i w godzinę śmierci naszej amen. Przygotowujemy się właśnie na ten dzień i dlatego jest to tak istotne wyzwanie, byśmy nie tyle rozumieli, co pamiętali. Ktoś powiedział, i bardzo mi się to stwierdzenie podobało, kiedy człowiek żyje, żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię zna do końca i cię kocha. Ktoś się zna do końca, zna twoje świętości, świstewka, wszystkie numery i cię kocha. Jeśli ktoś takiego człowieka nie ma, takiego kogoś nie ma, to nie żyje, to tylko wegetuje. Jego serce nie jest ożywione miłością. Czy macie takiego człowieka? Mamy takiego człowieka, wszyscy mamy.
1: Część szósta. Upadamy i wstajemy.
2: Jezus zna nas wszystkich i mówi do nas: jeśli byś 77 razy twój brat przeciwko tobie zawinił, przebacz mu. To znaczy, że Chrystus też jest tym, który nam gotowy jest przebaczać 77 razy. Jeśli tylko będziemy żałować i spełniać warunki spowiedzi. Pytano jednego zakonnika: co wy robicie w zakonie? On powiedział jedną rzecz: upadamy i wstajemy. Upadamy i wstajemy. Bardzo jest mi bliski święty Piotr, ze względu, że jest patronem mojego życia. Bardzo dziękuję rodzicom, że mi go dali za patrona. Groził mi Grzegorz. Ale jeśli jest jakiś Grzegorz na sali, to proszę wybaczyć, to też pięknie imię. Dlaczego Piotr został wybrany na pierwszego z apostołów, chociaż miał pasmo porażek? Dlatego jemu się nic nie udało. Chciał walczyć mieczem, schowaj miecz. Chciał Jezusa ustrzec przed krzyżem. Panie Jezu, nie idź na krzyż. Chciał popisać się, że potrafi chodzić po wodzie. No, co i raz, i kompromitacja. Tu się skąpał, tutaj wyśmiany, tutaj pokonany. Piotr miał jedno, wracać. Całe nasze życie na ziemi, pełne grzechu i słabości, pozbawia nas iluzji, że my sobie damy radę. Tutaj dzisiaj we wstępie to od razu wychwyciłem, była mowa o tym, że co zrobić, żeby się zbawić, się wyzwolić. Nic się nie da zrobić. Się nic nie da zrobić. Proszę Państwa, trzeba wzywać pomocy Boga. Ksiądz Orzechowski mówił: Jak jesteś w grzechu i ciężkim i narozrabiałeś i sparaliżowany jesteś, to dzwoń dzwoneczkiem tutaj. Tu jestem, tu mnie szukaj. To być jak owieczka, ale wzywaj Pana. Wzywaj Pana. Samemu się za to nie bierz, bo to jest za trudne dla ciebie. Pamiętacie, jak Pismo Święte mówi, Duch Święty, kiedy nie potrafimy się modlić, Duch Święty wstawia się za nami w modlitwach. Ja przez lata myślałem, że tu chodzi o taką rzecz, że kiedy mamy chwilowe kryzysy kilkudniowe, to wtedy rzeczywiście modlitwa nam może trudno idzie i prosimy Boga, Ducha, żeby za nas się modlił. I dopiero potem zrozumiałem, że to nie chodzi o chwilowe nasze kryzysy. My się w ogóle nie umiemy modlić. My nie wiemy, co dla nas jest dobre. Co dla nas jest dobre.

Za 12 minut przywitamy godzinę 11, przed nami jeszcze Dajdo, a Dajdo wywiesi białą flagę, taką pokojową, i emigranci na falochronie, a o 11 wiadomości z kraju i ze świata, które przedstawi Janusz Zalewski.

0: Za dwie minuty bije godzina 11 o 11 wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
3: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
4: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
5: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
4: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Kiedyś powiedział, mamy dziękować Bogu nie tylko za Ewangelię, ale też i za cebulę, i za buraki, że to wszystko jest dzieło Boże.
7: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 11.
10: Szczyt NATO w Ankarze. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Interwencje strażaków i ewakuowane obozy. Pomorze stawia czoła wichurom. IPN zaprasza do kina plenerowego. Pierwszy seans już dziś. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Budowanie solidarności sojuszu i więzi transatlantyckich oraz wskazanie Rosji jako głównego zagrożenia to najważniejsze tematy, jakie prezydent Karol Nawrocki zamierza poruszyć dziś na szczycie NATO w Ankarze. W stolicy Turcji sojusznicy mają przyjąć wspólną deklarację. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mają potwierdzić dotychczasowe zobowiązania. Karol Nawrocki podkreślił, że niezwykle ważne dla niego będą działania na rzecz rozbudowy rurociągu.
11: Będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej Polskiej, do Europy Środkowej. Podwójne zastosowanie rurociągów, tej infrastruktury dual use, daje też możliwość budowania bezpieczeństwa.
10: Prezydent rozmawiał też z Donaldem Trumpem. Nasze rozmowy zawsze odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział Karol Nawrocki.
11: Ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.
10: Karol Nawrocki rozmawiał także z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Ponad 140 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków wichury i ulewy na wybrzeżu. Wczoraj intensywnie padało, wieczorem doszedł silny wiatr, sięgający w porywach 100 km na godzinę. Najwięcej interwencji strażacy mieli w okolicy Sławna, Koszalina, Wejherowa i Słupska. Szczegóły niespokojnej nocy zna Aneta Łuczkowska.
13: Wezwania dotyczyły najczęściej powalonych przez wiatr drzew i połamanych konarów. Spadające gałęzie uszkodziły samochody w Gdańsku i w Kłodnie w powiecie kartuskim. Połamane drzewa blokowały też drogi w dwóch miejscach, koło Koszalina. Doszło do lokalnych podtopień. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na Pomorzu ewakuowano uczestników 15 obozów. Młodzież noc zamiast pod namiotami spędziła w budynkach. Zamknięte do odwołania jest molo w Gdańsku-Brzeźnie, a władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej apelują o ostrożność i o unikanie spacerowania w parkach i lasach.
10: Nad morzem nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Po południu wiatr będzie słaby, pogoda uspokoi się jutro.
12: To się dzieje lokalnie.
10: O historii Polski pod gołym niebem Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na cykl pokazów kinoletniego pod tytułem Historie do zobaczenia. Będzie można je obejrzeć przed centralnym przystankiem Historia przy ulicy Marszałkowskiej. Pierwszy pokaz już dziś o 17:00 zaprezentowany będzie odcinek serialu Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Cassino.
14: Przez cały okres wakacji serdecznie zapraszam do oglądania właśnie kolejnych odcinków tego niesamowitego serialu dokumentalnego, w który chyba w najbardziej drobiazgowy i bardzo ciekawy oczywiście sposób pokazuje historię żołnierzy II Korpusu Polskiego, drogę jaką przeszli od wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku aż po wielkie zwycięstwo na wzgórzu Monte Cassino.
10: Mówi naczelnik Wydziału Projektów Multimedialnych IPN Konrad Starczewski. Oprócz serialu będą prezentowane także inne filmy historyczne.
14: Tematyka jest bardzo szeroka, tak jak widać, powstanie warszawskie, stan wojenny. Mamy również tematy związane z historiami Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Tutaj zwracam uwagę na dwa tytuły, czyli Paszporty Paragwaju oraz film Matusia.
10: Pokazy kina letniego zaplanowano na kolejne środy wakacji o 17:00. Wstęp jest bezpłatny. 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów szkół ponadpodstawowych to 59% z języka polskiego, 59% z matematyki oraz 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych i branżowych szkół drugiego stopnia.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to dziś jest cieplej i przyjemniej niż nad polskim morzem. No przepraszam, musiałam to powiedzieć. Otrzymałam zdjęcia, co dzieje się w Krynicy Morskiej. Jak tam wie, jak trzeba się wszystko na to przygotowywać. Odradzamy spacer plażą. 19 stopni w Warszawie, nadal wietrznie. Maksymalnie będzie 20. Po 18 rozpogodzi się, przejaśni. 18 stopni w Legionowie, w Bołominie, w Otwocku 17 stopni. Tyle samo w Mińsku Mazowieckim. A skoro redaktor Janusz przypomniał o maturzystach, teraz jeszcze pozdrawiamy nie tylko samych uczniów i przekazujemy im gratulacje, ale także całe rodziny, rodziców, dziadków i rodzeństwo. Ja w sposób szczególny pozdrawiam panią Martynę i pana Piotra. Panie Piotrze, chociaż teraz proszę przyjąć życzenia imieninowe. Jasiek Legenda na dobry początek tego spotkania. Tak w języku polskim. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 11. Tak a propos tej pogody, o której teraz mówimy, anomalie pogodowe, co się dzieje. Raz temperatura 38 stopni wynosi u nas w kraju, a w kolejne dni pada deszcz i wieje dość silny wiatr. Jak narzekamy na taką aurę w okolicy, to możemy przenieść się na przykład na górę Waszyngtona. 1916 metrów liczy ten najwyższy w amerykańskich górach Białych Szczyt i jest znany z fatalnej pogody. Wiatry wieją tutaj z prędkością do, uwaga, 372 km na godzinę, a temperatury spadają nawet do minus 44 stopni Celsjusza. A przy silnym wietrze odczucie chłodu może wynieść nawet minus 101 stopni, a ziemia jest stale zamarznięta na głębokości od 6 do 30 metrów. Nie chcę mówić, że inni mają gorzej, no ale te zagadki pogodowe występują, drodzy Państwo, na całym świecie. Przyznam się, że jak dzisiaj próbowałam jechać rowerem do stacji, to mimo tego, że mam taką stabilną postawę, naprawdę było trudno, ponieważ jechałam tym rowerem pod wiatr. A propos pogody w naszym życiu, to cztery pory roku Wiktor Waligura, chłopak, z tego co pamiętam, z Wybrzeża, na antenie Radia Warszawa.

0: Pasjonat matematyki, który podjął studia filozoficzne, taki jest nasz papież.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas, w trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Budować na fundamencie dobra, punkty 11 i 12. Budowanie miasta opartego na fundamencie dobra wspólnego domaga się przede wszystkim wznoszenia na skalę relacji z Bogiem. Oznacza to uznać, że prawda Jego miłości wzywa nas do życia w obfitości oraz do komunii z Nim. Wraz ze świętym Augustynem również i my możemy powiedzieć: stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Bóg wpisał bowiem w nasze serce pragnienie szczęścia obejmujące wszystkie wymiary życia, a Kościół, podejmując dialog z mężczyznami i kobietami naszych czasów, odczuwa pilną potrzebę pielęgnowania tego dążenia i ukierunkowywania go ku jego najgłębszej prawdzie. Po drugie, budować na fundamencie dobra znaczy przyjąć ograniczoność i kruchość człowieczeństwa, nie uznając ich za błąd, który należałoby skorygować. Dzisiaj właściwe istocie ludzkiej pragnienie pełni może zostać skierowane ku zwodniczym celom, przez iluzję techniki, która obiecuje wyzwolić nas od wszelkiej kruchości, albo przez modele dobrobytu, które spychają całe narody na margines. Nierzadko pokładamy nadzieję w nieograniczonym wzmacnianiu ludzkich możliwości, w formach postępu, które mogą zaostrzać nierówności, w doraźnych rozwiązaniach, które nie są zdolne uleczyć rany zadane narodom. I tak, podczas gdy jedni ulegają mirażowi nieograniczonej samorealizacji, wielu pozostaje pozbawionych tego, co konieczne. Kościół przypomina głosem pokornym, lecz stanowczym, że prawdziwe spełnienie nie rodzi się z usuwania ludzkiej kruchości, lecz z harmonijnego wzrastania. Tam, gdzie wolność i odpowiedzialność splatają się z wzajemną troską i prawdziwą solidarnością, a postęp mierzy się godnością każdego człowieka i dobrem narodów.

0: profundo.
1: 36 minut po godzinie 11. Jestem ciekawa, czy Państwo wiedzą, ile lat ma przebój, który za moment zagram na antenie Radia Warszawa. Wanda i Banda Hi-Fi. A jeżeli mowa o tej grupie z lat 80., już podpowiem, to Państwo pamiętają taki serial z lat, myślę, że naszego dzieciństwa albo młodości, 7 życzeń. Tam był taki czarny kot Rademenes. I on spełniał życzenia. I właśnie Wanda i Banda także w swoim dorobku mają utwór zatytułowany Mamy Czas. To jest właśnie z czołówki tego serialu. Ale tym razem Hi-Fi, który ja często tytułuję jako, nie wiem dlaczego, Bifi. Może dzisiaj bardziej się kojarzy. Ten przebój ma, uwaga, 42 lata już. Jak kojarzymy dobrze tę piosenkę, to znaczy, że już mamy troszeczkę więcej wiosen. Wanda i Banda, Hi-Fi na antenie Radia Warszawa, a za moment także wokalista, który bardzo lubi powracać do Polski, tutaj koncertować, Michael Patrick Kelly. 37 minut po 11.

43 minuty po godzinie 11. Na moment przeniesiemy się, drodzy Państwo, do Kokotkar. Tam spotkanie młodych i homilia biskupa ważnego, która dotknęła mojego serca. Mam nadzieję, że poruszyła też młodzież. Zacytuję. Nie jesteś błędem w ewolucyjnym kodzie, ani kosmicznym przypadkiem. Twoje życie zaczęło się w sercu Boga, a nie w chaosie, powiedział biskup. A odwołując się do listu do Efezjan, przypomniał, że człowiek został wybrany przez Boga przed założeniem świata. Skoro Pan Bóg zainwestował w ciebie swój odwieczny zamysł, moralnym grzechem wobec samego siebie jest sprzedawanie swojej godności za marne ochłapy chwilowej akceptacji. Bóg nie bogaci siebie naszym kosztem. On chce nas ubogacić sobą. Wiele i wielu z Was ma dziś w sercu tak włączone w tle aplikacje, jak między innymi poczucie winy, nieprzebaczenie, lęk przed porażką. Chodzicie wyczerpani, wyciśnięci jak cytryny. Pan Bóg jest odpowiedzią na Wasze pytania. Myślę, że do tych słów i do tego spotkania jeszcze na antenie Radia Warszawa będziemy powracać. A skoro mowa o takich dobrych słowach, ale także o wakacyjnej muzyce, to Chris Ria na 106.2 FM już teraz, a za moment także Anita Lipnicka przed 12.00, także utwór Santa Maria w wykonaniu Albano i Rominy Power. Proszę zostać z nami, bo po prostu

0: Słowo na wieki, słowo na dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta pani Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielek, werbista, a odczyta je pan Robert Pierzchała za 4 minuty 12.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. Pan ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali. Zresztą cóż nam król pomoże? Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: przykryjcie nas, a wzgórzom: padnijcie na nas. Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Karczujcie nowe ziemie. Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć.
2: Prorok Ozeasz działał w epoce dobrobytu w Izraelu. Pisze o swoich czasach następujące słowa: im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ma przy tym na myśli kamienne słupy stawiane na cześć innych bóstw. I tu pojawia się wielki paradoks ducha religijnego. Ludzie żyjący w dobrobycie często zapominają o Bogu, dystansują się od praktyk religijnych, a nawet stają się wrogami religii. Dopiero kiedy przychodzą gorsze dni, kiedy cierpienie lub niepowodzenie zapuka do drzwi, to przypominają sobie, że rzeczywistość doczesna nie jest ostateczna i zaczynają szukać czegoś głębszego, stają się otwarci na wiarę. Ale czy taka przemiana nie powinna dokonać się właśnie wtedy, kiedy jest nam dobrze, kiedy nie mamy dużych problemów? Jakże piękne jest świadectwo ludzi, którzy mówią: byłem z rodziną na pięknych wakacjach i po smacznej kolacji, patrząc na zachód słońca, przyszła do mojego serca łaska nawrócenia. Opowieści o nawróceniach są zgoła inne. Byłem chory, byłem na dnie, wszystko w życiu się posypało. Takie treści dominują w świadectwach nawróconych. Dlatego doceńmy naszą szczęśliwą codzienność. Dziękujmy za proste rzeczy. Za to, że jestem zdrowy, że mogę pracować, że zrobiłem coś dobrego. Jakże piękne jest dziękczynienie za codzienność.

0: Na 106.2 FM wybiła godzina 12. Zapraszam na wspólną modlitwę. Anioł Pański w studiu obok nasze redakcyjne koleżanki Marzenka i Agnieszka.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo z ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Dziękuję za wspólną modlitwę na 106.2 FM. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Piotr Marchalewski. 3 minuty po godzinie 12.
3: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
4: Widzimy, jak Jezus buduje swój Kościół. Nadaje mu pewne ramy, kształt i kierunek. Zobaczmy tylko 4 cechy. On sam przywołuje do siebie tych, których chce. Dlatego dziś Kościół rozeznaje, czy ci, którzy chcą poświęcić się Jezusowi, to ci, których On powołuje. Służą temu seminaria duchowne, 6 lat. Dalej, Jezus daje władzę uzdrawiania i odpuszczania grzechów, wypędzania demonów. Dlatego dziś Kościół w imię Jezusa uzdrawia, odpuszcza grzechy i kontynuuje posługę egzorcystów. Dalej, Jezus wybrał 12 apostołów, aby byli zawiasami, fundamentem, na którym zbuduje swój Kościół. Dlatego dzisiaj na świecie mamy około 120 kardynałów. Nazwa kardynał pochodzi z łacińskiego cardinalus,

Jeżeli chodzi o pogodę, to tak, podpowiadam, lepiej założyć kurtkę, bluzę z kapturem, cokolwiek, okulary przeciwsłoneczne, to dopiero późno popołudnie. 19 stopni w Grodzisku Mazowieckim w Warszawie, 18 stopni w Piasecznie i ten silny, a chwilami porywisty wiatr, który zwiększa uczucie chłodu, proszę uważać na siebie. Maksymalna temperatura wyniesie dzisiaj przez chwilę 20 stopni. Miło tak, prawda? Moim uwielbieniem rozpoczynać tę godzinę na antenie Radia Warszawa. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. W tej godzinie między innymi wiadomości z życia Kościoła, ale poza tym powiem też Państwu, w której parafii diecezji warszawsko-praskiej odkryto, odnaleziono po latach relikwie świętej Marii Magdaleny.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po godzinie 12. Tutaj pięknie redakcyjna koleżanka Agnieszka opowiada o swojej wyprawie do Italii. Co tam się dzieje, drodzy Państwo, do niektórych świątyń nawet wierni wchodzą, uwaga, ze swoimi czworonogami. Tak. A my wracamy jeszcze na moment tutaj do spotkania młodych w Kokotku i do słów biskupa Artura Ważnego. Zresztą no, to ciekawe nazwisko, prawda? Dla biskupa, biskup Artur Ważny do młodych podczas pierwszej mszy świętej na Festiwalu Życia w Kokotku powiedział: nie pozwólcie, aby wasze życie leżało zamknięte w folderze wersje robocze. Lepiej nie traktować Pana Boga jak jakiegoś złośliwego administratora. Pozwólcie Chrystusowi dotknąć waszych zranień. Wstańcie z kanapy, paraliżu i pozwólcie Duchowi Świętemu kliknąć w waszym życiu. Jedno wielkie, odważne. Publikuj, apelował biskup Artur Ważny. A więcej o tym, co dzieje się we wspólnocie Kościoła, także w naszych wiadomościach o godzinie 12.30, ale wcześniej jeszcze taki sympatyczny duet mimo wszystko, Sarsa i T-Love.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Watykan na forum ONZ apeluje o sprawiedliwy dostęp do wody dla wszystkich. Reprezentujący stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ-cie ksiądz Marco Formica podkreślił, że dostęp do bezpiecznej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych jest niezbędny do pełnego korzystania z prawa do życia. Tymczasem miliardy ludzi wciąż nie mają dostępu do bezpiecznej i niezawodnej wody oraz urządzeń sanitarnych. Jak zaznaczył, woda jest dobrem wspólnym, a nie towarem czy zasobem przeznaczonym do eksploatacji. Jak informuje Vatican News, Stolica Apostolska wzywa do pilnego wznowienia i zwiększenia wsparcia dla krajów rozwijających się poprzez finansowanie, transfer technologii i budowanie potencjału instytucjonalnego. Podkreśla także znaczenie edukacji i odpowiedzialnej troski o zasoby wodne. Nadchodząca konferencja ONZ-u poświęcona wodzie w 2026 roku ma być okazją do pogłębienia tych działań. Nadchodzi tydzień Świętego Krzysztofa. Z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca, w kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie pojazdów. Zbierane będą także ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Jak mówi biskup diecezji na Madagaskarze Marek Ochlak, to ważne wsparcie w pełnieniu misji głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
1: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
0: Wierni chętnie wspierają organizację pomocową Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafiają na konkretne cele, powiedział dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej ksiądz Łukasz Zygmunt.
2: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
0: W ramach programów Miwa Polska w 2025 roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów na misję w ramach 130 projektach w aż 36 krajach świata.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Wakacje to dla wielu czas wyjazdów i odpoczynku, ale jak mówiła w Radiu Warszawa siostra Beata Zawiślak, nie musi to oznaczać przerwy od życia duchowego. W rozmowie mówi, że relacja z Bogiem nie powinna być traktowana jako obowiązek, lecz jako codzienne spotkanie, które daje siłę i pomaga w odpoczynku.
4: Bardzo lubię tekst matki Urszuli Leduchowskiej, która mówiła, że w pracy wewnętrznej wakacji nie ma, ale to znaczy, że mogę znaleźć taką chwilę na spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie tracić takich chwil, które są trochę ulotne. Czekamy gdzieś, przechodzimy z miejsca na miejsce.
0: Urszulanka zwróciła uwagę, że czas wakacji to moment na szczególne pogłębienie relacji z Bogiem i zachwytu nad światem.
4: Gdzie rodzi się od razu ogromna wdzięczność za to, co widzimy. To wszystko jest z ręki Pana Boga. Natomiast jeśli chodzi o mszę świętą, Kościół nam daje naprawdę też tak dużo możliwości, że możemy skorzystać w sobotę, tak? W niedzielę, jeśli jesteśmy gdzieś tutaj w kraju, czy no gdzieś bliżej, za granicą, też są często bardzo późno te msze święte.
0: Katolicki influencer Marcin Gomułka mówił dziś rano na naszej antenie, że nawet odpoczywając na łonie natury, można dbać o rozwój duchowy.
5: Znaczy, my oczywiście chcemy nie wypadać z tego rytmu, nazwijmy go modlitewnym, ale nie jest takie, to z takiego rytmu no, naszej codzienności, prawda? Natomiast no, to, że jesteśmy na

0: Za 18 minut wbije godzina 13.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś to takie cieplejsze, gorące latte, bo jak wrócimy z podwórka, to możemy poczuć, że jesteśmy zmarznięci. Teraz będzie poważna kwestia związana z wychowaniem cyfrowym, bo z badania NASK przeprowadzonego wśród polskich rodziców wynika, że aż 35% z nich nie ma spójnej strategii wychowania cyfrowego. Chociaż powiedzmy, że są świadomi niebezpieczeństw czyhających na dzieci w internecie, to ich działania są takie doraźne, reaktywne. Z raportu wyłaniają się cztery style rodzicielstwa. Niezaangażowany, liberalny, wspierający i kontrolujący. Jedynie 18% rodziców stosuje styl wspierający, który eksperci uznają za najbardziej efektywny, ponieważ łączy wyznaczanie granic z rozmową i budowaniem zaufania. Wiadomo, że granice zaufania to i poczucie bezpieczeństwa. Ponad połowa wybiera styl liberalne, a co czwarty rodzic po prostu styl kontrolujący. A może by zrobić taki miksik z tych wszystkich stylów, kategorii. Może byłoby lepiej. To też zależy chyba od dnia, prawda? W jaki sposób to nasze rodzicielstwo jest realizowane.

A skoro to Cotugno na antenie Radia Warszawa, to kilka ciekawostek związanych z Italią właśnie. No to wiadomo, że Włosi te swoje śniadania spożywają na słodko, tak? Cornetto, espresso. Nie zamawiają cappuccino po godzinie 12. Nie, bo cappuccino traktują wyłącznie jako kawę śniadaniową. Zaskakujące jest pochodzenie ich deseru. Babka taka nasączona rumem, akurat tego nie próbowałam, pochodzi, uwaga, od polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. Z kolei wiadomo, że nazwa cappuccino nawiązuje do zakonników kapucynów ze względu na podobieństwo koloru kawy ze spienionym mlekiem do ich habitów z kapturem. Tak, mówimy o tej kawie, ja tak powtarzam o tym cappuccino, chyba zaraz sobie zrobię kolejną. Chociaż to będzie wbrew włoskim zwyczajom, bo jest 12.51. Antek Smykiewicz, pozdrawiamy Antka serdecznie, pomimo burz na antenie Radia Warszawa już teraz.

0: Za niecałe dwie minuty godzina 13, o 13 wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 13.
7: Minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Koniec porozumienia Waszyngtonu z Iranem, mówi Donald Trump na szczycie NATO w Ankarze. Służby apelują o rozsądek nad wodą. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Formuła e-pacjent, uporządkowanie tzw. kominów płacowych w publicznej ochronie zdrowia oraz uregulowanie czasu pracy medyków. To propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia, jakie ma przedstawić dziś szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że rządzący są zdeterminowani, by wyeliminować patologie, które szerzą się dziś w systemie.
8: Myślę, że to jest jedno z najważniejszych zadań dzisiaj ministra zdrowia, żeby eliminować cały system patologii, a takich nadmiernych wypłat i oszustw, no bo bardzo często są to oszustwa, raportowanie, że jest się w miejscu, w którym się nie było, i branie za to pieniędzy jest oszustwem.
7: Tomasz Trela z Nowej Lewicy uważa, że należy też zastanowić się nad rozdzieleniem pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Ten pomysł popiera też Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada, że jeśli jego partia dojdzie do władzy, to zwiększy dostępność miejsc na uczelniach publicznych.
9: Piętrzą się problemy ze specjalistami, jak na przykład w Zabrzu, w tym centrum onkologicznym dla dzieci, ale piętrzą się również problemy z lekarzami, którzy żądają nieraz absurdalnych stawek za wykonywanie usługi. I to będziemy kontynuować. Będziemy zdecydowanie poszerzać kadrę lekarską, kadrę pielęgniarską, bo to jest klucz do sukcesu.
7: Propozycje minister zdrowia mają być odpowiedzią m.in. na aferę w Szpitalu Południowym. Młody lekarz bez specjalizacji, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, zarobił tam w rok ponad 1,5 miliona złotych. Kontrola wykazała, że nie pracował w czasie zadeklarowanym w grafiku, bo wtedy udzielał się na sesjach Rady Dzielnicy lub występował w mediach. W szpitalu miało dochodzić też do wielu innych poważnych nadużyć.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w Ankarze prezydent Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO. Donald Trump powiedział, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego. Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. Chcecie znać prawdę? Nie lubimy ich, ja ich nie lubię, to źli ludzie. I zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na ich posiadanie, bo są szaleni. Dziś w nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły potężne ataki na Iran. Celem uderzenia były irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, centrum dowodzenia oraz kontroli, stanowiska radarowe i wyrzutnie rakiet oraz torped. To odpowiedź na ostrzeliwanie przez Iran statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus.
10: To się dzieje lokalnie.
7: W tym sezonie w warszawskim odcinku Wisły potwierdzono dotychczas co najmniej 2 przypadki utonięć. Doszło do nich w drugiej połowie czerwca, podczas fali pierwszych upałów. Służby apelują o rozsądek nad wodą. Wbrew pozorom Wisła jest bardzo zdradliwą rzeką. Tak mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Piaseczyńskiego WOPR-u Piotr Rytko.
11: Pomimo to, że jest obecnie niski stan wody, nadal mamy głębokie miejsca, które są dosyć ryzykowne. Ten płytki stan powoduje, że my jesteśmy w stanie dojść po właśnie różnego rodzaju przykosach, płciznach do bardzo niebezpiecznych miejsc, które znajdują się w nurcie rzeki, między innymi do wirów. No i to powoduje, że ta rzeka jest dosyć groźna.
7: Ostatnio taki niemal 10-metrowy wir został wykryty w Górze Kalwarii. Niebezpieczne miejsce znajduje się przy moście samochodowym. A ja zapraszam na skrót informacji lokalnych o 13.30.
0: Co dobrego w pogodzie? Na warszawskiej Pradze więcej jasnego nieba. Można powiedzieć, że troszeczkę nawet rozpogodziło się. Jak będziemy tak się skupiać, jak się skoncentrujemy, to nawet takie sekundowe przebłyski słońca zauważymy. Trzeba trzymać się tego, co dobre. 19 stopni na termometrach w Warszawie. Wiatr nadal daje o sobie znać, ale już nie jest taki silny i porywisty, tylko umiarkowany. 18 stopni w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim. Pięć minut po godzinie 13:00, latę na wynos, Ewa Pietrzak, dzień dobry. Propozycje w ochronie zdrowia, o tym słyszymy, drodzy Państwo, już od wielu, wielu lat. Ja ze swojej strony mogę zaproponować muzykoterapię i to bez recepty. UB40 na dobry początek tego spotkania, jak ktoś pamięta, to w teledysku występowała, kto? Sharon Stone, a za moment także

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: A kto jest dla Państwa takim prawdziwym powietrzem w życiu? 12 minut po godzinie 13 powoli zbliża się pora obiadowa. Mówiłam, że dzisiaj w Krynicy Morskiej też bardzo mocno wieje. No, nie wygląda to najlepiej. Trudno takie spokojne spacery. A skoro wieje, to bardzo często słyszę, jak rodzice mówią swoim małym dzieciom, a teraz za moment, jak dojdziemy na brzeg, to pokażę Ci największą piaskownicę. Tak, jest nad Polskim Morzem, mamy najpiękniejsze plaże, ale największa piaskownica to wiadomo, że Sahara, ponad 9,5 miliona kilometrów kwadratowych z gorących pustyń. Większe są tylko zimne pustynie w Arktyce i na Antarktydzie. Warstwa piachu sięga tam, uwaga, 10 metrów w głąb, a duny wznoszące się na ponad 180 metrów. A tymczasem, całkiem jeszcze niedawno, bo 9 tysięcy lat temu, uwaga, była kwitnącym ogrodem, gdzie wypasano bydło i polowano o zgrozo na hipopotamy. To straszne.

0: 19 minut po godzinie 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: We wszystkich mądrościowych przekazach pójście na górę oznacza po pierwsze oddalenie się od tej rzeczywistości, którą na ten czas przeżywamy. Po prostu zabrał ich z tego jakby świata, z tej codzienności, która nie jest dla niektórych jest prawdziwym przekleństwem. Nie umieją sobie poradzić, nie rozumieją tego, nie znają przepisu na życie, nie mają sił, nie mają wyobraźni. To właśnie Pan Jezus podpowiada nam, trzeba z tego obszaru oddalić się na inną rzeczywistość. Wszystko to, co ma znamiona lepsze dla człowieka, zawsze było utożsamiane z wyżyną, z górą. Niby to dla nas jest bardzo zrozumiałe i logiczne, bo my gdzieś to tam, że tak powiem, w perspektywie naszego rozumowania widzimy, że tak jakby bliżej Boga, a dalej od tej rzeczywistości dla nas trudnej. Tak też się stało. I teraz ci wybrańcy, tak jak powiada ewangelista, zobaczyli Jezusa przemienionego. Tak wygląda i tak to rozumiemy i tak to czujemy, bo tak napisał ewangelista. Zobaczyli Pana Jezusa przemienionego. Ale czy rzeczywiście Pan Jezus przemienił się w tym momencie? Czy może dzięki łasce Bożej oni stali się innymi?
1: Dobre słowo pasterzy.

0: na 106.2 FM, by była 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Kozik.
1: Warszawska policja zatrzymała 45-latka prowadzącego nielegalną działalność hazardową. Funkcjonariusze zabezpieczyli 3 automaty i 3 komputery z oprogramowaniem do prowadzenia gier hazardowych. Działania w sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota. W wieku 100 lat zmarł powstaniec warszawski Adam Borowski, pseudonim Nikita. Żołnierz oddziału osłonowego wojskowych zakładów wydawniczych był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Ponad 61% to średni wynik matur, jaki uzyskali uczniowie na Mazowszu. W Warszawie do egzaminu dojrzałości podeszło ponad 32 tysiące osób z 275 szkół. W najbliższy piątek w multimedialnym parku Fontan rozpocznie się festiwal Estradowe Lato. W programie znalazły się występy polskich artystów, potańcówki, spektakle, targi płyt winylowych i targowisko sztuki. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Legia Warszawa pokonała 3-1 izraelski Hapoel Berszewa w pierwszym po powrocie z obozu w Niemczech meczu kontrolnym. 2 bramki dla wojskowych zdobył Łukasz Zjawiński. 3. gola dołożył Paweł Wszołek. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Aż takie mam drżenie w głosie, czy mogę Michała Łopacińskiego, naszego tutaj zmobilizowanego, wysportowanego redaktora, pytać o wspomnienia szkolne.
2: Nie szarżowałbym, że wysportowanego, ale możesz mnie zapytać o wspomnienia szkolne.
1: Bo wiesz, dzisiaj wyniki matur.
2: A, naprawdę?
1: Już, tak.
2: I jak nam poszło?
1: Bardzo ładnie.
2: Zdałaś?
1: Bardzo ładnie, tak, no tak.
2: Dzięki
1: jak się,
2: wiesz, za te notatki.
1: Próbuję, to się zdaje w końcu.
2: Dzięki za te notatki z geografii, bo bym sobie bez tego nie poradził.
1: Wiesz co, tak? Ja myślałam, że tam biola poszła lepiej troszeczkę.
2: Nie, no mi tak, no przecież ja tobie dawałem ten z biologii,
1: tak,
2: sobie,
1: a tymi
2: z geografii przecież.
1: Ale jamochłonów nie było, ty mi dajesz jamochłony.
2: Tak?
1: Tak, obleńce były w tym roku.
2: Ale fotosynteza była. No to jest
1: chemosynteza była.
2: Fucking,
1: musimy zmienić, wiesz, za dużo
2: strony
1: spraw.
2: Strony mi się skleiły w zeszycie.
1: Za dużo spraw,
2: tak.
1: Za dużo spraw.
2: Mi się rozlał, wiesz, pióro mi się rozlało i strony się skleiły, to dlatego. Przepraszam cię, ale dałaś sobie radę.
1: Ale wiesz co, za rok spróbujemy drugi raz.
2: Powtórzę.
1: Znaczy kolejny raz.
2: Teraz ten absurd, że można maturę poprawiać, to idziemy w ten absurd?
1: Aż masz rację, no, a za moich czasów można było, nie pamiętam.
2: To jest głupota, ci powiem.
1: Nie pamiętam. W 90. w którymś tam roku.
2: W 996, pamiętam.
1: Nie, dalej, później.
2: Czy ty byłaś na chrzcie Polski?
1: Później.
2: Podawałaś Polskę do chrztu.
1: Nie, ja jestem starsza od pani Maryli.
2: Okej. Nie, niemożliwe, nie ma starszych ludzi niż pani Maryla.
1: A wiesz, że mam z nią zdjęcie?
2: Tak?
1: Tak, tutaj przyjechała do hurtowni materiałów. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Marylę.
2: Materiałów zamrażarkowych.
1: Nie, wiesz co, tu są podobno świetne materiały i koronki.
2: A to
1: wiesz,
2: dlatego
1: do strojów
2: tak się
1: scenicznych.
2: Dobrze, okay.
1: Tak,
2: czyli
1: tak.
2: Na Sylwestra
1: tak.
2: Już kreacje szykuję. Rozumiem.
1: Nie wiem, czy w Zakopanem, ale Michał Łopaciński będzie z państwem. Ewa Pietrzak, wyruszam.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: A nie, bo będzie mrożona teraz kawa. Dzień dobry, Michał Opaciński.
2: Ty znasz moje wszystkie marzenia kawowe.
1: No właśnie,
2: w tym
1: tu się zgrywamy.
2: Weronika Ostrowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. No przedstaw się Państwu ładnie, bo na pewno nie kojarzą. Ale nie, tak poważnie, Weronka, bo ty masz bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawego gościa. O co chodzi w ogóle? Opowiadaj.
2: Wiesz, no właśnie...
1: Pani Zdzisława cię odwiedzi.
2: Pani Zdzisława Gigling, jeżeli jeszcze jej nie znacie, to warto poznać to imię i nazwisko i na pewno jutro po godzinie 7.15 w poranku z Radiem Warszawa więcej na ten temat. Dlaczego warto poznać? Dlatego, że jeżeli potrzebujecie powieści na lato, ale nie tylko, mi się zawsze kojarzą takie powieści z bujanym fotelem i...
1: Jak patrzę na grubość, to na lata nawet.
2: No, może być, więc, ale to jest, wiesz, to jest dobra wiadomość, bo jak ktoś lubi czytać, lubi tak odpoczywać, no to będzie mógł tak spędzić czas, a jutro też te książki pani Zdzisławy będziemy rozdawać. Jedna z nich, Tajemnica Starego Kufra, Księżyc nad Jeziorem, Zapach Bzu i Maciejki. Ja się zaczytałam.
1: Musimy, wiesz co zrobić? Audycję literacką we dwójkę, bo ja też uwielbiam książki.
2: No to słuchajcie, już mamy pomysł na kolejne spotkanie, ale przede wszystkim na ten moment zapraszam jutro na poranek z Radiem Warszawa. Książki będziemy rozdawać i o książkach rozmawiać. Ja mam nadzieję, że się w tym zapachu bzu i maciejki tak zatopimy całkowicie. Słuchaj poranka.
1: Tego sobie i Państwu życzę.
0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: To ty mówiłaś, że o której?
2: 7.15.
1: Ja mam tego słuchać o 7.15. Zlituj się, jestem zmiana popołudniowa, nie zauważyłaś?
2: Ale nie, no przecież codziennie masz budzik na 7, wstajesz i słuchasz, czy my z Jarkiem się przywitaliśmy.
1: Nie, ja wchodzę na www.radiowarszawa.com.pl i tam tych waszych rozmów odsłuchuję.

0: 106,2 FM.
1: Radio Warszawa na lato.
2: 13.54 to oznacza, że już za chwilę godzina 14. W takich 7-milowych butach mam wrażenie, ten czas kroczy, kiedy tutaj zasiadam i mam nadzieję, że ten czas też Państwu tak szybko płynie. To oznacza, że w swoich 7-milowych, no, kapciuszkach przyjdzie Michał Koźlik, będą wiadomości Radia Warszawa niebawem, a teraz klasyk się zrobił z tego kawałka. Avril Lavigne, Complicated.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
2: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
3: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
1: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
2: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie sióstr Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
7: Jest godzina 14, pora na wiadomości Radia Warszawa.
8: Minister zdrowia ogłosiła pakiet reform po aferze w Szpitalu Południowym. Trwa sesja robocza szczytu NATO w Ankarze. Doszło do rozmowy prezydentów Polski i USA. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na cykl pokazów kina letniego. Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia to cele pakietu zmian zaproponowanego przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Wśród reform pojawią się m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów.
9: Pominy płacowe. Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń.
8: Limity wynagrodzeń mają dotyczyć zarówno wynagrodzeń konkretnych medyków, jak i udziału kosztów wynagrodzeń lekarzy w funduszach przekazywanych szpitalowi przez NFZ. Minister zdrowia zapowiada też zmiany w elektronicznej rejestracji do specjalistów i na zabiegi planowe. Do końca przyszłego roku e-rejestracja będzie możliwa do specjalistów z blisko 40 specjalizacji. Więcej o tym wątku reformy powiemy w wiadomościach o godzinie 16.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Z jednej strony merytoryczne rozmowy o potrzebach NATO, w tym nazwanie jasno Rosji wrogiem sojuszu, a z drugiej gorąca atmosfera w kuluarach po tym, jak prezydent USA zerwał zawieszenie broni z Iranem, a Hiszpanię zganił za nieprzychylność wobec NATO i Stanów Zjednoczonych. W Ankarze trwa drugi dzień sojuszniczej narady. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
11: Choć sesja niedawno ruszyła, jest już głośno komentowana. Wszystko za sprawą słów Donalda Trumpa. Prezydent USA niemal godzinę rozmawiał z szefem NATO Markiem Rutte. Ogłosił w trakcie tej rozmowy de facto koniec zawieszenia broni w Zatoce Perskiej. Ci niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy, to banda szumowin, dlatego ich nie lubię i zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Do tego Hiszpania, z którą USA zrywają umowy handlowe, a na marginesie tego wszystkiego mamy pozytywne informacje dla Polski. Wiemy, że prezydent Donald Trump rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim i jednym z tematów była stała baza USA w Polsce.
12: Zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ta sprawa wygląda bardzo dobrze.
11: Mówił prezydent Karol Nawrocki przed dzisiejszą sesją Sojuszu, a po obradach NATO ma ogłosić wspólną deklarację.
10: To się dzieje lokalnie.
8: O historii Polski pod gołym niebem. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na cykl pokazów kina letniego pod tytułem Historie do zobaczenia. Będzie można je obejrzeć przed centralnym przystankiem Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Pierwszy pokaz dziś o 17:00. Zaprezentowany będzie pierwszy odcinek serialu Szlak Nadziei. Bitwa o Monte Cassino.
13: Przez cały okres wakacji serdecznie zapraszam do oglądania właśnie kolejnych odcinków tego niesamowitego serialu dokumentalnego, w który chyba w najbardziej drobiazgowy i bardzo ciekawy oczywiście sposób pokazuje historię żołnierzy II Korpusu Polskiego, drogę jaką przeszli od wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku aż po wielkie zwycięstwo na wzgórzu Monte Cassino.
8: Mówi naczelnik Wydziału Projektów Multimedialnych IPN-u Konrad Starczewski. Oprócz serialu będą prezentowane także inne filmy historyczne.
13: Tematyka jest bardzo szeroka, tak jak widać, Powstanie Warszawskie, stan wojenny. Mamy również tematy związane z historiami Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Tutaj zwracam uwagę na dwa tytuły, czyli Paszporty Paragwaju oraz film Matusia.
8: Pokazy kina letniego zaplanowano na kolejne środy wakacji o 17:00. Wstęp jest bezpłatny. Messi nie wykorzystał karnego, a i tak był największą gwiazdą na placu gry. Argentyna pokonała Egipt 3-2 i zagra w ćwierćfinale turnieju ze Szwajcarią. Drużyna z Afryki wyglądała w tym meczu bardzo dobrze i prowadziła już 2-0, jednak końcówka meczu to totalna dominacja Argentyńczyków, którzy triumfowali po bramkach Messiego, Cristiano Romero i Enzo Fernandeza. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to Francja-Maroko, Hiszpania-Belgia i Norwegia-Anglia.
7: Ja wiem, że ma być teraz prognoza pogody, ale Norwegia czy Anglia, Michał?
8: No ja kibicuję jednak chyba Norwegii.
7: To dobrze, bo mamy angielską pogodę. Bardziej wolałbym norweskie lato niż typową brytyjską, bo pada deszcz, jak widzisz, i 20 stopni jest. Spadnie temperatura do 18, będzie deszczowo.
8: Czekamy na powrót upałów, ja przynajmniej na pewno.
7: Ja też. A nosisz parasol przy pogodzie też?
8: Zawsze mam w torbie, bo nigdy nie wiadomo.
7: No w lipcu w Warszawie trzeba, w Polsce zwłaszcza.

Dzień dobry, promyczki. Jest godzina 14.05. Witam najwspanialszych słuchaczy na świecie i we wszechświecie, czyli Radia Warszawa 106.2 FM. Zaczynamy popołudnie. Michał Opaciński. Witam gorąco, słonecznie, bo chłodno witam w upały, a żegnam wtedy o zięble. A teraz witam gorąco, a do pożegnania to jeszcze mamy 4 godziny. Będzie się działo.

Michael McDonald śpiewa o słodkiej wolności Sweet Freedom, a ja mam dla Państwa zaproszenie, będę miał, bo po 14.30, o 14.30 będą te skróty informacji, a później będę rozdawał bilety, wejściówki na koncert w ramach cyklu Organy Archikatedry pod patronatem Radia Warszawa. Już takim stałem się tutaj czołowym organistą, widzę, naszej rozgłośni, ale to dobrze, organy, kiedy chciałem być lekarzem, to wszystko ma sens, prawda? No właśnie, ale tak naprawdę będzie koncert Roberto Bonetto, który należy do grona najwybitniejszych współczesnych włoskich organistów, a tak naprawdę organy w rękach profesjonalistów, piękne melodie, piękne dźwięki można wydobywać. Bądźcie czujni, to wszystko już niebawem.

Sandra, Everlasting Love, czyli taka miłość, która trwa wiecznie, trwa cały czas. A propos tej miłości, to można przekuć pieniądze na miłość. Jak to zrobić? Wystarczy wrzucić do fontanny di Trevi pieniążka. O ja nie lubię słowa pieniążek. Generalnie te monety, nie wiem, czy się Państwo zastanawiali kiedyś, co się z nimi dzieje. Otóż 2 miliony euro w zeszłym roku turyści wrzucili do rzymskiej fontanny di Trevi na przestrzeni właśnie tego 2025 roku, a od 25 lat monety wrzucane przez turystów przekazywane są diecezjalnemu oddziałowi Caritas, który przeznacza zebrane fundusze na wsparcie projektów charytatywnych. Można? Można. My też będziemy po 16 mówić o tym, jak można wesprzeć fantastyczny projekt charytatywny, o hospicjum Promyczek. Będziemy mówić i o wydarzeniach, które tam się dzieją. Moim gościem będzie pani Paulina Okrzeja.

Rod Stewart, some guys have all the luck, czyli niektórzy goście wszyscy mają tylko szczęście. No, nie wiem, szczęściu trzeba pomagać podobno. Ja na pewno nie muszę pomagać Michałowi Kozielkowi, bo on doskonale sobie radzi, jeśli chodzi o przygotowanie wiadomości. A dlaczego to mówię? Dlatego, że dochodzi w 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie już niebawem.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
2: Czyli podał do napastnika?
1: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
2: A, no to fajnie.
1: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
2: Czyli to źle, że obronił?
1: Jeszcze raz zacznę.
2: Ale to Włosi grali.
1: Włosi?
2: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
1: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
1: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
2: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
5: Zgodnie z zapowiedzią jest 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Przebudują ulicę Krakowiaków i Działkową na warszawskich Włochach. Oprócz remontu jezdni planowana jest budowa nowych chodników, przejść dla pieszych oraz dróg rowerowych. Projekt ma również obejmować modernizację oświetlenia i odwodnienia. Od dziś weterani mogą bezpłatnie jeździć warszawską komunikacją miejską. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obejmuje obie strefy i wszystkie środki transportu zbiorowego. Autobusy, tramwaje, metro i pociągi. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podpalali altany śmietnikowe na Pradze Północ. 41 i 49-latek zostali złapani na gorącym uczynku. Za zniszczenie mienia grozi im 5 lat więzienia. Porozmawiają o przebodźcowaniu i o technologiach kradnących uwagę. Dziś o 18:30 w kawiarni Pokój na Lato na warszawskiej Woli rozpocznie się jedno z trzech spotkań poświęconych higienie cyfrowej. Gośćmi darmowego wydarzenia będą socjolog dr Maciej Dębski i technohumanista Filip Dębowski. Koszykarska Polonia Warszawa ma nowego środkowego. Do pierwszoligowca dołączy Przemysław Wrona. 33-latek, trzy ostatnie sezony spędził w mieście Szkła Krosno. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: W sumie na organach to można zagrać wszystko, nawet i Sonic, It Feels So Good, natomiast ja bardziej do klasyki Państwa zachęcam. No to uwaga, piszemy numer telefonu, zapisujemy 512-700-444 i 512-700-555. Mam koncert wejściówki, dwie podwójne dla Państwa, także dwie pierwsze osoby wygrywają, kto pierwszy, ten lepszy w naszej zabawie. Organy archikatedry, tak się nazywa cykl koncertów. No moment, nie skończyłem jeszcze, no mówić. Roberto Bonetto, jeden z najwybitniejszych współczesnych włoskich organistów. Ja mógłbym całe jego dossier, tutaj CV przedstawić, używać trudnych słów i tak dalej. Ja powiem tak, gwiazda po prostu. To jest naprawdę arcygwiazda muzyki organowej, jeśli chodzi o ten instrument właśnie, więc zapraszam na 12 lipca, mam te wejściówki dla Państwa, czyli na najbliższą niedzielę do naszej praskiej katedry. No to co, czas start, 512 700 444, 512 700 555.

Michael Bublé śpiewał Hollywood, a my mamy tutaj nasze małe radiowe Hollywood na Floriańskiej 3 i w naszym Hollywood, proszę Państwa, ja rozdaję i już jedni biorą, znaczy jedni, bo to podwójne wejściówki mam, jeszcze jedna mi została, a do tych jednych zalicza się pani Anna. Pani Anna była najpierwsiejsza, więc mam jeszcze jedną na koncert i ja się pomyliłem oczywiście, tak, pomyliłem katedry. Generalnie w Bazylice Katedralnej Świętego Jana Chrzciciela w niedzielę o godzinie 16 na Święto Jańskiej 8 jest koncert, no gwiazdy po prostu, tak można to powiedzieć, Hollywood organowe, czyli Roberto Bonetto przyjeżdża i będzie to koncert w ramach cyklu Organy Archikatedry. Mam jeszcze jedną podwójną wejściówkę, zapraszam, 512 700 444 512 700 555.

0: Pięknie się teraz mogliśmy wyciszyć, a to wszystko dlatego, że dochodzi godzina 15, więc doskonale Państwo wiedzą, co to oznacza, ale ja to powiem jeszcze. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny już teraz, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z Dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Naprawdę, co za niewdzięczną by była dusza moja, gdyby dłużej miała się opierać woli Bożej. Nic mnie od tego już nie powstrzyma. Ani prześladowanie, ani cierpienie, ani szyderstwa, ani groźby, ani prośby, ani głód, ani chłód, ani pochlebstwa, ani przyjaźnie, ani przeciwności, ani przyjaciele, ani nieprzyjaciele, ani rzeczy te, które przeżywam, ani rzeczy przyszłe, ani nienawiść piekielna. Nic mnie nie oderwie od spełnienia woli Bożej. Nie na własnych siłach się opieram, ale na Jego wszechmocy. Bo kiedy mi dał łaskę poznania woli swojej świętej, to też udzieli mi łaski wykonania –

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus rzekł: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Jezu, nasza bramo do nieba, jesteśmy teraz przy Tobie, pod Twoim krzyżem, na którym dokonałeś naszego odkupienia. Nikogo nie wyłączyłeś z tego daru. Oddałeś swoje życie za każdego człowieka. Twoim największym pragnieniem jest zbawienie dusz. W serdecznej rozmowie mówiłeś Faustynie, jak bardzo pragnę zbawienia dusz. Moja najmilsza sekretarko, napisz, że pragnę przelewać swe boskie życie w dusze ludzkie i uświęcać je, byle one zechciały przyjąć moją łaskę. Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Przepełnione są wnętrzności moje miłosierdziem i rozlane jest ono na wszystko, com stworzył. Moją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją swoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Królestwo moje na ziemi jest, życie moje w duszy ludzkiej. Napisz, sekretarko moja, że kierownikiem dusz jestem ja sam bezpośrednio, a pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości drogą mnie tylko wiadomą. Jezu, chcemy przyjąć Twoją łaskę. Pragniemy każdą chwilą naszego życia przechodzić przez drzwi Twojego miłosierdzia. Otwieramy przed Tobą nasze serca i dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, byś działał w naszych duszach, leczył je, umacniał w dobrym, napełniał nas Twoim pokojem, przebaczeniem i usprawiedliwiał. Objawiaj w nas i przez nas Twoje królestwo i prowadź nas i wszystkich, których stawiasz na drodze naszego życia do świętości.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego z naczyniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj każdemu grzesznikowi doświadczyć Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego oraz swoje słabości i błędy. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, bałwochwalstwie, nieczystości, niszczących życie i godność człowieka, stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojen, kataklizmów i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro, walczących o sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie, rolnikom, pracującym i wypoczywającym na wakacjach. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
1: Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: dla Jego bolesnej męki.
4: Amen.

0: Panie Jezu, uwielbiamy Cię i dziękujemy za to, że poniosłeś nasze grzechy na drzewo krzyża, że nas odkupiłeś i za to, że cierpliwie leczysz rany dusz naszych w strumieniach Twojej wody i krwi. Dziękujemy za życie nadprzyrodzone, za wszystkie łaski, które je podtrzymują i rozwijają, a nade wszystko za sakrament pojednania i za Twoją obecność w Eucharystii. Te wszystkie dary i Ciebie samego otrzymaliśmy za cenę Twej męki i śmierci krzyżowej. Niech więc będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
1: Widzimy, jak Jezus buduje swój Kościół. Nadaje mu pewne ramy, kształt i kierunek. Zobaczmy tylko 4 cechy. On sam przywołuje do siebie tych, których chce. Dlatego dziś Kościół rozeznaje, czy ci, którzy chcą poświęcić się Jezusowi, to ci, których On powołuje. Służą temu seminaria duchowne, 6 lat. Dalej, Jezus daje władzę uzdrawiania i odpuszczania grzechów, wypędzania demonów. Dlatego dziś Kościół w imię Jezusa uzdrawia, odpuszcza grzechy i kontynuuje posługę egzorcystów. Dalej, Jezus wybrał 12 apostołów, aby byli zawiasami, fundamentem, na którym zbuduje swój Kościół. Dlatego dzisiaj na świecie mamy około 120 kardynałów. Nazwa kardynał pochodzi z łacińskiego cardinalus, zawias, na których wspierają się drzwi, do których człowiek wchodzi do kościoła przez chrzest. I wreszcie ostatnia cecha. Jezus posyła apostołów z nakazem głoszenia Ewangelii. Dlatego przez wieki Kościół podejmuje dzieło misji i ewangelizacji na całej ziemi. Wyraźmy dzisiaj swoją wdzięczność Jezusowi, że Kościół nie jest pomysłem człowieka i taki trwa do dziś z woli Bożej. Ale to, że z woli i zamysłu Boga ma kształt i struktury, które powołał sam Jego założyciel, Jezus Chrystus. Prośmy jednocześnie, byśmy coraz świadomiej wzrastali we wspólnocie Kościoła, zajmując swoje miejsce i z zaangażowaniem wypełniali swoje zadania. Prośmy też, byśmy przyjęli orędzie, które Kościół głosi od czasu apostołów, już blisko jest Królestwo Niebieskie. Niezależnie, czy dzisiaj kończysz 20 lat, czy 40, a może 50, czy 80, a może uważasz, że pozostało ci wiele lat życia, lub może zaledwie kilka miesięcy. Przyjmijmy dziś na nowo orędzie Kościoła, które On otrzymał od samego Jezusa. Orędzie, że Jezus jest blisko, jest tu, jest dzisiaj, nie kiedyś, ale teraz.

0: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Wyremontują ulicę Podkowy w Wawrze. Mają tam powstać chodniki i droga rowerowa. Prace ruszą najwcześniej w 2029. Blisko 8 milionów złotych wsparcia na budowę i modernizację infrastruktury sportowej w stolicy. Pieniądze wspomogą m.in. budowę nowej pływalni na Namysłowskiej oraz remont pawilonu ośrodka sportu i rekreacji przy Łabiszyńskiej. Apel pamięci na Placu Krasińskich, godzina W i koncert niezakazanych piosenek. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Oprócz głównych uroczystości upamiętnienia zaplanowano w każdej dzielnicy. Integracja międzypokoleniowa w Teatrze Kapitol. Dziś, 15 i 22 lipca, odbędą się tam letnie potańcówki. Więcej informacji o tej inicjatywie na stronie warszawskiego Śródmieścia. Polonia Warszawa chce ponownie wypożyczyć z Korony Kielce Jakuba Budnickiego. Środkowy obrońca grał w ekipie czarnych koszul w rundzie wiosennej i był ważną postacią zespołu. Umowa nie zawiera opcji wykupu. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No to puść o człowieku, niech idzie jak musi. No to naprawdę, prawda, Weronika?
2: Ale gdzie byście?
1: Weronika Ostrowska jest ze mną tutaj.
2: Dzień dobry, ponownie.
1: No słyszałaś Igo, tak? Jak śpiewał, że ona mówi, że musi gdzieś dalej iść. I on taki rozpaczony jest, no.
2: Ale to on wie, o co mi chodzi, bo ja już muszę dalej w zasadzie.
1: Żeby
2: wstać na siódmą.
1: No właśnie, bo musisz wstać na siódmą, bo o 7:15 jest bardzo ciekawa rozmowa rozwojowa i mamy z tej okazji też będziemy przez 4/4 rozdawać różne rzeczy.
2: Lubisz czytać powieści?
1: Lubię. Najbardziej retro, kryminały, wiesz, takie rzeczy.
2: To zupełnie nie to. Nie
1: trochę
2: ten kierunek.
1: A science fiction? Fantazy?
2: Nie, bardziej wiesz, fabuła. Fabuła taka trochę jak seriale, które wszyscy bardzo lubimy. Czyli zwyczajne życie, ale rozpisane na bohaterów i możemy wejść w te powieści jak w masło. Bo
1: czyli
2: tak
1: możemy
2: dobrze się
1: utożsamić z bohaterami.
2: Tak
1: też.
2: Jest.
1: Super.
2: Nie unika pani Zdzisława Gigling, która będzie jutro o 7:15 naszym gościem, trudnych tematów. I myślę, że to jest ogromna zaleta tych powieści. Bo dzięki temu nie mamy wrażenia takiego, wiesz, lukru, różowego tortu polanego różowym lukrem.
1: A, czyli to nie są te takie telenowele,
2: nie. To nie jest czytadełko i wiem, co chciałeś powiedzieć, słodko i tam
1: tak,
2: słowo na P i tak dalej.
1: Tak, wiatru tam, słodkowietrzne.
2: Nie, to są właśnie takie powieści z przesłaniem i co ważne, każda z nich, mimo tego, że podejmuje trudne tematy, zostawia w czytelniku nadzieję. Mam nadzieję, że Państwa zaciekawiło.
1: Rewelacja, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że jutro dzień pański czwartek i od jutra przez 4 kolejne czwartki książki pani Zdzisławy do zdobycia u nas
2: będą. A wiesz, że jutro jest też dzień chodzenia do pracy inną drogą?
1: Dobrze, że jutro mam wolne. Weronika, dziękuję ci bardzo.
2: Do zobaczenia.

I taka warstwa literacka jest dobra. Posłuchajmy razem. La, prawda, tekst niewymagający, a hit jest. Teraz uwaga, przeczytam po włosku państwu tytuł tego utworu. U Akadi, u Akadu. A śpiewają la la la. To jest bardzo, to jest o tej miłości tam, co on ją kocha, ona jego nie wie i to takie tam skomplikowane włoskie jakieś tematy, tam niby Romeo i Julia czy coś tam się działo. W każdym razie działo się będzie, proszę Państwa, w weekend i ja chciałem Państwa zaprosić bardzo. Hospicjum Promyczek, letnie spotkanie charytatywne odbędzie się 11 lipca w Otwocku, bo w Otwocku jest właśnie Hospicjum Promyczek. Dużo atrakcji będzie i można wesprzeć tych, którzy tej pomocy potrzebują. Moim gościem po godzinie 16 będzie Paulina Okrzeja, koordynator całego wydarzenia i z panią Pauliną porozmawiamy, co tam tak naprawdę będzie się działo, ale najważniejsze jest to, że można zrobić dobro, a więc drogi Otwocku i okolice, robimy w sobotę dobro.

Ach, ten Mieciu, jak on zaśpiewa tak literacko, poetycko, to aż się cieplej na sercu robi. Ale to nie jedyny głos, po którym się robi cieplej na sercu, bo powiem Państwu, że za chwilę Michał Koźlik przyjdzie. To oznacza, że wiadomości Radia Warszawa, te zapowiadane o godzinie 16, tam parę rozwinięć tych skrótowych informacji będzie, jak zresztą sam Michał zapowiadał, więc warto posłuchać, ale to też oznacza, że 16 dochodzi, a po 16 wjeżdżamy w rytm miasta i będzie gość Radia Warszawa, pani Paulina Okrzeja, koordynator letniego spotkania charytatywnego w Hospicjum Promyczek w Otwocku.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA. Mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
6: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Parlament Europejski krytykuje Zełenskiego. Chodzi o upamiętnienie UPA. Będą zmiany w elektronicznej rejestracji do specjalistów i na zabiegi planowe. Trwają przygotowania do obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Minister zdrowia zapowiada zmiany w elektronicznej rejestracji do specjalistów i na zabiegi planowe. Do końca przyszłego roku e-rejestracja będzie możliwa do specjalistów z 39 specjalizacji. Wcześniej resort zdrowia planował wdrożenie tych zmian w ciągu 4 lat. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała również stworzenie centralnej e-kolejki do końca tego roku. To nowe rozwiązanie ma zapewnić przejrzystość w zapisywaniu się na zabiegi do szpitali. Nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością, mówi minister zdrowia.
8: To jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
7: Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała również, że od 1 sierpnia pacjenci będą mogli się rejestrować elektronicznie do specjalistów w ramach 8 dodatkowych specjalizacji. Obecnie pacjenci mogą korzystać z e-rejestracji m.in. do kardiologa.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Europarlament skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów UPA. Przyjęto dziś rezolucję dotyczącą postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Znalazł się w niej zapis uznający decyzję ukraińskiego prezydenta za niepotrzebną i niczym niesprowokowaną eskalację. Europosłowie wyrazili ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości oraz ocenili, że utrudnia ona pojednanie i jest niezgodna z europejskimi wartościami. Zdaniem Andrzeja Halickiego z KO przyjęty zapis oznacza, że sprawa przestała być wyłącznie przedmiotem sporu między Warszawą i Kijowem.
9: Każdy, kto chce być we wspólnocie europejskiej, musi respektować te same zasady. I ta wrażliwość na kwestię wywołaną, nieprzemyślaną chyba do końca decyzją prezydenta Zełenskiego spotkała się właściwie z jednoznaczną odpowiedzią parlamentu. Ten głos jest głosem europejskim. To już nie jest polsko-ukraiński spór. To jest europejskie oczekiwanie wyrażone przez parlament.
7: Europosłowie PiS-u oceniają z kolei, że przyjęte zapisy są niewystarczające. Jak podkreśla Michał Dworczyk, w rezolucji zabrakło najważniejszych elementów.
10: Chcieliśmy, żeby jasno zostało powiedziane, że około 100 tysięcy niewinnych, przede wszystkim kobiet, dzieci polskich, zostało zamordowane przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Ta liczba nie padła. Nie padło też sformułowanie ludobójstwa. Żaden poważny historyk tego nie kwestionuje, że była to zaplanowana, zorganizowana akcja, która miała charakter ludobójstwa. Po trzecie, zabrakło potępienia, nawiązywania do nazizmu przez aktualną rządową ukraińską propagandę.
7: Rezolucja Europarlamentu jest coroczną oceną postępów Ukrainy w procesie akcesyjnym do Unii.
3: To się dzieje lokalnie.
7: Warszawa po raz kolejny uczci pamięć powstańców. Trwają przygotowania do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia w godzinę W całe miasto stanie, by minutą ciszy oddać hołd poległym. Apel o godne uczczenie rocznicy podpisali wspólnie przedstawiciele władz miasta, Muzeum Powstania Warszawskiego i żyjący powstańcy. Tekst odczytała Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
11: Dziś my, powstańcy warszawscy, świadkowie tamtych wydarzeń, zwracamy się do wszystkich. Uczcijmy tę rocznicę z godnością i szacunkiem. Prosimy o to, by 1 sierpnia w godzinie W każdy z Was, niezależnie od wieku, przekonań czy miejsca, w którym się znajdzie, pozwoli sobie na moment ciszy. Ciszy, która nie jest pustką, lecz wdzięcznością.
7: W programie tradycyjnie znalazły się m.in. apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego w ostatni dzień lipca, czy koncert niezakazanych piosenek 1 sierpnia wieczorem. Pełny program dostępny jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.
6: Mokro jest. Proszę Państwa, pada deszcz znowu. Wow, jakie odkrywcze to jest. Natomiast gdzie pada konkretnie, to ja Państwu nie powiem, bo ten wiatr przenosi te chmury i raz pada tu, raz pada tam. I taka pogoda pozostanie z nami, ojej, aż do jutra, do godziny 8 rano mniej więcej. Teraz jest temperatura wynosząca 18 stopni, ale słupki rtęci spadną do minimum 13. To będzie o 5 nad ranem, kiedy też padać będzie.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Zaczynamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński. Pozdrawiam bardzo serdecznie tych, którym mam zaszczyt i możliwość towarzyszyć od godziny 14 i witam nie mniej serdecznie tych, którzy być może dopiero teraz dołączyli do grona zacnych słuchaczy, fanów, można powiedzieć, 106,2 FM. Już za chwilę gość Radia Warszawa, czyli oczywiście będziemy mówić o hospicjum Promyczek, ale także nie zabraknie informacji o korkach. Pada deszcz, korki muszą być.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale się dzieje, w Warszawie się podziało tutaj. Wystarczy wejść na lokalne jakieś informacje i się dzieje. Bo otóż, proszę Państwa, po wiatraku, to my tramwajem sobie nie pojeździmy. Dlaczego? Dlatego, że na Pradze właśnie, czyli na Grochowie, doszło do awarii, do wykolejenia dokładnie tramwaju na pętli wiatraczne. No i to spowodowało naturalnie utrudnienia w kursowaniu tramwajów. 5 linii, trwają prace naprawcze i te utrudnienia jeszcze mogą trochę potrwać, a jeszcze dopełnieniem absurdu tej historii jest to, że dźwig, który jechał podnieść ten tramwaj i go wkoleić z powrotem na tory, zderzył się po drodze z autem. I do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Targowej i Zamojskiego. Także na Pradze korki mogą być spore, a o korkach więcej już teraz w zasadzie będzie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bo jak wiemy, kiedy w Warszawie pada deszcz, to znaczy, że korki będą. No i nie inaczej jest teraz. Godzinę i 7 minut musimy liczyć na dojazd do Błonia z centrum Warszawy. Prawie godzinę spędzimy w samochodzie, jadąc do Piasecznej Konstancina. Łomianki, Jabłonna, Marki od 46 do 52 minut. Najszybciej Stara Miłosna chodzi i Kabaty też, bo 41 minut musimy spędzić w aucie. 53 minuty wynosi czas podróży z centrum Warszawy do Otwocka.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gość bardzo ważny, w temacie bardzo ważnym i gość niebanalny, nie byle jaki. Pani Paulina Okrzeja, koordynator wolontariatu i promocji hospicjum domowego Promyczek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Ładnie powiedziałem? Nieładnie, bo mi dykcja siadła. Wolontariat to
2: było
1: nie jest
2: dobrze.
1: Takie... Tak,
2: było dobrze.
1: Koordynator wolontariatu, to nie jest łatwe. Niełatwe jest też zadanie, rola hospicjum Promyczek. Hospicjum, które można będzie wesprzeć i zrobić trochę dobra w najbliższą sobotę, prawda?
2: Dokładnie. Już w najbliższą sobotę spotykamy się na wydarzeniu z Lexi Chaplin, influencerką młodego pokolenia, w godzinach od 12 do 16 w Nowym Gorewiczu w Otwocku. Odbędzie się spotkanie z Lexi, dzięki któremu będzie można też wesprzeć hospicjum.
1: No właśnie, bo jakby wjazd, że tak powiem, na imprezę, mówiąc młodzieżowo, nie jest darmowy, ale to jest cegiełka na hospicjum.
2: Cegiełka na hospicjum to jest 100 zł. Ona nam pozwala wesprzeć naszych podopiecznych. Mamy założoną zrzutkę na portalu w związku z tym wydarzeniem i już tam mamy ponad 16 tysięcy.
1: Podczas naszej rozmowy przed wejściem na antenę pani powiedziała, że bardzo często mylone są właśnie hospicjum domowe z hospicjum stacjonarnym. To spróbujmy rozwiać te wątpliwości.
2: Tak, bo to jest tak, że jak ktoś słyszy hospicjum domowe, to myśli sobie, że jest to szpital, tylko że tam jest domowa atmosfera. A z kolei hospicjum stacjonarne, no to sama nazwa mówi, jest to hospicjum, gdzie dzieci tam na co dzień
1: tak
2: stale
1: przybywają. Tak brzydko szpitalnie po prostu.
2: Tak, szpitalnie. No a hospicjum domowe oznacza, że dzieci są w swoich domach, w swoim pokoju, wśród swoich bliskich, ponieważ jest też to udowodnione naukowo, że łatwiejsza jest konwalescencja w przypadku choroby, jeżeli jesteśmy w swoim takim bliskim otoczeniu.
1: To na czym polega działalność w tym momencie i pomoc w byciu w bliskim otoczeniu, że tak się wyrażę, czyli hospicjum domowego, ilu macie podopiecznych?
2: Obecnie mamy ponad 30 podopiecznych. Nasze dzieci są w różnym stanie. Bywają też dzieci, które są z nami od początku powstania hospicjum. Są też z nami dzieci, które dopiero co są przyjęte. No i też takie, których choroba nie pozwala na takie codzienne egzystowanie. No i w związku z tym my do nich przyjeżdżamy. Do 100 kilometrów od naszej siedziby jesteśmy w stanie przyjeżdżać i opiekować się tymi dziećmi. No i oczywiście całą taką opiekę sprawują rodzice tych dzieci, ale my jesteśmy ich mózgiem. Są teleporady i w ten sposób też możemy przekazywać im wiedzę taką medyczną, żeby oni też się nie bali dzieci.
1: Mhm. Czy to jest też forma odciążenia trochę rodziców, aby mogli no, też do pracy może pójść, no bo wiadomo, że mówimy o hospicjum, więc to nie są łatwe sprawy.
2: Z pewnością jest to odciążenie, ale wydaje mi się, że takie psychiczne, bo mimo wszystko taki rodzic i tak nie pójdzie do pracy, bo musi się stale zajmować dzieckiem. Zdarza się tak, że po prostu jeden rodzic jest w pracy, a drugi się zajmuje dzieckiem. Oczywiście takim warunkiem przyjęcia do naszego hospicjum jest to, żeby stale był jakiś opiekun.
1: Mhm. No właśnie chciałem się też dowiedzieć, bo być może ktoś z naszych słuchaczy zna takie osoby, które takiego wsparcia hospicjum domowego być może potrzebują, a nie chciałyby jednak stacjonarnie, no bo wiemy, że to są no, też kwestie, tak jak pani powiedziała, przede wszystkim psychiczne, psychologiczne. Mhm.
2: Tak, no żeby trafić do naszego hospicjum, w ogóle do jakiegokolwiek hospicjum, trzeba mieć skierowanie od swojego lekarza. Taki lekarz wypisuje skierowanie, jeżeli jest miejsce w hospicjum, no to następuje przyjęcie.
1: Mhm. Wróćmy do wydarzenia, bo to jest wydarzenie, tak jak powiedzieliśmy, wspierające. Czy to jest tylko spotkanie z influencerką tą młodego pokolenia, której musiałem ja, stare pokolenie, poczytać o niej, przyznaję się? Czy to jest też, czy będą jakieś inne atrakcje tak zwane?
2: No my w ogóle chcieliśmy mocno zachęcić młodych ludzi, żeby do nas przyszli, żeby też posłuchali o tej idei hospicyjnej. To jest spotkanie z Lexi, więc tutaj głównie na niej będziemy się skupiać. Wiadomo, że każdy z nas chciałby spotkać swoją idolkę, więc dajemy też taką możliwość. Dzięki temu można oczywiście wesprzeć nasze hospicjum. Będą quizy, będą zabawy i będzie wspólnie spędzanie czasu. Mamy też zaplanowany panel o zdrowiu psychicznym. Chcielibyśmy też, żeby ci młodzi ludzie mogli coś wynieść z naszego spotkania.
1: Mhm. A jakby ktoś chciał, czy na tym spotkaniu będzie możliwość też dołączyć do wolontariatu i na czym polega rola wolontariusza w hospicjum domowym Promyczek?
2: My akurat mamy wolontariat akcyjny. Jest to wolontariat, gdzie nasi wolontariusze przychodzą na same akcje, pomagają, kwestują, przygotowują właśnie takie wydarzenia, no bo wszyscy widzimy efekt wydarzeń i eventów, ale nie widzimy, kto za tym stoi. I właśnie za tym wszystkim stoją nasi wolontariusze i na tym spotkaniu też oczywiście będzie można do nas dołączyć.
1: Mhm. Czyli oni kontaktu bezpośredniego z podopiecznymi raczej nie mają. Pytam dla tych, którzy mogą mieć obawy, a chcieliby pomóc bardziej aktywnie, prawda? Bo różne mamy bariery czasami w głowie do przeskoczenia.
2: Tak, jest to zdecydowanie taki łatwiejszy psychicznie wolontariat, no ale na pewno też można wynieść z tego coś dobrego i bezpośrednio wesprzeć naszych podopiecznych. Mhm.
1: A jak długo już funkcjonujecie?
2: 15 lat.
1: 15 lat.
2: 16 nawet 16. W tym
1: roku. 16 lat historii, a jak rodzice też podchodzą do tematu?
2: No oni nam mocno ufają. Chcą, żebyśmy my byli przy nich. Zdarza się też tak, że rodzice z początku są sceptycznie nastawieni, bo to jest hospicjum, to tak brzydko brzmi, ale później, kiedy czasami zdarza się, że pacjent się poprawia i chcemy go wypisać ze względu na poprawę stanu zdrowia, to już rodzice nie chcą. Więc oni nas darzą ogromnym zaufaniem.
1: Ja myślę, że słowa hospicjum chyba nie powinniśmy się bać, bo wiemy, co się za tym kryje oczywiście. Natomiast myślę, że świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski chyba odczarował trochę, w cudzysłowie odczarował ten strach nas wszystkich zdrowych ludzi przed tym właśnie, przed tym słowem, przed tą instytucją, która jest ważna i potrzebna i też jest to pewnego rodzaju oczywiście obciążone i ciężkie doświadczenie, ale zawsze doświadczenie.
2: Oczywiście.
1: Czy potem kontakt z rodzicami jeszcze trwa czasami już po tym, kiedy wasza pomoc okazuje się już skończona, że tak się wyrażę, czy...
2: Tak, i tutaj też mogę zachęcić do dołączenia do grupy wsparcia po śmierci dziecka w żałobie. To są rodzice, którzy stracili swoje dzieci. Tą grupę wsparcia prowadzi nasz prezes Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek Paweł Dobrzyński, który jest psychoonkologiem. I taka grupa rusza od września, więc aby dołączyć, można się z nim skontaktować telefonicznie.
1: Czyli i na stronie Promyczka oczywiście tak. Jest tam kontakt, więc drodzy Państwo, jeżeli ktoś zna takich rodziców w takiej sytuacji lub może ktoś z naszych słuchaczy jest w takiej sytuacji, strona Hospicjum Promyczek
2: www.hospicjumpromyczek.pl.
1: I tam grupa wsparcia też dla rodziców, czyli jakby nie tylko w trakcie choroby dziecka, ale również po wszystkim, że tak się wyrażę, też wsparcie jest oferowane non-stop.
2: Tak, to jest mega ważne, żeby tych rodziców wesprzeć. Czasami jest tak, że dziecko umiera i nie wiadomo, co dalej. Jest 1000 pytań, na które nie ma w ogóle odpowiedzi.
1: To zazwyczaj to jedno podstawowe, na które chyba trochę chcemy poznać odpowiedź, a z drugiej strony się boimy, prawda? Dlaczego?
2: I jak dalej żyć?
1: I jak dalej żyć? Dlatego zachęcamy, zapraszamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jest w takiej sytuacji, grupa wsparcia Hospicjum Domowego Promyczek, na to między innymi też są przekazywane te fundusze z tych cegiełek, które będzie można układać ten wspaniałe budowlę z tych cegiełek, budowlę serc w sobotę.
2: Dokładnie.
1: Na co jeszcze, że tak się zapytam, nie rozliczam, tylko pytam się też z ciekawości, jakie są potrzeby hospicjum domowego, bo kiedy myślimy o stacjonarnym, to wydaje się to oczywiste, prawda? Natomiast jak wygląda to zapotrzebowanie hospicjum dziecięcego domowego?
2: Potrzeby są podobne, no bo my też właściwie musimy dowieźć środki pielęgnacyjne, opłacić rehabilitację, my też mamy swoich rehabilitantów, więc musimy tam też dojechać do tych naszych podopiecznych, więc to też jest na pewno paliwo, tak? No. I wiele, wiele innych rzeczy, które właściwie być może nie przychodzą do głowy, ale na przykład pomoc socjalna też jest istotnym elementem tej naszej opieki.
1: Mhm, czyli wszystkie te koszty wynikające po prostu z funkcjonowania zaryzykuje, że czasami chyba wyższe nawet z uwagi na transport, dojazd, bo jak pani powiedziała, promień 100 kilometrów, więc nie trzeba być z Otwocka, żeby do Promyczka móc się zgłosić.
2: Tak, jest to, działam w obrębie województwa mazowieckiego, także...
1: To dosyć szeroki zakres, tak. Że tak się wyrażę. Obecnie ilu podopiecznych?
2: Ponad 30. Ta liczba się zmienia, zmniejsza, powiększa.
1: No niestety jest ruchoma.
2: Tak.
1: Tak, to możemy powiedzieć, ale dobrze, że jesteście, dobrze, że są takie instytucje jak Promyczek, dlatego tym chętniej zapraszamy. Przypomnijmy jeszcze raz, w sobotę o godzinie?
2: 12.
1: 11 o 12. Ja tak mi gdzieś w głowie ta 11 mi utkwiła. Nie, 12. W sobotę o 12 gdzie?
2: W Nowym Gojowiczu w Otwocku i też mogę Państwa zachęcić do tego, żeby się zapisać na to wydarzenie na naszej stronie www.hospicjumpromyczek.pl i też na Facebooku.
1: Także szukamy na Facebooku Hospicjum Promyczek, www.hospicjumpromyczek.pl. Sobota 12, lekcji będzie, tak, bohaterka
2: będzie.
1: Młodzieży, że tak się wyrażę, bo ja tu trochę przyciężki, jak powiedział kiedyś Zagłoba, ale zapraszamy bardzo, bo można zrobić dobro, cegiełki, dorzucić swoje do budowy, do rozbudowy, do funkcjonowania Promyczka.
2: Dokładnie, zapraszamy Państwa na nasze wydarzenie.
1: Pani Paulina Okrzeja, bardzo serdecznie dziękuję i z Panią Pauliną też będzie można się w sobotę przy okazji
2: Oczywiście.
1: Spotkać. Dziękuję bardzo, to dziękuję. Był gość Radia Warszawa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. Stolica Apostolska deklaruje gotowość do dialogu o sztucznej inteligencji, ale jednocześnie ostrzega przed zagrożeniami związanymi z jej rozwojem. W przesłaniu na szczyt ONZ AI for Good w Genewie, podpisanym przez kardynała Pietro Parolina w imieniu papieża, przypomniano, że encyklika Magnifica Humanitas powstała nie tylko z rozmów z naukowcami i inżynierami, lecz także pod wpływem niepokojących doniesień o możliwych nadużyciach algorytmów i utracie ludzkiej sprawczości w kluczowych obszarach. Stolica Apostolska zapewniła również o gotowości do dialogu nad przyszłością sztucznej inteligencji oraz o modlitwie za uczestników szczytu. Nadchodzi tydzień świętego Krzysztofa. Z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca, w kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie samochodów. Zbierane będą także ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Jak mówi biskup diecezji na Madagaskarze, Marek Ochlak, to ważne wsparcie w pełnieniu misji głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
2: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
1: Wierni chętnie wspierają organizację Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafiają na konkretne cele, mówi dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej, ksiądz Łukasz Zygmunt.
3: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
1: W ramach programów Miwa Polska w ubiegłym roku zostało zakupionych ponad 1100 różnych pojazdów na misję w 36 krajach świata.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wakacje to dla wielu czas wyjazdów i odpoczynku, ale jak podkreśla siostra Beata Zawiślak, nie musi to być oznaczać przerwy od życia duchowego. W rozmowie z Radiem Warszawa siostra mówiła, że relacja z Bogiem nie powinna być traktowana jako obowiązek, lecz jako codzienne spotkanie, które może pomagać w odpoczynku.
5: Bardzo lubię tekst matki Urszuli Leduchowskiej, która mówiła, że w pracy wewnętrznej wakacji nie ma, ale to znaczy, że mogę znaleźć taką chwilę na spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie tracić takich chwil, które są trochę ulotne. Czekamy gdzieś, przechodzimy z miejsca na miejsce.
1: Znany influencer Marcin Gomułka dodaje, że odpoczywając na łonie natury można też dbać o rozwój duchowy.
6: Znaczy my oczywiście chcemy nie wypadać z tego rytmu, nazwijmy go modlitewnym, ale nie jest takie, to z takiego rytmu naszej codzienności, prawda? Natomiast to, że jesteśmy na łonie natury, to, że jesteśmy może nie do końca ubrani, tak jak normalnie, to wcale nie jest jakaś przeszkoda w tym, żeby uwielbić Boga.
1: To tyle w wiadomościach z życia Kościoła. Na kolejne zapraszam na 20.55.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zapraszamy Państwa do Otwocka. Szczegóły na stronie Hospicjum Promyczek. Można wesprzeć Hospicjum Domowe Promyczek dla dzieci. To jest raz. Dwa, to jest to, że wszystkie drogi prowadzą do Kokotka. I to nie Kokotek, że nie, że się jąkam, tylko że Kokotek, taka miejscowość. Tam trwa Festiwal Życia, największy chrześcijański festiwal dla młodzieży w Polsce. Proszę Państwa, prawie półtora tysiąca, chociaż życzę półtora miliona, ale jeszcze półtora tysiąca młodych ludzi uczestniczy w tym wydarzeniu. Od poniedziałku trwa ten festiwal, ale z Kanady, Stanów Zjednoczonych przybywają ludzie, ze Szwecji, z Belgii i to nie tylko Polacy mieszkający w tych krajach, ale również właśnie obywatele tych krajów. Irlandzki namiot tam jest chociażby dostępny. To jest globalny fenomen Festiwalu Życia. I ten festiwal potrwa do soboty i można jeszcze, są dostępne podobno, karnety. Albo te właśnie do wejściówki, albo na bilety jednodniowe, albo na wydarzenia poszczególne. Ojciec Adam Szustak, siostra Gaudia Skaz też swoje konferencje będą wygłaszać. Ojciec Tomasz Nowak, festiwal Odwy Zespół 3 dni, 3 noce. Coś nieprawdopodobnego, nieprawdopodobnie fajnego, przede wszystkim i dobrego dzieje się w Kokotku podczas Festiwalu Życia. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na ten temat.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już sprawdzam, co tam w mieście się dzieje. Te utrudnienia na liniach tramwajowych mogą jeszcze występować po wykolejeniu się tramwaju przy rondzie Wiatraczna i dźwigu, i zderzenia dźwigu, który jadąc na ratunek temuże tramwajowi sam uległ wypadkowi, kolizji. Natomiast oprócz tego przerzedza się ruch w kierunku Starej Miłosny. 37 minut, przerzedza się do Otwocka 47 minut. Mówię oczywiście o łącznym czasie podróży z centrum Warszawy. Lokalnie to może wyglądać różnie. Natomiast ten ogólnikowy zarys wygląda również tak, że do Błonia godzina i 3 minuty. Północ, czyli Łomianki, Jabłonna i północny wschód Marki, to jest cały czas stabilnie, między 42 a 48 minut, ale do Piasecznej Konstancina już nie prawie godzinę, tylko niespełna 50 minut będziemy jechać. Zawsze to jest tych kilkanaście minut szybciej, więc warto to docenić, że tak powiem, ten dar. No to wszystko po oczywiście lokalne kolizje, stłuczki, to się zdarza, zwłaszcza przy tej pogodzie, więc błagam, apeluję o ostrożność. Asfalt jest śliski, kiedy spadnie deszcz. Ostrożnie z tą brawurą.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Podróżujemy w rytmie miasta z Radiem Warszawa cały czas non-stop. Ja tutaj sprawdzam dla Państwa informacje z Warszawy i okolicy, ale na razie tutaj spokojnie, znaczy spokojnie, no nie jest spokojnie, bo jakieś tam korki są, ale poza tym tramwajem to nic jakiegoś takiego tutaj wielkiego, przynajmniej do mnie nie dociera. Może się mylę, więc jeżeli coś, ktoś, jakoś, tegoś, no to zapraszam. 512-700-444-512-700-555. Także zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu ze mną. Właśnie patrzę na Tour de France, powiem Państwu szczerze. Piąty etap jedzie, płaski dzisiaj etap, więc raczej sprinterzy, ale tam jest jeden samotny śmiałek, który już ponad 110 km ucieka, po starcie zaraz zaatakował, ale biorąc pod uwagę to, że jest 2,5 minuty straty peletonu do niego i 45 km do mety, to raczej nie wróżę mu sukcesu, niestety, no tak to bywa z tymi ucieczkami, ale przynajmniej za to numer taki szary może wywalczyć. Czyli szary numer, czyli waleczny kolarz na etapie, czyli najbardziej waleczny, bo i taka klasyfikacja też jest. Oni co prawda koszulek nie dostają specjalnych, tak jak wiadomo, żółta podstawowa, biała w czerwone grochy, czyli klasyfikacja górska, zielona sprinter, biała młodzieżowa. No to jeszcze ten waleczny jest dodatkowo, ale ten waleczny ma tylko taki szary numerek później dostaje w prezencie. To tak, a to tak przy okazji tego, co dzieje się na świecie, ale pogody im to im trochę zazdroszczę. Ja przyznam się szczerze, już to mówiłem w poniedziałek, część z Państwa to słyszała, że ja to tak, te upały, to ciężko było, niełatwo, ale jakoś tak łatwiej niż te deszcze.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nelly Furtado śpiewała do nas, że wszystko co dobre kiedyś się kończy, all good things come to an end, ale ja mam wrażenie, że nie na 106.2 FM, bo my tutaj o dobru cały czas mówimy i robimy dobro i zachęcamy do robienia dobra i w ogóle właśnie dobre jest to, że na przykład mamy bardzo dobre wiadomości Radia Warszawa. To oznacza, że już za 3 minuty godzina pełna, czyli piąta i bardzo dobry Michał Koźlik. Zapraszamy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
4: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA. Mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa 106.2 FM, jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Atak w szkole w Niemczech. Policja zatrzymała 16-latka. Hospicjum domowe Promyczek w Otwocku prosi o wsparcie. Koniec z salonikami VIP, ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoje propozycje w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie.
9: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
10: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
9: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
10: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
9: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków.
8: Informowała Dagmara Kędzior.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Niemiecka policja zatrzymała 16-latka, który zaatakował uczniów w szkole i próbował uciec. W bawarskim Schongau rannych zostało kilka osób, w tym 2 bardzo ciężko. Najmocniej poszkodowane mają być 2 uczennice gimnazjum. Poinformowała o tym policja, która jeszcze nie podaje ostatecznego bilansu ataku w szkole ani o jego przebiegu. Potwierdziła jednak zatrzymanie 16-latka. Świadkowie twierdzą, że uciekał, a w pościgu uczestniczyły policyjne śmigłowce. Dziennik Bild twierdzi, że poszkodowane poszkodowani mają rany cięte, bo chłopak miał atakować ostrym narzędziem. Rannych w szkole na południu Niemiec ma być łącznie mniej niż 10 osób.
11: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Hospicjum domowe Promyczek w Otwocku prosi o wsparcie. Placówka zapewnia opiekę dzieciom nieuleczalnie chorym w ich domach i potrzebuje środków na działanie. Okazją do wsparcia będzie letnie spotkanie charytatywne z influencerką Lexi Chaplin. Zachęca Paulina Okrzeja, koordynator wolontariatu w Hospicjum Promyczek.
12: W najbliższą sobotę spotykamy się na wydarzeniu z Lexi Chaplin, influencerką młodego pokolenia. Od 12 do 16 w Nowym Gojowiczu w Otwocku odbędzie się spotkanie. Będzie można też wesprzeć hospicjum. Cegiełka na hospicjum pozwala wesprzeć naszych podopiecznych.
8: Paulina Okrzeja tłumaczy, czym jest hospicjum domowe.
12: Jak ktoś słyszy hospicjum domowe, to myśli sobie, że jest to szpital, tylko że tam jest domowa atmosfera. No a hospicjum domowe oznacza, że dzieci są w swoich domach, w swoim pokoju. My do nich przyjeżdżamy. Całą taką opiekę sprawują rodzice tych dzieci, ale my jesteśmy ich mózgiem. Są teleporady i w ten sposób też możemy przekazywać im wiedzę taką medyczną.
8: Spotkanie charytatywne już 11 lipca w Otwocku. Obiekty sportowe w Warszawie zmienią się nie do poznania. 8 podmiotów otrzymało dofinansowania w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Białołęka buduje nową pływalnię na Namysłowskiej, mówi burmistrz Anna Majchrzak.
13: Jest to świetny obiekt, zarówno ogólnorozwojowy, w którym będzie bardzo dużo basenów o różnej głębokości i długości. Będą też różne rodzaje sekcje pływackie. Jest też część rekreacyjna, czyli sauny i różnego rodzaju miejsca do rekreacji. Nie będziemy zdradzać, żeby później było zaskoczenie, ale jest to ogromny obiekt z dużymi możliwościami.
8: Na Targówku wyremontowany zostanie pawilon Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Łabiszyńskiej. Remont czeka także ośrodek Namysłowska czy boiska przy Liceum imienia Lotnictwa Polskiego na Bielanach. A więcej o tym powiemy już za kilka minut na naszej antenie.
1: No, z budowami teraz przy tej pogodzie to może być różnie, bo pada i tak trochę tu pada, tam nie pada, tu gdzie się da, to oczywiście panowie dzielnie pracują. 18 stopni jest aktualnie w Warszawie, w Dawidach, w Mysiadle, Konstancinie, Markach, Ząbkach, Turowie i Łomiankach. Natomiast ta temperatura spadnie do minimalnie 13 stopni o 5 rano i do 5 rano możemy spodziewać się tych opadów deszczu i ciągłych, i przelotnych, i to tak...

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No ale to już chyba tradycja lipca, ta pogoda, tak swoją drogą. Druga godzina jazdy w rytmie miasta z Radiem Warszawa. Michał Baciński, pozdrawiam tych, którzy są. Witam tych, którzy dołączyli. No to o tych budowach, remontach, rozbudowach będzie już za chwilę. Wojtek Dudkowski pochylił się głębiej nad tymże właśnie tematem, a już teraz Duran Duran, potem Carla Fernandez, a potem nasz Duran Duran radiowy, czyli Wojtek Dudkowski. Zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W wolnej chwili warto pójść sobie na bieżnię czy na boisko, ale no przy tej pogodzie za oknem lepsza byłaby na pewno hala sportowa. O zdrowie i kondycję trzeba dbać. To wiemy, ale potrzebne są obiekty. Niedługo będą wyremontowane. Gdzie konkretnie i o co chodzi? O tym więcej Wojciech Dudkowski.
2: Baseny, hale sportowe, boiska czy bieżnie w Warszawie zyskają nowe oblicze. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyjął dofinansowania dla ośrodków sportu i rekreacji na terenie miasta. Białołęka buduje nową pływalnię na Namysłowskiej, mówi burmistrz Anna Majchrzak.
3: Jest to świetny obiekt, zarówno ogólnorozwojowy, w którym będzie bardzo dużo basenów o różnej głębokości i długości. Będą też różne rodzaje sekcje pływackie. Jest też część rekreacyjna, czyli sauny i różnego rodzaju miejsca do rekreacji. Nie będziemy zdradzać, żeby później było zaskoczenie.
2: Na Targówku wyremontowany zostanie pawilon Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Łabiszyńskiej, zapowiada wiceburmistrz Katarzyna Górska-Manczenko.
4: Pawilon, który od kilkunastu lat nie był remontowany. W tej chwili prace już trwają, wykonawca został wybrany. Prace powinny zakończyć się w tym roku. Teraz są burzone ściany w środku, więc remont jest jeszcze nie do końca widoczny, natomiast będziemy mieć nową salę, nową siłownię, nowe dostępne szatnie, łazienki.
2: Żoliborz wyremontuje natomiast wnętrza swojej pływalni. Zmienią się między innymi szatnie i kasy, mówi burmistrz Renata Kozłowska.
5: Odświeży, zmieni wystrój, też te funkcje będą zmienione. I na 3 miesiące jest w tej chwili zamknięty, prace już trwają, więc myślimy, że w październiku będzie otwarcie.
2: Praga Południe zajmie się natomiast filią swojego miejskiego ośrodka sportu nad Zegrzem.
6: Korzystamy z tych warunków, które mamy właśnie w naszym regionie. Cieszymy się z tego, że możemy młodzież kształcić właśnie w tym ośrodku, ale też do ludzi dorosłych, którzy często spędzają tam swój czas, więc jak najbardziej jest to duża korzyść dla nas wszystkich. A po latach, kiedy rzeczywiście ten ośrodek już przeżył swoje lata świetności, no wymaga w tej chwili dofinansowania i bardzo nas to cieszy, że dzięki wsparciu ze strony Mazowsza możemy ten ośrodek rozwijać.
2: Zapowiada zastępca burmistrza Polinceusz. Sport to ważna dziedzina życia dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Pozytywnie wpływa na zdrowie oraz integruje mieszkańców, wskazuje wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk.
7: Podpisaliśmy 8 umów na dofinansowanie zadań z dziedziny sportu, to znaczy inwestycji, które będą po realizacji, będą służyć sportowej bądź to rywalizacji, bądź rekreacji mieszkańców Warszawy w różnych dzielnicach.
2: Łącznie dofinansowania wyniosły prawie 8 milionów złotych. Ale zdrowie jest bezcenne, a pamiętajmy, sport to zdrowie. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No chyba, że mówimy o zawodowym sporcie. Dobra, korki, co tu się dzieje tak naprawdę? Więc tak, S8 jest najgorzej w stronę Żerania od Bemowa, bo tam cała ta nitka no, jest tutaj na czarno, mi się wyświetla. Korkuje się tradycyjnie S8, czyli Toruńska, tutaj jak wjedziemy na Żeraniu w stronę Żoliborza. Co się dzieje dalej? S2 troszkę się tutaj pod Ursynowem nam korkuje, ciasno się robi. Także na wysokości Opaczy skrzyżowania tras S2 z zjazdem właśnie na Opacz. Tam jest też troszeczkę ciasno i S2, czyli most nad Wisłą w stronę właśnie nad prawobrzeżnej Warszawy, w stronę Wawra. Tam także trochę się korkuje, poza tym w miarę przejezdnie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ja znalazłem pozytywną informację. Proszę Państwa, urodził się w Warszawie jeden z najmniejszych jelonków na świecie. Pudł południowy. To takie urocze jelonki. I proszę sobie wyobrazić, że ta samiczka tego jelonka pudł południowego waży obecnie około kilograma i mierzy zaledwie 15 centymetrów. 15 centymetrów waży to maleństwo, bo te pudu to są takie słodziaki, to są najmniejsze jelonki, chciałem powiedzieć sarenki, jelonki na świecie, pudu południowy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A więc maleństwu życzymy wszystkiego najlepszego i szczęśliwej mamie również, też dużo zdrowia dla maleństwa pudu południowego i jego mamusi.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ku przestrodze, proszę Państwa, podaję informację, którą opublikowała, też podała Komenda Policji w Otwocku, Powiatowa Policji. Komenda, dwoje nastolatków trafiło do szpitala po groźnym zderzeniu hulajnogi elektrycznej z samochodem w Józefowie. Chociaż sytuacja wyglądała bardzo poważnie, skończyło się na szczęście tylko na potłuczeniach. Ich życie, zdaniem policjantów, miały uratować kaski ochronne i policjanci wskazują, że mimo ich zachowanie tych nastolatków pozostawiało wiele do życzenia, to może służyć jako przestroga dla wszystkich uczestników, użytkowników hulajnóg elektrycznych i użytkowników ruchu. Przede wszystkim, no dobra, jak już są te hulajnogi elektryczne i trzeba z nich korzystać, kask, rower, kask, rolki, kask. Co tam jest jeszcze? Te wszystkie jeżdżące urządzenia, kask. A najgłupszy argument, z jakim kiedykolwiek się w życiu spotkałem, przecież nie jestem zawodowcem, kasku nie potrzebuję. Właśnie, człowieku, tym bardziej potrzebujesz tego kasku. No już apeluję też o ostrożność i rozwagę, no ale powiedzmy, że już mniejsze zło to ten kask.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Beata Bednarz, Życia Cud, to życie i zdrowie pasażerów i bezpieczeństwo. Martwi się PKP Intercity, bo my tu w Warszawie możemy sobie tak lekko, tak z przymrużeniem oka, ja tą pogodę przedstawiam, ale rzeczywiście w Polsce sytuacja nie jest najlepsza, bo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert na przykład do osób przebywających w powiecie braniewskim, elbląskim, w Elblągu, w województwie warmińsko-mazurskim, żeby unikać otwartych przestrzeni i tak dalej, więc sytuacja nie jest taka hop-siup i PKP Intercity zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w komunikacie dzisiejszym na platformie X poinformował przewoźnik, że uszkodzenia infrastruktury kolejowej mogą doprowadzić do ograniczeń w ruchu i wydłużenia czasu przejazdu. No oczywiście już teraz występują utrudnienia na części tras, na odcinku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów pociągi kursują po jednym torze. Na jednotorowym szlaku Biały Bór-Miastko ruch został całkowicie zatrzymany, bo na torach znalazło się drzewo. Dlatego też apelują o cierpliwość i wyrozumiałość pracownicy PKP Intercity.
0: W Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Także tak, PKP prosi o zrozumienie, a w Warszawie wyrozumiałość kierowców wzajemna też się przyda na niektórych odcinkach, ale to są takie lokalne korki, które tak naprawdę można zaklasyfikować, zakwalifikować do tych takich normalnych, standardowych. No teraz najdłużej jedziemy do Błonia, Marek i Piaseczna, jeśli chodzi o kierunki z centrum Warszawy, bo to podróż od 40 do 50 minut, pozostałe już mi się tu wyświetlają na żółto, więc lokalnie gdzieś ruch może się przetykać, ale nie są to jakieś takie potężne zatory drogowe.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ależ ekstremalny finisz piątego etapu, proszę Państwa, we francuskiej miejscowości Pau, bo oczywiście jedzie Tour de France. Piąty etap, Olaf Kooi, Holender, wygrał tenże etap. Prędkość tych sprinterów na ostatnich kilometrach wynosiła około 70 km na godzinę. Coś nieprawdopodobnego, to są tytani. Jednak kolarstwo to jest sport ekstremalny, ale piękny, romantyczny, skrajnie zespołowy. Brawo, Olaf Kooi.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Trouble is a friend, czyli kłopot jest przyjacielem, to tak... Dzień dobry, Wojtku.
2: A przyjaciele chodzą parami.
1: Tak.
3: To nie tego, było chyba tak, ale niech będzie.
1: Tego będziemy się trzymać, ale nie, no to jeżeli
2: dużo
1: tak,
2: osób
1: no to
2: chodzi
1: tak,
2: parami.
1: No to parami tak będzie, oczywiście.
2: Policjanci też chodzą parami.
1: I same kłopoty.
2: I kłopoty też chodzą parami. Problemy, kłopoty.
1: Powiem ci, odcinkowe pomiary prędkości też są parami, no bo masz wjazd i wyjazd.
2: Wiesz co, na S8-ce wyjeżdżając z Warszawy, to chyba ze 3 są nawet te odcinkowe.
1: Nie, no powiem ci, że to już jest szaleństwo. Jakby ja rozumiem ideę i zgadzam się z nią,
2: ja
1: mimo że sam jestem...
2: A ja absolutnie nie.
1: Że sam trochę przeginam na drodze, przyznaję się do tego.
2: A ja właśnie nie przeginam, dlatego w ogóle absolutnie nie rozumiem.
1: A nie, to ja
2: tego.
1: Przeginam, ale to już jest przegięcie w drugą stronę. Jakby znowu jest, wiesz, fajny pomysł, no bo dobrze, że no jednak to wpływa na bezpieczeństwo i okej. Okay. I niech tak będzie, ale też ty trochę tak za bardzo.
2: Wiesz co, są takie fotoradary na przykład, nieodcinkowe pomiary, jak w Alejach Jerozolimskich na wysokości Ursusa, który aha. jest zrobiony tylko i wyłącznie po to, żeby... Znaczy teraz go nie ma, bo już trzeci raz został zniszczony przez nieznanego sprawcę, ale jest w takim miejscu, że z jednej strony jest pole i duży sklep, ale duże pole, z drugiej strony jest pole i duży sklep. Tam nie ma ani ludzi, ani szkół, ani budynków.
1: Nie, no to ewidentnie jest maszynka do zarabiania pieniędzy.
2: Tak, po prostu wiesz, za światłami nagle jest ograniczenie do 50 na dwóch pasach.
1: No, no ale tak, wiesz, dofinansowanie musi... chyba przyszło z Unii, tak trzeba wydać.
2: Może tak być, na coś trzeba wydawać.
1: Niemniej nie zachęcamy do przekraczania prędkości,
2: nie,
1: raczej do ostrożności.
2: Nie, tak. Absolutnie. Takich rzeczy w ogóle się nie robi nigdy w życiu.
1: Zwłaszcza w tych warunkach, które są teraz deszczowych. Trzeba ostrożnie.
2: W każdych warunkach nie przekraczajmy prędkości. Co mówił Michał i Wojtek potwierdził.
1: Tak, to ja już jadę. Do widzenia.
2: Nie przekroczę prędkości. Dzień dobry.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
6: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: O reklamie.
2: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, jest godzina 18.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Od początku wakacji w Polsce utonęło już 40 osób, z czego w samej Warszawie dwie. Służby apelują o rozsądek nad wodą. Wbrew pozorom bardzo zdradliwą rzeką jest Wisła. Mówił o tym w poranku z Radiem Warszawa prezes Piaseczyńskiego WOPR-u Piotr Rytko.
9: Pomimo to, że jest obecnie niski stan wody, nadal mamy głębokie miejsca, które są dosyć ryzykowne. Ten płytki stan powoduje, że my jesteśmy w stanie dojść po właśnie różnego rodzaju przykosach, płciznach do bardzo niebezpiecznych miejsc, które znajdują się w nurcie rzeki, między innymi do wirów. No i to powoduje, że ta rzeka jest dosyć groźna.
8: Ostatnio taki niemal 10-metrowy wir został wykryty w Górze Kalwarii. Niebezpieczne miejsce znajduje się przy moście samochodowym. trwają przygotowania do obchodów 82. rocznicy powstania warszawskiego. 1 sierpnia w godzinie W całe miasto stanie, by minutą ciszy oddać hołd poległym. Apel o godne uczczenie rocznicy podpisali wspólnie przedstawiciele władz miasta, Muzeum Powstania Warszawskiego i żyjący powstańcy. Tekst odczytała Marzena Gawkowska z ratusza.
10: Dziś my, powstańcy warszawscy, świadkowie tamtych wydarzeń, zwracamy się do wszystkich. Uczcijmy tę rocznicę z godnością i szacunkiem. Prosimy o to, by 1 sierpnia w godzinie W każdy z Was, niezależnie od wieku, przekonań czy miejsca, w którym się znajdzie, pozwoli sobie na moment ciszy. Ciszy, która nie jest pustką, lecz wdzięcznością.
8: W programie tradycyjnie znalazły się m.in. apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego w ostatni dzień lipca oraz koncert niezakazanych piosenek 1 sierpnia wieczorem. Pełny program dostępny jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Obiekty sportowe w Warszawie zmienią się nie do poznania. 8 podmiotów otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Na Targówku wyremontowany zostanie pawilon Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Łabiszyńskiej.
11: Pawilon, który od kilkunastu lat nie był remontowany. W tej chwili prace już trwają, wykonawca został wybrany. Prace powinny zakończyć się w tym roku. Teraz są burzone ściany w środku, więc remont jest jeszcze nie do końca widoczny. Natomiast będziemy mieć nową salę, nową siłownie, nowe dostępne szatnie, łazienki.
8: Remont czeka także m.in. ośrodek Namysłowska czy boiska przy Liceum imienia Lotnictwa Polskiego na Bielanach. Łączna wartość dofinansowań to prawie 8 milionów złotych. Rewitalizacja bezcennych ozdób ściennych pałacu w warszawskim Wilanowie znalazła się na nowej liście projektów konserwatorskich. Dyrekcja Muzeum oraz Ministerstwo Kultury przedstawiły plany instytucji na najbliższe miesiące.
12: Zdobienia to zabytkowe, prawie 200-letnie papierowe tapety z francuskiej manufaktury. Znajdują się one w jednej z komnat. Przez 60 lat były przykryte tkaniną. Jak mówi Agnieszka Pawlak z muzeum, są one w dobrym stanie, ale wymagają prac konserwatorskich.
13: Wiele zacieków, pudrują się, więc ta warstwa malarska jest bardzo osłabiona.
12: Muzeum w Wilanowie zaprasza także na wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz na obchody jubileuszu powstania muzeum. 6 sierpnia minie 221 lat od tego momentu. Jak mówi pełniący obowiązki dyrektora placówki Piotr Górajec, tego dnia wstęp do pałacu i ogrodów będzie darmowy. Przewidziano też wiele innych atrakcji.
8: Informował o tym Aleksander Przoniak. O historii Polski pod gołym niebem. Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na cykl pokazów kina letniego pod tytułem Historie do zobaczenia. Będzie można je obejrzeć przed centralnym przystankiem Historia przy ulicy Marszałkowskiej. Pierwszy pokaz już dziś. Zaprezentowany został pierwszy odcinek serialu Szlak Nadziei – Bitwa o Monte Cassino.
14: Przez cały okres wakacji serdecznie zapraszam do oglądania właśnie kolejnych odcinków tego niesamowitego serialu dokumentalnego, w który chyba w najbardziej drobiazgowy i bardzo ciekawy oczywiście sposób pokazuje historię żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, drogę jaką przeszli od wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku aż po wielkie zwycięstwo na wzgórzu Monte Cassino.
8: Pokazy kina letniego zaplanowano też na kolejne środy wakacji o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny, a mówił naczelnik Wydziału Projektów Multimedialnych IPN Konrad Starczewski. Hospicjum domowe Promyczek w Otwocku prosi o wsparcie. Placówka zapewnia opiekę dzieciom nieuleczalnie chorym w ich domach i potrzebuje środków na działanie. Okazją do wsparcia będzie letnie spotkanie charytatywne z influencerką Lexi Chaplin. Zachęca Paulina Okrzeja, koordynatorka wolontariatu w Hospicjum Promyczek.
15: W najbliższą sobotę spotykamy się na wydarzeniu z Lexi Chaplin, influencerką młodego pokolenia od 12 do 16 w Nowym Gojowiczu w Otwocku. Odbędzie się spotkanie, będzie można też wesprzeć hospicjum. Cegiełka na hospicjum pozwala wesprzeć naszych podopiecznych.
8: Spotkanie charytatywne już 11 lipca w Otwocku.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: W pogodzie dzisiaj dużo nam się wydarzało, od samego rana, a to deszcz, a to słońce, a to deszcz, a to słońce i tak zmieniało się jak w kalejdoskopie kilkadziesiąt razy. No i temperatura, jak to latem w Polsce, 15,8. Tyle pokazują termometry w Warszawie. Jeśli chodzi o okolice, podobne temperatury, wilgotność 71%, ciśnienie 9,9, prawie 5 hektopaskali i rośnie. A mi to się marzy takie lata, żeby było tak około 20 kilku stopni, no 26, 27, może być i więcej odrobinę. I żeby to było takie stabilne całe lato. Summer Sunshine chciałbym, żeby było. I to o, za chwilę zaśpiewa grupa The Corrs. Będzie także Bobby McFerrin śpiewający Don't Worry, Be Happy. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski, śpiewał nie będę.

0: Don't worry, be happy.
1: Prawie 14 minut po godzinie 18. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. No takie przesłanie na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Korki, koreczki, korunie są w Warszawie, ale ja Solidarności na całej długości, tak bym powiedział, zwłaszcza w kierunku nowego zjazdu od Placu Bankowego i nawet wcześniej, także przy Jana Pawła się korkuje. Korek także duży utworzył się przy Ciepłowni Wola, tam doszło do wypadku, no i niestety z trzech pasów, zrobił się jeden, duże korki, duże utrudnienia, mniej więcej ponad godzina drogi do centrum stolicy. Od tamtej strony, w drugą stronę także ruch wzmożony do centrum, także w kierunku Błania, także ponad godzinę. Ciasno zrobiło się także na Wawelskiej, na Grójeckiej, utrudnienia przy pomniku lotnika, na trasie Łazienkowskiej, także wzmożony ruch, ciasno na S8 od centrum do Marek, ponad 40 minut co najmniej jazdy w kierunku Marek, przepraszam. Ciasno na Dźwigowej, to niezależnie od kierunku jazdy, utrudnienia także przy Dworcu Zachodnim, Alei Jerozolimskiej, Bitwy Warszawskiej i zjazd w Prymasa Tysiąclecia.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21,5 minuty po godzinie 18, Ojciec Święty, Leon XIV, urlopuje w tym momencie w Castel Gandolfo, ale dla nas urlopu nie ma, zatem posłuchajmy dobrego słowa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas, w trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Budować na fundamencie dobra, punkty 11 i 12. Budowanie miasta opartego na fundamencie dobra wspólnego domaga się przede wszystkim wznoszenia na skalę relacji z Bogiem. Oznacza to uznać, że prawda Jego miłości wzywa nas do życia w obfitości oraz do komunii z Nim. Wraz ze świętym Augustynem również i my możemy powiedzieć: stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Bóg wpisał bowiem w nasze serce pragnienie szczęścia obejmujące wszystkie wymiary życia, a Kościół, podejmując dialog z mężczyznami i kobietami naszych czasów, odczuwa pilną potrzebę pielęgnowania tego dążenia i ukierunkowywania go ku jego najgłębszej prawdzie. Po drugie, budować na fundamencie dobra znaczy przyjąć ograniczoność i kruchość człowieczeństwa, nie uznając ich za błąd, który należałoby skorygować. Dzisiaj właściwe istocie ludzkiej pragnienie pełni może zostać skierowane ku zwodniczym celom, przez iluzję techniki, która obiecuje wyzwolić nas od wszelkiej kruchości, albo przez modele dobrobytu, które spychają całe narody na margines. Nierzadko pokładamy nadzieję w nieograniczonym wzmacnianiu ludzkich możliwości, w formach postępu, które mogą zaostrzać nierówności, w doraźnych rozwiązaniach, które nie są zdolne uleczyć rany zadane narodom. I tak, podczas gdy jedni ulegają mirażowi nieograniczonej samorealizacji, wielu pozostaje pozbawionych tego, co konieczne. Kościół przypomina głosem pokornym, lecz stanowczym, że prawdziwe spełnienie nie rodzi się z usuwania ludzkiej kruchości, lecz z harmonijnego wzrastania. Tam, gdzie wolność i odpowiedzialność splatają się z wzajemną troską i prawdziwą solidarnością, a postęp mierzy się godnością każdego człowieka i dobrem narodów.

0: Tomorrow Never Comes. Jutro, czy nigdy nie nadejdzie, czy jutro nigdy nie nadejdzie, śpiewał do nas Ronan Keating, pamiętany chociażby ze słynnego Boy z Bendu. 36 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Tak się zastanawiam, czy zapraszałem. Chyba tak, na dobre rzeczy zawsze zapraszam. Już jutro, to jest 9 dzień lipca, od 9 do 13 lipca w Niepokalanowie, niedaleko od Warszawy, między Warszawą a Słaczewem, tak bym powiedział, odbywać się będzie słynny Max Festival. Dlaczego Max? No bo Niepokalanów tak naprawdę założył święty Maksymilian Maria Kolbe. Będą to ogólnopolskie rekolekcje, spotkanie młodych. Tym razem motywem przewodnim festiwalu jest poszukiwanie mojego San Damiano. W nawiązaniu do historii świętego Franciszka z Asyżu, który w małym kościółku w San Damiano usłyszał słowa Chrystusa: idź i odbuduj mój kościół. No wiemy, że święty Franciszek wziął to dosłownie. No i powstała ta słynna Porciuncula, ale to chyba nie chodziło do końca o to, już teraz o tym wiemy. Wśród zaproszonych gości będzie m.in. franciszkański zespół Pokój i Dobro. Będzie Renata Gąglewska-Gniady, która poprowadzi warsztaty na temat ikon. Kto z Państwa zajmuje się ikonopisarstwem, a może ktoś chciałby zacząć z młodych ludzi? Będzie zespół Teleo, Andrzej Wronka czy influencerka Basia Janas. W programie najważniejsze: codzienna msza święta, czas na modlitwę, medytację, sakramenty pojednania, ale także spotkania, dzielenie się, integracje. Będą koncerty, wieczory uwielbienia, konferencje, świadectwa, spotkania z ciekawymi gośćmi, no i na pewno także będzie dużo ruchu młodych. Oczywiście zachęcamy do tego, aby brali udział w tego typu festiwalach.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, Jelan Horan już za chwilę, Izabela Trojanowska, ale także duet Meghan Trainor i John Legend tuż przed godziną 19 na 106.2 FM.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski, zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
3: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
4: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
8: Minuta po 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
10: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. Kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
2: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
3: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: 5,5 minuty po godzinie 19. Co tam ciekawego w pogodzie się dzieje? Ano nic wielkiego. Na chwilę obecną cały czas na stołecznych termometrach w okolicach 15,5 stopnia Celsjusza, natomiast w okolicach Warszawy już tak jest podobnie. No, Sulejówek, Wiązowny, Otwock 15, 16, Mińsk Mazowiecki, Jakubów 16, także Baranów i miejscowość Błonie. Wiatr zachodni skręcający na północno-zachodni. A to wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Trwa w najlepsze. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Pozostańcie razem z nami. Po godzinie 19 m.in. ksiądz Piotr Pawłukiewicz i audycja Wstanie, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Natomiast muzycznie to spotkanie rozpocznie grupa Chili My. Utworem Tak wiele mam będzie także m.in. James Blunt.

1973 to chyba rok i o tym właśnie śpiewał między innymi James Blunt, słynny żołnierz, który stał się piosenkarzem, a piosenka powstała w 2005 roku. Jeszcze teraz Agneta Falkstock, pamiętacie grupę ABBA? No to także ta wokalistka kiedyś tam śpiewała razem ze swoim mężem, koleżanką, kolegą, no a potem także kariera solowa. Będzie także Zalia w utworze Raj, no a o 19.20 audycja Wstanie. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W Radiu Warszawa, w wakacyjnym Radiu Warszawa na 106.2 FM. Prawie 14 minut po godzinie 19.00.

0: No to mamy 20 po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Jesteś kimś innym.
2: Proszę Państwa, jak mi się spodobało zdanie i potwierdzam je całym sercem, że w małżeństwie wrócą wszystkie grzechy z narzeczeństwa i się odbiją pewnymi skutkami. Czy w dalszym życiu rodzinnym. W kapłaństwie wszystkie numery, które się zrobiło i robiło w seminarium, wszystko wróci. Tylko po paru latach. I będzie bolało. Będzie bolało. Dlatego nie ma co takiego planu, że ja w ostatniej chwili wskoczę na ten wózek, który jedzie do nieba. Dlaczego my ćwiczymy ciągle te same teksty? Niektórzy mówią, że to właśnie takie klepanie w kółko. Często my ćwiczymy, żeby się nauczyć odruchu, że jak nas Pan Bóg wezwie na sąd ostateczny, żebyśmy powiedzieli: Jezu, zmiłuj się nade mną. Żebyśmy mieli odruch. Odruch. Żydzi nosili teksty biblijne przyklejone na sercu, przywiązane do rozumu, jak, żeby z tej skrzyneczki, z tego pudełeczka, ta mądrość tekstu przenikała moją głowę. Ale kiedy siostra Emanuel usłyszała, jak ludzie mówią, że chcemy... Bo zapytała, tego nie mówiłem. Zapytała: ludzie, gdzie wy pójdziecie po śmierci? A ludzie... Byle się na czyście załapać. Ona mówi: co? Czyście zwariowali? Czyściec jest okrutny, czyściec jest straszny. Teologowie mówią, że niektóre sfery czyśćca są takie same jak w piekle. To się zazębia, tylko że z piekła nie ma wyjścia. A z czyśćca jest jedno i dlatego wielu ludzi woli nie ryzykować i wolę szybki czyściec niż długą drogę do świętości. Ale to chyba tak nie jest. Tak więc to my decydujemy. Odróżnijmy nasze jakieś zachowania takie przypadkowe czy nieprzypadkowe od tej istoty, którą nosimy w sercu. Dlatego, proszę Państwa, ile razy, to nie do policzenia jest, ile razy my w życiu wypowiadamy i w godzinę śmierci naszej amen, i w godzinę śmierci naszej amen. Przygotowujemy się właśnie na ten dzień i dlatego jest to tak istotne wyzwanie, byśmy nie tyle rozumieli, co pamiętali. Ktoś powiedział, i bardzo mi się to stwierdzenie podobało, kiedy człowiek żyje, żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię zna do końca i cię kocha. Ktoś się zna do końca, zna twoje świętości, świstewka, wszystkie numery i cię kocha. Jeśli ktoś takiego człowieka nie ma, takiego kogoś nie ma, to nie żyje, to tylko wegetuje. Jego serce nie jest ożywione miłością. Czy macie takiego człowieka? Mamy takiego człowieka, wszyscy mamy.
1: Część szósta. Upadamy i wstajemy.
2: Jezus zna nas wszystkich i mówi do nas: jeśli byś 77 razy twój brat przeciwko tobie zawinił, przebacz mu. To znaczy, że Chrystus też jest tym, który nam gotowy jest przebaczać 77 razy. Jeśli tylko będziemy żałować i spełniać warunki spowiedzi. Pytano jednego zakonnika: co wy robicie w zakonie? On powiedział jedną rzecz: upadamy i wstajemy. Upadamy i wstajemy. Bardzo jest mi bliski święty Piotr, ze względu, że jest patronem mojego życia. Bardzo dziękuję rodzicom, że mi go dali za patrona. Groził mi Grzegorz. Ale jeśli jest jakiś Grzegorz na sali, to proszę wybaczyć, to też pięknie imię. Dlaczego Piotr został wybrany na pierwszego z apostołów, chociaż miał pasmo porażek? Dlatego jemu się nic nie udało. Chciał walczyć mieczem, schowaj miecz. Chciał Jezusa ustrzec przed krzyżem. Panie Jezu, nie idź na krzyż. Chciał popisać się, że potrafi chodzić po wodzie. No, co i raz, i kompromitacja. Tu się skąpał, tutaj wyśmiany, tutaj pokonany. Piotr miał jedno, wracać. Całe nasze życie na ziemi, pełne grzechu i słabości, pozbawia nas iluzji, że my sobie damy radę. Tutaj dzisiaj we wstępie to od razu wychwyciłem, była mowa o tym, że co zrobić, żeby się zbawić, się wyzwolić. Nic się nie da zrobić. Się nic nie da zrobić. Proszę Państwa, trzeba wzywać pomocy Boga. Ksiądz Orzechowski mówił: jak jesteś w grzechu i ciężkim i narozrabiałeś i sparaliżowany jesteś, to dzwoń dzwoneczkiem tutaj. Tu jestem, tu mnie szukaj. To beć jak owieczka. Ale wzywaj Pana. Wzywaj Pana. Samemu się za to nie bierz, bo to jest za trudne dla ciebie. Pamiętacie, jak Pismo Święte mówi: Duch Święty, kiedy nie potrafimy się modlić, Duch Święty wstawia się za nami w modlitwach. Ja przez lata myślałem, że tu chodzi o taką rzecz, że kiedy mamy chwilowe kryzysy kilkudniowe, to wtedy rzeczywiście modlitwa nam może trudno idzie i prosimy Boga, Ducha, żeby za nas się modlił. I dopiero potem zrozumiałem, że to nie chodzi o chwilowe nasze kryzysy. My się w ogóle nie umiemy modlić. My nie wiemy, co dla nas jest dobre. Co dla nas jest dobre.

Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Picasso i Zakopower. 32 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Dziś, to jest w środę, Parlament Europejski przyjął rezolucję. Jaka to rezolucja? Rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji. To cytat. Spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. W toku prac nad nią grupy polityczne zgłosiły poprawki odnoszące się do niedawnego upamiętnienia przez prezydenta Ukrainy właśnie Ukraińskiej Armii Powstańczej. Za całością rezolucji głosowało 460 europosłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, tak powiedzmy, a przeciwko było 136, wstrzymało się 29. Europarlament wezwał do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Bardzo mi się podoba zawsze to określenie, jak Parlament Europejski, nie tylko zresztą on, wyraża ubolewanie. Chyba to samo powiedzieli, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Takie ubolewanie europosłów. No już za chwilę. Nazaret, Będzie o Saints i Beata Kozidrak. Muzycznie w Radiu Warszawa na 106.2 FM.

Beata Kozidrak siedzi i sobie myśli. Niektórzy siedzą w samochodach, w korkach. Komenda Stołeczna Policji poinformowała o wypadku na S8 na wysokości węzła Lazurowa po godzinie 19. Karetka zdarzyła się z autem osobowym. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Poznania, co oznacza, że w tamtej okolicy w ogóle będą tworzyły się korki. Niestety, proszę jeździć ostrożnie, o co apelujemy. Będziemy apelować na okrągłą.

0: znane i lubiane także z anteny Radia Warszawa. Ingo w utworze Helena na 106 do FM za niecałe 3 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Ksiądz prymas szedł zboczem góry, którą porastały śnieżyczki. I potem obejrzał się za siebie i zobaczył zdeptane główki tych kwiatków. Cofnął się, nie poszedł dalej.
6: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
8: W najnowszym sieci raport Wszystkie zbrodnie UPA. Mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 20. A w Warszawie 15 stopni, tyle samo w Raszynie, Sankocinie, Piasecznie, w Zalesiu Górnym, w Celestynowie czy w Gliniance. 16 mamy w Mińsku Mazowieckim, w Jakubowie i w Stanisławowie. Jeśli chodzi o wiatr, to zachodni, zmienny, jeśli chodzi o ciśnienie, rośnie. 995,5 hektopaskala na chwilę obecną, a dzisiejsza noc to temperatura w okolicach 12 stopni. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Jutro w ciągu dnia może nie będzie padało, choć są takie, jest takie prawdopodobieństwo, ale raczej słońca nie zobaczymy. Maksymalnie 20 na termometrach. Wieczór w dobrej atmosferze i minuta po godzinie 20. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Miles Smith, nice to meet you, miło Cię spotkać. Tym utworem rozpoczynamy, witając Państwa na 106.2 FM. Będzie także sen Edyty Bartosiewicz, ale także i Michael Patrick Kelly, czy na przykład Mezo. Zapraszam serdecznie.

0: tak się zastanawiam, czytając tą wiadomość, czy ciągle nie śnię.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: To oczywiście są na razie propozycje, no ale często zmieniają się w rzeczywistość. Ministerstwo Zdrowia dziś opublikowało informację, podało informację, bądź jak kto woli, na konferencji prasowej. Wprowadza maksymalne poziomy wynagrodzeń indywidualnych i maksymalnych wydatków w ramach budżetu szpitali ze środków przekazywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli tak mówiąc krótko, to są te nasze pieniądze, które są przekazywane na leczenie. I jak to ma wyglądać? Jak przekazała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta na konferencji prasowej, pierwszy krok, jeśli chodzi o kominy płacowe, został już wykonany. Rekomendacja umożliwia gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL lub numerze prawa do wykonywania zawodu. To już czeka na podpis prezydenta. Ministerstwo chce wprowadzić maksymalne poziomy wynagrodzeń indywidualnych i maksymalnych wydatków w ramach budżetów. No i jakie te maksymalne? Po pierwsze, lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. No i ministerstwo zaproponowało kwotę 240 zł brutto za godzinę. Wynagrodzenie lekarza jako maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego. No i ma jeszcze zostać wprowadzona tak zwana e-kolejka, która będzie gwarantowała zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Zobaczymy, co wyjdzie w praniu. 240 zł brutto maksymalnie za godzinę pracy.

0: ABC. ABC, Społecznej Krucjaty Miłości, Weronika Ostrowska, ksiądz Michał Dziedzic w Radiu Warszawa na 106,2 FM, a za nami już Mezotap i Kasia Wilk w utworze Sakrum. Posłuchajmy teraz audycji 21 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
2: Myślimy i zastanawiamy się nad tym, o czym myślimy i jak myślimy.
3: Przez całe życie. Znaczy ja mam nadzieję, że każdy z nas myśli, o czym myśli, bo dobrze korzystać ze swojego rozumu i mieć jakiś intelektualny namysł nad tym, co się dzieje w mojej głowie.
2: W rozmowie na temat drugiego punktu ABC Społecznej Krucjaty Miłości dochodzimy w końcu do całej frazy. Myśl dobrze o wszystkich. Bo wśród myśli, które pojawiają się w naszej głowie, ja myślę, że procentowo bardzo dużo część stanowią te myśli o innych ludziach, dlatego, że ich spotykamy, że wchodzimy z nimi w interakcję.
3: No właśnie, znaczy my generalnie przez te relacje się rozwijamy albo zwijamy. To troszeczkę znowu zależy pewnie od nas, ale jesteśmy od tego zależni. Każdy z nas potrzebuje miłości, potrzebuje akceptacji, potrzebuje relacji, bo to nas jakoś wypełnia i jesteśmy stworzeni do tego. A więc można powiedzieć, że cały czas będziemy atakowani przez różne myśli dotyczące drugiego człowieka. Ale czy to jest zachęta do tego, żeby nie mówić prawdy o drugim człowieku, chociaż może być trudna?
2: Pewnie nie, tylko trzeba się zastanowić, jak tę prawdę przekazać drugiemu człowiekowi z miłością. Tu byśmy wrócili na kilka chwil do pierwszego punktu. Szanuj każdego człowieka i jak tę prawdę z szacunkiem przekazać.
3: Szukamy prawdy o drugim człowieku, ale to właśnie jak powiedziałaś, od nas zależy, jak my go potraktujemy w tej prawdzie. Bo możemy mu powiedzieć coś z szacunkiem, a możemy stwierdzić, że po prostu go nie lubię i będę mu dawał znać w sposób bardzo złośliwy, który zupełnie go nie rozwinie, zniszczy moją relację z nim, będzie tylko jakimś atakowaniem, a nie będzie służyło temu, że zdecydowałem się na to, że go pokocham, że to ja mogę zmienić jakieś właśnie postępowanie wobec niego. Ewentualnie rzeczywiście, jeżeli ktoś nas bardzo rani, trzeba być bardzo stanowczym i się bronić.
2: Jak myślę o myślach i o tych myślach na temat bliźniego, a chcemy się tutaj uczyć miłości przecież, to może jest tak, że miłość zaczyna się od tej dobrej myśli o drugiej osobie. Prymas Wyszyński zachęca nas do tego, żeby myśleć dobrze o wszystkich. Ja od razu mam jakiś zgrzyt w sobie, coś mi tam nie styka, bo intuicyjnie nie chcę, chociaż chciałabym iść drogą świętości, to tutaj mam z tym problem.
3: Bo mi się wydaje, że na nas wymusza to myślenie jakąś postawę. Jak my rozmawiamy tutaj między sobą o myśleniu, no to nas zmusza do tego, że coś musimy zrobić. Kiedy coś pomyślę o drugim człowieku, jestem troszeczkę zaproszony do pewnej postawy. Jeżeli myślę o kimś źle, nie mogę sobie poradzić z tymi myślami, to ja zawsze czuję się zaproszony przez siebie samego. Michał, idź i z nim pogadaj i powiedz mu to. Ile razy ja wyjaśniłem sytuację, ile razy ja stwierdziłem, Michał, ty źle myślałeś o nim, ty go nie rozumiałeś, nie widziałeś jego historii życia, prawda? Te twoje myśli były słabe. Kiedy widzisz kogoś pozytywnego, coś robi dobrego, idź mu też to powiedz. My się nie możemy zatrzymać na poziomie myśli. Myśli nas do czegoś będą zawsze prowadziły. Wprowadzają w nas jakiś nastrój, prowadzą do konkretnych postaw. I teraz rozum, wolna wola, zrób coś z tymi myślami, tak? Nie tylko bądź świadomy. Czyli jeszcze dalej.
2: Tak, ale żeby zrobić coś z tymi myślami, to też trzeba je ukierunkować. I te myśli względem drugiego człowieka też mi się wydaje, że trzeba wprowadzić na właściwe tory. Może nam w tym też pomagać ta wrażliwość serca.
3: Że się zastanawiamy, co w tym człowieku się dzieje, co on tam mógł przeżyć, albo czego nie przeżył, albo co przeżył. Próba zrozumienia go, prawda? Tego, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego coś tam robi.
2: Nie tylko nawet dlaczego coś robi, ale dlaczego w moich oczach wydaje się taki, a nie inny. Cały czas myślę o myślach naszych i jak to zrobić tak, żeby rzeczywiście chcieć dobrze o innych myśleć, bo to może być ta zapadnia, że ja nawet nie chcę, gdzieś tam głęboko w sercu nawet nie chcę o nich dobrze myśleć, że ja używam tych słów jako sloganu.
3: Ja bym powiedział, że my jesteśmy czasami nawet, bym powiedział, zniewoleni w naszych myślach tym, co żeśmy sami usłyszeli o sobie. Na przykład ktoś nas zawsze krytykował. I się okazuje, że ten, kto cały czas słyszał krytykę, jest świetnym krytykantem też, prawda? I kiedy widzi drugiego człowieka, to widzi tylko w nim zło. Dlaczego? Bo sam bardzo często słyszał, że tylko robi coś źle. I teraz uświadom sobie to, dlaczego te myśli, jakie jest źródło twoich myśli, skąd one gdzieś wychodzą, gdzie jest ich początek. Okazuje się, że bardzo często może być właśnie to związane z tym, co sam ten człowiek przeżył. To gdzieś początek myśli. Chcesz to zmienić? To zacznij to zmieniać, tak? Zacznij nawet może od tego, że zaczniesz cieszyć się małymi rzeczami i sam sobie będziesz dawał taką informację. Fajnie, że to zrobiłeś. Cieszę się. Michał, jestem z ciebie dumny, jestem z ciebie zadowolony, tak? Czyli sam ze sobą troszeczkę mogę porozmawiać.
2: I znów od bliźnich wracamy do tego, że trzeba o sobie samym dobrze myśleć, żeby móc też na drugiego człowieka życzliwie spojrzeć, a to chyba cofa nas także do tego źródła, którym jest Bóg i to, co On o nas myśli.
3: A no właśnie, już żeśmy o tym mówili. Choćby matka zapomniała o tobie, ja o tobie nie zapomnę. Ja ciebie chcę, ja jestem miłością, dlatego ciebie stworzyłem. Ja ciebie chcę i ciebie pragnę, mam dla ciebie plan.
2: I to jest właśnie przyczyna, dla której mamy dobrze o wszystkich myśleć.
1: Czas to miłość.

0: 34 minuty po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Nie trzeba być człowiekiem, żeby dobrze zarabiać. Niemal 2 miliony euro wrzucili turyści do rzymskiej fontanny di Trevi. W ubiegłym roku, od 2001 roku, monety wrzucane przez turystów przekazywane są diecezjalnemu oddziałowi Caritas, który przeznacza zebrane fundusze na wsparcie projektów charytatywnych. Opublikowany niedawno raport pokazuje, jak tradycyjny rzut monetą może stać się gestem solidarności z najbardziej potrzebującymi. Według sprawozdania dotyczącego lat 2022-2025 w ciągu 4 lat środki przekazane rzymskiej Caritas wzrosły z 1 miliona 440 tysięcy do prawie 2 milionów, a następnie ustabilizowały się na poziomie trochę ponad 1 800 tysięcy. W ostatnich 4 latach ponad 7 milionów euro pomogło w walce z dawnymi i nowymi formami ubóstwa, m.in. z niedożywieniem, samotnością, brakiem dostępu do opieki medycznej czy bezdomnością. A co to za fontanna? No myślę, że część z Państwa już wie. To 18-wieczna fontanna, zbudowana z inicjatywy papieża Klemensa XII. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych, no i chyba najczęściej odwiedzanych zabytków wiecznego miasta.

Sailing i Rod Stewart w Red Warszawa na 106.2 FM za 13,5 minuty, godzina 21, już za kilka minut na naszej antenie wiadomości z życia kościoła, natomiast o godzinie 21 oczywiście transmisja apelu jasnogórskiego. Serdecznie zapraszam już tymczasem na naszej antenie Atomic Kitten i będzie także utwór Podnieście Głowy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Gierek.
2: Czekaj, bo bramka może będzie.
1: Długo jeszcze ten mundial?
2: Ja nic z tego. Co mówiłaś?
1: Czy mundial to długo jeszcze?
2: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
1: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
2: Mgiełkę?
1: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
2: Ja o piłce, a ona o mgiełce.
1: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
2: Budzimy stolice i okolice.
1: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitana na Jasną Górę wyruszy 5 sierpnia z kościoła akademickiego Świętej Anny pod hasłem Moc Słabości. Pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą o godzinie 5.30. Zapisy na pielgrzymkę są już przyjmowane, ale wyłącznie online poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej WAPM. Od 2 do 4 sierpnia w krużgankach kościoła akademickiego Świętej Anny będzie można odebrać pakiety pielgrzyma po wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Hasło tegorocznej pielgrzymki: Moc w słabości, zaczerpnięto z adhortacji papieża Leona XIV Dilexit Te. Dokument ten zachęcił nas, abyśmy poszukiwali tego, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła, tego, co jest dla nas aktualne i życiodajne, podkreślają organizatorzy pielgrzymki.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Wakacje to dla wielu czas wyjazdów i odpoczynku, ale jak podkreślała siostra Beata Zawiślak w Radiu Warszawa, nie musi to oznaczać przerwy od życia duchowego. W rozmowie mówi, że relacja z Bogiem nie powinna być traktowana jako obowiązek, lecz i jak codzienne spotkanie, które daje siłę i pomaga w odpoczynku.
6: Bardzo lubię tekst matki Urszuli Leduchowskiej, która mówiła, że w pracy wewnętrznej wakacji nie ma, ale to znaczy, że mogę znaleźć taką chwilę na spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie tracić takich chwil, które są trochę ulotne. Czekamy gdzieś, przechodzimy z miejsca na miejsce.
4: Urszulanka zwróciła uwagę, że czas wakacji to moment na szczególne pogłębienie relacji z Bogiem i zachwytu nad światem.
6: Gdzie rodzi się od razu ogromna wdzięczność za to, co widzimy. To wszystko jest z ręki Pana Boga. Natomiast jeśli chodzi o mszę świętą, Kościół nam daje naprawdę też tak dużo możliwości, że możemy skorzystać w sobotę, tak? W niedzielę, jeśli jesteśmy gdzieś tutaj w kraju, czy no gdzieś bliżej, za granicą, też są często bardzo późno te msze święte.
4: Znany influencer Marcin Gomułka mówił także na naszej antenie, że nawet odpoczywając na łonie natury można dbać o rozwój duchowy.
7: Znaczy, my oczywiście chcemy nie wypadać z tego rytmu, nazwijmy go modlitewnym, ale nie jest takie to z takiego rytmu no, naszej codzienności, prawda? Natomiast no, to, że jesteśmy na łonie natury, to, że jesteśmy może nie do końca ubrani, tak jak normalnie, to wcale nie jest jakaś przeszkoda w tym, żeby uwielbić Boga.
4: Korzystajmy zatem z odnowy duchowej także na łonie natury. Z pielgrzymką ze Stanów Zjednoczonych przybyli na Jasną Górę młodzi dorośli ze stanu Filadelfia i jego okolic. Wśród nich było też wielu związanych z sanktuarium Matki Bożej w Dolej Stan, zwany amerykańską Częstochową. Towarzyszył im ojciec Tymoteusz Tarnacki, paulin posługujący w Stanach Zjednoczonych. Ich pielgrzymka zbiegła się w czasie z 250. rocznicą ustanowienia Stanów Zjednoczonych Ameryki, które świętowane 4 lipca w dniu ogłoszenia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Filadelfia jest kolebką wolności. To właśnie tam podpisała została Deklaracja Niepodległości. Ciekawe, że czasem potrzeba wyjechać z kraju, by spojrzeć i zrozumieć pewne sprawy. W innym kluczu wyjaśnił ojciec Tymoteusz.
8: W okolicach 4 lipca byliśmy w Gdańsku. Mieliśmy mszę za ojczyznę, za Stany Zjednoczone. I później byliśmy w kościele Świętej Brygidy, gdzie jakby zrodziła się Solidarność. Później byliśmy w Centrum Solidarności w Stoczni Gdańskiej. Pochylaliśmy się nad osobą błogosławionego Jerzego, popiełuszki. Więc to wszystkie takie znaki akurat opatrznościowo się złożyły 4 lipca, kiedy mówimy mówimy o wolności amerykańskiej, to odkrywaliśmy, co to znaczy wolność dla Polaków, szczególnie w tej najnowszej historii, w walce z komunizmem, z totalitarnym systemem. I myślę, że to też dało dużo do myślenia. Spojrzenie na wolność zupełnie z innej strony.
4: Grupa ze Stanów Zjednoczonych pielgrzymowała przez całą Polskę, poznając ważne historyczne miejsca. Byli także m.in. w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

0: Maryjo, nasza Matko, przychodzimy dziś do Ciebie, by oddać i powierzyć Ci to wszystko, co jest w naszych sercach. Każdy z nas przychodzi do Ciebie z czymś innym. Jedni pragną Ci, Maryjo, podziękować, że opiekujesz się nimi od wielu lat. Są tacy, którzy chcą zawierzyć Tobie swoich najbliższych. Są też osoby, które przyszły prosić Cię, Matko, o pomoc, o potrzebne łaski i siły, o nadzieję, bo sami już jej nie mają. Nie mają wiary, że mogą coś zmienić czy naprawić w swoim życiu. Ty, Maryjo, przygarniasz nas wszystkich w takim stanie, w jakim teraz jesteśmy, z naszymi radościami i strapieniami, uwielbieniem i strapieniem. Stając przed Twoim obliczem, przypominamy sobie i doświadczamy tego, że mamy Ciebie za Matkę, a Boga za Ojca. Doświadczamy, że jesteśmy chciani i kochani, że nie idziemy przez życie sami. Tu możemy dostrzec, że tak jak Bóg troszczył się o Izraela podczas ich wędrówki po pustyni, tak samo chce się troszczyć i opiekować każdym z nas. Kiedy przychodzimy do Ciebie, nasze serca mogą napełniać się pokojem, nadzieją i siłą potrzebną do pokonywania codziennych trudów i wyzwań. Jesteś dla nas zawsze pocieszycielką strapionych i wspomożycielką wiernych. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Jezus powołuje swoich apostołów po imieniu. To pokazuje nam, że Bóg zna każdego z nas osobiście, z całą historią naszego życia. Bóg zna nas lepiej niż my sami. Jezus, wybierając słabych i nieidealnych apostołów, uzdalnia ich swoją mocą do głoszenia dobrej nowiny. Pokazuje tym samym, że troszczy się o nich osobiście i nie zostawia ich samych. Bóg, zanim będzie czegoś od nich wymagał, to najpierw sam uzdolni ich do tego. Dzisiejsze rozesłanie apostołów nie jest jeszcze posłaniem na cały świat. To rozesłanie nastąpi dopiero po zmartwychwstaniu. Na razie Jezus posyła ich do tych, którzy poginęli z domu Izraela, a więc tylko do Izraelitów. Przez to słowo Jezus dziś posyła każdego z nas do ogłoszenia Ewangelii tym, którzy poginęli z domu, jakim jest Kościół, a więc do tych, którzy są może ochrzczeni, przyjęli sakrament bierzmowania, ale na co dzień nie ma ich w Kościele. Czasami są to nasi najbliżsi z rodziny, może koleżanki i koledzy z pracy, nasi znajomi, sąsiedzi czy przyjaciele. Jezus wzywa nas dziś, byśmy zanieśli Go do osób, z którymi na co dzień żyjemy, do tego, co jest nam bliskie. Nie trzeba do tego głosić płomiennych homilii, by dać świadectwo o Jezusie. Mogą to być drobne gesty, jak zrobienie znaku krzyża, przechodząc obok kościoła. Może zaplanowanie wakacji w taki sposób, by być w niedzielę na Eucharystii. Czy codzienna modlitwa przed snem, która pokazuje, że relacja z Bogiem jest dla mnie ważna. Musimy pokazać, że relacja z Bogiem prowadzi mnie przez życie i dodaje mi sił do pokonywania wszelkich trudności. Dlatego dziś w sposób szczególny chcemy Ci, Matko, zawierzyć tych, którzy poginęli z domu, jakim jest Kościół, którzy przestali korzystać z sakramentów, którzy sami nie mogą lub nie potrafią odnaleźć drogi do Twojego Syna. Prosimy Cię, byś im wyprosiła łaskę życia sakramentalnego i powrotu do Kościoła, który jest ich domem. Maryjo, uzdalnij nas samych, byśmy potrafili być świadkami Jezusa i swoją postawą głosili Ewangelię w naszej codzienności. Byśmy, spotykając na naszej drodze osoby pogubione, Nie mieli w sobie postawy starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym, który na widok nawróconego brata czuł gniew i złość. Ale byśmy potrafili na nich spojrzeć wzrokiem miłosierdzia i radowali się ich powrotu do kościoła. Rozważając tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego, polecajmy papieża Leona XIV, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, cały zakon Paulinów na czele z ojcem generałem Beniaminem, cały Kościół Święty. Prośmy o pokój na świecie, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o wytrwałość dla powołanych. Módlmy się za naszą ojczyznę, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. I zawierzajmy te wszystkie intencje, jakie mamy w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Maria, Matko Boża,
4: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
10: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty pomiędzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Teraz i zawsze.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. My pomodlimy się różańcem świętym o godzinie 21.30. Jak zwykle zapraszam. Dwa numery telefonów będą do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555. Teraz na antenie Radio Warszawa Ewangelia i komentarz, który przygotował dla nas ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
1: Dzisiejsze wskazania Jezusa są kierowane wprost do apostołów, ale i do tych, którzy są ich następcami, biskupów. Mają oni przede wszystkim głosić Królestwo Niebieskie, czyli moc Bożą, obecną nie tylko w historii człowieka i świata, ale moc Bożą dziś obecną, teraz. Mają oni głosić Jezusa, który był, który jest i który przychodzi, wiecznego Boga. Ponadto to głoszenie słowem i czynem wymaga od nich postawy zaufania Bogu, pozwolenia, by to On ich prowadził. Dlatego apostołowie nie mają robić sobie swoich zabezpieczeń, gromadzić pieniędzy, dodatkowych ubrań, butów, bowiem tym, który troszczy się o ewangelizatora, jest sam Bóg. To poleganie na Bogu jest konieczne, by apostoł nie zapomniał, z jakim orędziem idzie do świata. A orędzie to brzmi: pokój od Chrystusa, to znaczy uwolnienie od grzechu i potępienia przez piekło oraz oskarżenia demona. Pokój mój daję wam, ogłasza Jezus. Spójrzmy teraz na siebie, jako na uczniów Jezusa, tych, którzy są świadkami Jego. Mamy być Jego świadkami, ale czy rzeczywiście kierujemy się zaleceniami Jezusa? Zobaczmy, by w Bogu pokładać ufność i dać Mu się poprowadzić? To już nie wiara w Boga, ale wiara Bogu. Zobaczmy, ile robię sobie zabezpieczeń na wypadek, gdyby Bóg zawiódł? I dalej, czy rzeczywiście moim celem bycia w Kościele jest wskazanie na Jezusa, głoszenie Go innym? A może wykorzystuję to, by poczuć się lepiej, być zauważonym, być ważniejszym niż inni? I wreszcie, prawda o naszych motywacjach głoszenia Jezusa ujawnia się wtedy, kiedy przychodzą sytuacje trudne, kiedy jesteśmy nieprzyjęci, jesteśmy odrzuceni lub wyśmiani. Jak wtedy reagujesz? Do kogo masz pretensje? A może dziękujesz, że to odrzucenie głoszenia pokoju Chrystusa sprawia, że stajesz się bardziej podobny do Zbawiciela?

0: To Radio Warszawa, zbliża się godzina 21.30, zbliża się zatem czas naszej wspólnej modlitwy Różańcem Świętym, do której bardzo gorąco zachęcam naszych słuchaczy, 512 700 444, 512 700 555, a także gości w studio, dziś panie z pomocników Maryi Matki Kościoła. Witam serdecznie i zapraszam do modlitwy różańcowej, a w niej prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualdo Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Modlimy się za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama. Modlą się rodzice, o dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janinę, o łaskę zdrowia dla Jagódki, o jasność umysłu dla lekarzy, o wiarę, wytrwałość i siłę dla rodziców, o błogosławieństwo Boże dla Polski. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o zdrowie i potrzebne łaski dla Bogu miłej Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O potrzebne łaski, szerzenie wiary przez dzieła rozgłośni Radia Warszawa, o łaskę nieba i życie wieczne dla tragicznie zmarłego świętej pamięci Dominika, o pocieszenie, pokój serca dla jego bliskich. O potrzebne łaski dla Pawła i Weroniki oraz dzieciątka pod jej sercem, o łaskę zdrowia dla niej, o Boże prowadzenie, opiekę całej rodziny, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Michaliny w dniu 15 urodzin oraz Michała w dniu 44 urodzin. Przez wstawiennictwo świętej Rity, świętej Filomeny, o wsparcie, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza i Anny. Także dziś modlimy się modlitwą dziękczynną za pomyślną, zdaną maturę Weroniki. O łaskę nawrócenia dla Macieja, o zdrowie psychiczne i fizyczne dla Adama i małej Alicji, o pojednanie Anny i Piotra, o opiekę Matki Bożej dla Elżbiety w dniu imienin, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji dla niej. Opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Robertowej, Elżbiety Norwidowej, koleżanki Elżbiety w dniu imienin modli się słuchaczka. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Małgorzaty i Macieja. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O życie wieczne dla Kasi, o opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o potrzebne łaski w życiu codziennym dla Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra. O siłę i zdrowie dla Kasi w wychowaniu małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła i o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. O rozwój pierwszej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła, potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów na czas pątniczego trudu. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza.
2: Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus trzeciego dnia po swojej śmierci zmartwychwstał. Przez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć, szatana i otworzył nam bramy nieba.
0: A razem z nami modli się Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam Was.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba
3: naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Aniu, Bóg zapłać za modlitwę i za obecność. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Pozdrawiam Państwa serdecznie. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, z Panem Bogiem, do usłyszenia. 500

0: niebie taki na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać Pani Mario za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać, dziękuję.
3: Spokojnej nocy życzę z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia.
4: Zesłanie Ducha Świętego. w dniu Pięćdziesiątnicy na apostołów zebranych wraz z Maryją.

0: Ją na modlitwie stąpił Duch Święty. Od tej chwili apostołowie odważnie zaczęli mówić wszystkim o Panu Jezusie.
1: A razem z nami jest Pani Jadwiga. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże, tam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Halo?
0: Tak.
1: Chleba proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo.
2: Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: Matko Boża,
2: módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci i naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać Pani Jadwigo za modlitwę. Pozdrawiam. Spokojnej nocy życzę z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta.
0: W niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maria z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Pan Bóg wywyższył ją za jej życie, ciche, pokorne, przepełnione modlitwą i zasłuchaniem w Boże Słowo. Niech Maria będzie dla nas wzorem zaufania Panu Bogu i wypełniania Jego woli, byśmy każdego dnia wzrastali w świętości i kiedyś osiągnęli szczęście w niebie.
1: Modli się z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże, Pani Grażyna.
4: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, Pani Grażyno, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tajemnica piąta.
3: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja została ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi. Jakiż mamy ogromny zaszczyt, że tak wielka i potężna Królowa jest naszą Matką. Nasz kraj ma szczególny przywilej, bo Matka Boża jest Królową Polski.
2: Pani Zdzisława, módl się razem z nami. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
2: Bóg zapłać Pani Zdzisławo za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. I dziękuję także gościom studio. A dziś przypominam pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Bóg zapłać za obecność, za modlitwę i zapraszam już jutro na 21.30, a już za chwilę audycja Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. 2:02 za uwagę. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości.
5: Ślubuję Ci Miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak sobie myślałem, że ostatnie tygodnie to są tak jakoś pod znakiem Jana Pawła II, bo najpierw był 16 października wybór, potem był 22 wspomnienie Jana Pawła II, który powiedział nie lękajcie się. Potem był 2 listopada, co my mówimy zaduszki, 1 listopada, co mówi wszystkich świętych, co były jego święcenia kapłańskie. Potem był 2 listopada, które były zaduszki, a to była jego prymicyjna msza w katedrze Wawelskiej, nawet 3 msze. A potem był 4 listopada, no to jest Karola. To będzie Karol, tak. I tak bardzo się cieszę, że tak nam się, myślę, że to działanie opatrzności udało spotkać z panią Magdaleną Siemion, która jest dzisiaj naszym gościem. Witam panią.
7: Witam serdecznie.
6: Która jest gorącą orędowniczką hasła, że teologia ciała, czyli teologia tak ciała, którą bardzo, można powiedzieć, pogłębił i wypromował Jan Paweł II, że teologia ciała działa. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, na czym polega ten obraz Boży w człowieku, tak? Że ten obraz Boży w człowieku, jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga, tak? Z którego bierze się to trzecie, tak? Więc tak, jest jakaś analogia, prawda?
7: Tak jest. No,
6: oczywiście, podkreślamy, to jest analogia.
7: Tak, oczywiście, że tak.
6: I pewien, jak pani powiedziała, jak ten różowy bus. Jak ktoś nie słuchał tydzień temu, to wie, że jest różowy bus z napisem teologia ciała, to działa, jeździ pani Magdalena nie po Polsce. Że jest to pewien znak.
7: Oczywiście.
6: Ale znaki są ważne.
7: Znaki są bardzo ważne.
6: No, bo jakbyśmy nie widzieli, że tu jest zakaz wjazdu w ulicę jednokierunkową, prawda?
7: Właśnie. No,
6: więc znaki są bardzo ważne i to nie tylko znaki ostrzegawcze, bo ja bym powiedział, że teologia ciała to jest nawet taki znak, bym powiedział, nie ma takich w kategorii na ulicach i w ruchu drogowym, ale taki znak, bym powiedział, polecający, wskazujący, tak?
7: Tak. No, taki. To jest jakaś propozycja, jakaś alternatywa wręcz.
6: I zostaliśmy na tym, że miłość oznacza ryzyko. I że, czyli kluczowe pojęcie u papieża to jest uczyń dar z siebie samego. To znaczy, bez tego nie będziesz szczęśliwy.
7: Absolutnie tak.
6: Ale ja wiem, tak, że jeśli ja chcę uczynić ten dar, to ja podejmuję ryzyko. Ja mogę się odkryć, a odkrytego łatwo zranić. Prawda? I przed tym ryzykiem jest lęk. Może to nie lękajcie się Jana Pawła II, może i tej sfery też dotyczyć bardzo dobrze, prawda? I teraz można powiedzieć, są te dwie logiki. Jest logika daj, jest logika bierz.
7: I my niestety po grzechu żyjemy w tej logice brać.
6: Mhm. Dlatego oni się zakryli. Adam i Ewa po grzechu zobaczyli, jest tam, Pismo Święte mówi, zobaczyli, że są nadzy i nałożyli sobie przepaski, czyli mówi Pismo Święte, zakryli się, tak?
7: Dokładnie. Tylko pytanie, czy chodzi na pewno o ciało?
6: Właśnie. To jest symbolika pewna.
7: Co oni tak naprawdę chcieli ukryć, prawda?
6: I oni siebie potem ukrywali. Ukrywali się przed Bogiem.
7: Właśnie.
6: Tak? Czyli jest, ukrywam się
7: nie tylko przed Panem Bogiem, ukrywam się przed tym drugim człowiekiem, który przed grzechem było jedno pragnienie w Adamie i Ewie. Siebie dać. Oni mieli pragnienie ofiarowania. A grzech robi coś takiego. O nie, ten drugi jest podejrzany. Ten drugi na pewno chce cię wykorzystać. Mm-hmm. Jakby bym powiedziała, kwintesencją grzechu jest podważenie zaufania do Boga, do drugiego człowieka, ale też do samego siebie. Mhm. Ja już nie jestem taka pewna ani ciebie, ani nawet siebie, a Pana Boga, Pan Bóg to już jest na pewno, ho, ho, ho, On coś ode mnie, On na pewno czegoś chce, On coś ukrywa przede mną. Prawda? Ta podejrzliwość.
6: Sami podejrzani dookoła.
7: Dokładnie. I wtedy, a jeżeli jak nie ma zaufania, to my nic nie zrobimy bez zaufania. Nie ma wspólnoty, nie ma rodziny. Niczego bez zaufania nie da się zbudować. Więc grzech robi tragiczną rzecz. I to jest też, od razu z kolei mi przychodzi objawienie Faustyny, jakbym tutaj mogła dołączyć, kiedy Jezus przychodzi. To jest niezwykłe, On nie mówi podpisz pod obrazem, kochaj mnie, przebaczam ci. Tylko Jezu, ufam Tobie. Odzyskaj do mnie zaufanie, człowieku. Bóg ma jeden, jedyny motyw. Kocham cię. To jest jedyny motyw Boga, że stworzył człowieka, dla stworzenia człowieka. A właśnie zły i grzech to nam naruszył. I to niestety, to funkcjonuje, my w takiej rzeczywistości żyjemy, tak? I stąd ten lęk. Tylko jeszcze bym wróciła do tego wstydu. Czego tak naprawdę Adam i Ewa się wstydzą? Czy na pewno grzeszne jest ciało?
6: No właśnie, tak,
7: bo patrzymy
6: po wierzchu, tak?
7: To czytamy, prawda?
6: Że czytamy tak, poznali, że są nadzy, no to my rozumiemy, nagi, no to nagi, tak?
7: No właśnie. Ja,
6: wstrząsające wrażenie kiedyś na mnie zrobił w filmie Prymas 3 lata z 1000, jest taka scena, kiedy ta zakonnica zostaje przyprowadzona w więzieniu, ona jest w więzieniu, tak? Jest w habicie. Tak, oni chcą ją zmusić, żeby donosiła, zresztą skutecznie,
7: tak?
6: I co pierwsze, co każe mówi, rozbieraj się. Tak? Więc my to tak rozumiemy, ale jednak jakby to odkrycie, to znaczy coś jeszcze.
7: A proszę mi powiedzieć właśnie, takie pytanie odpowiedzieć, czy ciało przed grzechem było inne niż po grzechu?
6: Nie.
7: No więc właśnie. Więc oni widzieli dokładnie to samo.
6: Tak, ale inaczej widzieli.
7: No więc gdzie jest problem? Nie w ciele. Właściwie my chcemy najprościej obarczyć ciało grzeszne, złe, brudne. Nie, ciało jest cały czas takie samo. Ciało jest cały czas darem Boga, stworzone przez Boga. Ciało jest dobre i piękne. Ale sposób, czyli gdzie się zadział problem?
6: Ja chcę jako dobry uczeń powiedzieć w sercu.
7: Brawo, brawo. Oczywiście. I proszę Państwa, czego się wstydził Adam? Oni się nie wstydzili swojej nagości. Oni się wstydzili tego, że zaczęli, zamiast mieć pragnienie właśnie ofiarowania siebie, że oni siebie zaczęli pożądać. Pożądać. Ja już nie chcę być dla ciebie w relacji, tylko ja cię chcę brać. Ja cię chcę zawłaszczać. I pożądanie, i nie, papież nie mówi, że to jest coś złego, ale jest złe, kiedy człowieka właśnie zawłaszcza. Bo pożądanie zawłaszcza, a miłość, w ogóle pożądanie jest pewnym, on mówi, brakiem. To jest bardzo, bardzo
6: tak,
7: ciekawe.
6: Znaczy, że nie jest coś, co jest, tylko coś, a czego,
7: czego
6: jakby
7: brakuje,
6: nie było, brakuje.
7: Dlatego ja to chcę zawłaszczyć, a miłość jest nadmiarem. Dlatego miłość co? Zawsze chcę dawać. Zawsze chcę się dzielić i mało tego, miłość zawsze jest płodna. Miłość zawsze, każda miłość jest płodna. Oczywiście inaczej będzie miłość małżeńska, inaczej miłość przeżywana w celibacie, ale to też będzie płodna miłość. O, jak może być płodna dopiero, prawda? Zresztą wiemy, że nie każdy, kto jest matką i ojcem biologicznie jest tak naprawdę matką, tak? W takim sensie nawet...
6: Ale powiedzmy sobie, tak, mi się tak skojarzyło, że przed tygodniem rozmawialiśmy, przywołaliśmy też postać matki Teresy z Kalkuty, która jest ciekawym, znaczy, przykładem tego, znaczy tej płodnej miłości,
7: oj,
6: bo
7: tak.
6: Z jednej strony ona w tym swoim darze bezinteresownym, tak, ona rzeczywiście mnożyła miłość, tak by, i to do tego stopnia, że przecież jej rząd hinduski, w żaden sposób nie chrześcijański ani nic, przyznał honorowe obywatelstwo Indii, tak? Czyli ten znak był czytelny,
7: tak,
6: ale co ciekawe, że ona była też niezwykle zaangażowana na rzecz rodziny, że przecież jej siostry, te siostry miłosierdzia, one uczyły tych niepiśmiennych Hindusów naturalnego planowania rodziny i śmieli się tak, że prawda, i ona zresztą, prawda, mówi, że matka Teresa nie ma dzieci, znaczy, mówi, prawda, mówi, jak my dzieci, ale sama ma ich coraz więcej, no bo ona też przygarniała sieroty, prawda? Więc jakby ta logika daru tutaj bardzo dobrze, zresztą była ekspertem na synodzie na spraw rodziny, prawda?
7: Tak, i bardzo się cieszę, że pan tą postać się przywołał, bo jest, to jest doskonały przykład, o co chodzi. O co chodzi w byciu darem, tak? W byciu... Tak de facto ten grzech sprowadza się do egoizmu, czyli jakby pan pyta o relacje, jak zrobić, żeby nie być samotnym, jak siebie... No byleś człowieku nie był skupiony na sobie, bo to jest pewne piekło. Sartre mówił, że piekło to inni. Nie, piekło to jest skupienie na sobie i życie dla siebie. To jest piekło. To jest niespełnienie, to jest nieodkrycie prawdy o sobie, ale dlaczego tak jest? No bo Bóg nie jest egoistą, bo Bóg nie jest samotnikiem, Bóg jest relacją, Bóg jest wspólnotą i jeżeli jesteśmy na Jego obraz stworzeni, to po prostu tylko to nas może uszczęśliwić, tak? Że to jest trudne? To jest trudne. Że to jest wymagające? Ale oczywiście, że tak. Ale... No
6: ale to tak, jak te mówiliśmy, te sporty ekstremalne, nie? To znaczy, człowiek idzie, wie, że ryzykuje i to dużo, a jednak chce.
7: A jednak chce.
6: To bo... też pokazuje, że w nas jest ta potrzeba tego ryzyka, tylko pytanie, jak ona jest ukierunkowana. Czy nie lepiej to ryzyko ukierunkować w sposób świadomy właśnie na miłość, niż na doświadczanie jakiegoś, powiedzmy, niebezpieczeństwa dla samego niebezpieczeństwa. Jak to młodzi teraz mówią tak, że o tych ojeździe na tych hulajnogach, tak? Bez urazu, bez obrażeń nie ma wrażeń, tak?
7: Tak.
6: No, dobrze, no może niekoniecznie, tak, ale dobrze. Więc tutaj widzimy, że mamy te dwie logiki. Logikę daj, logikę bierz. Widzimy też, znaczy, że to nie chodzi o samo ciało, tylko raczej o serce, tak? Że to serce zostaje zranione i właściwie, że my postrzegamy wtedy tą drugą osobę poprzez nasze serce, tak? Nam się wydaje, że widzę ją czy jego, tak? Ale tak naprawdę to widzę to, co odbijam się, to, co moje serce, ona jest lustrem, czy on jest lustrem dla mnie, prawda?
7: Moje lęki, moje właśnie podejrzenia, te niepewności, dokładnie jest tak, jak pan mówi. Dlatego, co mówi Biblia i Pismo Święte? Pilnuj serca, człowieku. Pilnuj serca, tam jest skarb, gdzie jest twoje serce, nie? Tego pilnuj, bo tam jest życie. Gdzie ty umiejscowisz swoje serce, tam jest twoje życie, tam temu poświęcasz, nie?
6: No to jeszcze jako warszawiak muszę powiedzieć, że oczywiście za wam krakowianom zazdrościmy Karola Wojtyły, ale jednak o sercu to pierwszy raz jako papież powiedział tutaj w Warszawie pod kościołem świętej Anny, jak mówił do młodzieży. I mówił właśnie o człowieka, jak można mierzyć?
7: Miarą serca. To teraz ja ładnie odpowiem jako uczeń.
6: Indeksik, proszę, będzie wpis.
7: To prawda. Jedną tylko jest miarą, możemy mierzyć człowieka i jest to miara serca.
6: Tak. Serce, mówił, to jest ludzkie, duchowe wnętrze. To jest właśnie to sumienie. To jest najtajniejsze sanktuarium, które, do którego nikt nie ma wstępu. To miejsce spotkania też z Panem Bogiem. Teraz byśmy troszeczkę porozmawiali w takim razie o takich rzeczach, o tej relacji Adam-Ewa, a najpierw byśmy zaczęli od tego, co to znaczy ta pomoc stosowna, nie? Ale to zagramy troszeczkę i zobaczymy, co to jest ta pomoc stosowna. Czy to jest od zamiatania, czy od zmywania, czy od gotowania.
7: To się też niektórzy zdziwią.
6: I zobaczymy.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Miłym naszym gościem jest dzisiaj pani doktor Magdalena Siemion. No, dawno takiej entuzjastki nie spotkałem, a żeby już teologii ciała, to dawno, dawno.
2: Bardzo się cieszę, bardzo mi miło.
1: Ja też się bardzo cieszę i cieszę się, że to jest Polka.
2: Właśnie.
1: Bo ja już słyszałem Amerykanki entuzjastki i Amerykanów entuzjastów, tak. Ale...
2: A ja się śmieję, że jestem takim polskim Westem w spódnicy.
1: No, Christopher tak. West, bardzo polecamy również jego znakomite i podcasty i książki. No dobrze, Adam i Ewa. Po co Adamowi była ta kobieta? Tak? Po co ona była ta kobieta? To, tam jest powiedziane o to właśnie, że to jest pomoc stosowna, że Pan Bóg widział, że nie ma pomocy stosownej. No, wie pani, ja uczę religii chłopaków, to generalnie jak pytam pomoc stosowna, to mają tylko jedno skojarzenie, znaczy, że no, musi tam właśnie wykonywać funkcje, że tak powiem, gospodarcze.
2: Przynieś, podaj, pozamiataj.
1: That's it. Tak jest.
2: No nie, no proszę państwa, nie, nie, to nic z tych rzeczy. A jeżeli tak, to również dokładnie taką pomocą ma być mężczyzna. Czyli jeżeli ona ma obowiązki domowe, tak samo on.
1: Ale
2: tak?
1: Na obronę też powiem, że tak. Nie wszyscy tak myślą. Jak widać, że jak widzę, że jest bardzo dobra relacja między ich rodzicami, to inaczej patrzą też i na kobietę. Mhm. No.
2: Właśnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. Można powiedzieć, że Adam, ten pierwotny człowiek w raju, ma wszystko. Nie? On ma wszystko. Weźmy sobie taki poziom materialny, nawet władzę. Przecież Pan Bóg mu przyprowadza te zwierzęta, czyli nad którymi on ma panować, prawda? Mhm. Czyli ma władzę. Ma wszelkie dobra materialne, tak na dzisiaj byśmy przenieśli. Także nie wiem, ma zasoby, ma pieniądze.
1: Tak, to znaczy, masz wszystko.
2: Masz wszystko.
1: Tak? Masz $5 milionów.
2: Dokładnie. Masz władzę, bo dzisiaj to jest też za czym świat pędzi, tak? Czego my potrzebujemy? No właśnie panowanie, władza. I to masz. I on czuje gdzieś w sercu niespełnienie. Nie? Mhm. Mało tego, to jest sytuacja przed grzechem. On ma świetną relację z Panem Bogiem. A czegoś... Tak nas
1: Pan Bóg... brakuje. Ciekawe, nie?
2: To jest właśnie niesamowite, jak Pan Bóg nas stworzył. Jakby pokazuje tak, że jakby on nie jest do końca wystarczający, co nie jest też do końca jakby prawdą, po grzechu to się sytuacja odmieni, ale na ten moment on też jest ciekawe, że jak Pan Bóg mu przyprowadza te zwierzęta, to on jakby poprzez negację, że widzi, nie wiem, psa, widzi kota, widzi małpę, to nie ja, tak? Czyli jakby neguje, poprzez negację potwierdza jakby siebie, że widzi, że on jest kimś więcej niż ten cały stworzony świat. O czym to mówi? Że człowieka nigdy nie możemy zredukować do świata przyrody, tak? To jest bardzo ważne, bo dzisiaj świat powie, jest taki pan Amerykanin, wypadło mi nazwisko, ale nie zapomnę, jak on zawsze podkreślał, że zdrowy piesek jest bardziej wartościowy niż chore dziecko, na przykład. Mhm. I to jest pan profesor, który wykłada na... Jejku, jego nazwisko, że mi też wymknęło się.
1: Tak.
2: W każdym razie, no więc chodzi o to, że takie redukcjonizmy cały czas funkcjonują w naszej kulturze, w naszym świecie. Nikt się jakoś specjalnie nie oburza. Natomiast pokazuje to doświadczenie pierwotnej samotności, on tak będzie mówił, że nie jesteś psem, nie jesteś kotem, nie jesteś przyrodą samą, ale też nie jestem Panem Bogiem. Czyli brakuje mi, ta pierwotna samotność pokazuje mu samoświadomość, to, że on zaczyna, budzi się w nim taka podmiotowość właśnie poprzez wyodrębnienie, bo Ojtyła tam mówi wyosabnianie się.
1: Bo tak? Chodzi od osoby, tak?
2: Znaczy, osoby. Że on tak, że się staje osobą, tak. Że jest osobą, jest kimś właśnie ponad tym światem, ale też nie jest tym Bogiem, nie? Ja nie mogę siebie stwarzać i kreować, bardziej odkrywać, nie? Dopiero, no właśnie, poprzez, kiedy on zobaczył Ewę, to on potwierdza swoją tożsamość. On wie, dlaczego on w ogóle żyje, dlaczego on istnieje, dlaczego, uwaga, jest tak zbudowany na poziomie fizycznym, anatomicznym. Bez tak naprawdę ciała Ewy, to ciało mężczyzny, ciało Adama nie ma sensu.
1: Nie ma sensu.
2: I na odwrót,
1: tak.
2: Prawda? Mhm. Ale teraz tak, po co ta Ewa? No właśnie. Tam jest takie bardzo ciekawe słowo użyte, ezer kenegdo, czyli właśnie odpowiednia pomoc. Mhm. Tylko teraz zastanówmy się. Po pierwsze, kto jest w stanie mi pomóc? No jeżeli ja potrzebuję od kogoś pomocy, to ten ktoś musi być w tym czymś ode mnie albo lepszy, albo ma taką no, możność, że mi pomoże, tak? Mhm. Czyli to nie chodzi o to, że ten ktoś góruje nade mną, ale jednak...
1: Może ma coś, czego ja nie mam.
2: Dokładnie. Zakłada jakieś uzupełnienie, tak? Mhm. Jakąś taką komplementarność. Druga sprawa, Adam, jak czytamy, on jest stworzony w raju, jest stworzony w ogrodzie. Czyli Wojtyła będzie mówił, że mężczyźni świetnie odnajdują się w świecie rzeczy. W nazywaniu rzeczywistości. Natomiast zobaczmy, drodzy Państwo, jak Ewa się pojawia. Ewa nie zna świata bezosobowego. Ewa, jak jest, się pojawia, on już jest Adam.
1: Tak, to znaczy ona, jej zetknięcie jest z osobą pierwsze, tak?
2: Dlatego,
1: prawo pierwszych połączeń, można powiedzieć.
2: Dokładnie,
1: takiego, tak.
2: Więc kobieta jest ta relacyjna. Mhm. I teraz głównym zadaniem, papież będzie pisał, kobiety jest wprowadzenie mężczyzny właśnie w świat relacji. Nie chcę mówić takie ucywilizowanie go trochę,
1: nie,
2: ale trochę
1: świat
2: tak.
1: Relacji, tylko to ma niesłychaną doniosłość. To, pozwoli pani,
2: tak,
1: że
2: takie
1: moje skojarzenie, tak? Że świat relacji to jest świat Boga.
2: No więc właśnie, wyrwanie go z tego egoizmu.
1: Prawda? I teraz, jeśli sobie zobaczymy, że na przykład samo odkrycie Wojtyły, tego całkowitego oddania się Matce Bożej, tak? Czyli to tustus, tak? Odkrycie w czasie okupacji, co ta słynna ta książeczka, tak, Grignion de Montfort, zaplamiona sodą, etc., wiemy to, prawda? To on wtedy jakby właśnie odkrywa, że przez kobietę, czyli przez Maryję, on dochodzi do tajemnicy Boga, tak? Prawda? I czyli, że co więcej, teraz mi się to jeszcze skojarzyło, że kobieta no musi być tajemnicą dla mężczyzny, ponieważ on spał wtedy, kiedy ona została stworzona.
2: Żeby czasami nie pomyślał sobie, że ma udział w sobie stworzeniu.
1: Tak, więc jakby ta tajemnica, no to, znaczy wejście jakby w tajemnicę Trójcy Świętej, no to jak mówią klasycy duchowości, znaczy, że do Pana Boga, do Jezusa dojdziesz przez Maryję, nie?
2: Tak.
1: To znaczy musi, przez kobietę.
2: Przez kobietę.
1: Po prostu. No, szapoba dla kobiet.
2: Dokładnie tak. Natomiast też jakby trzymałabym się jednak tej równości, tak? Że tutaj nie jest jakoś wyżej czy niżej.
1: No mnie wypada.
2: Tak.
1: No proszę teraz coś dobrego powiedzieć.
2: Ja myślę, że my jesteśmy cudownie stworzeni właśnie po to, żeby siebie uzupełniać wzajemnie. Dzisiaj świat powie, to są role społeczne, to są stereotypy. Tymczasem jak... Można tak podejść, tak bardzo...
1: Socjologicznie.
2: Ale jak się tak naprawdę zagłębimy albo pomyślimy, czy w tym nie ma jakiejś rzeczywistości i prawdy? Czy Bóg nie celowo... Przecież kobieta i mężczyzna, my się różnimy na każdym poziomie. I nie fizycznym, i duchowym, i mentalnym, i emocjonalnym. Ale właśnie tylko po to, żeby siebie wzajemnie ubogacać, nie? Żeby być właśnie dla siebie darem. Tylko dar zakłada dwie rzeczy. Równość i różnorodność. I wtedy tylko może być jedność.
1: To proszę mi powiedzieć, czego najbardziej właśnie jakby brakowało Adamowi, kiedy Bóg go stworzył? Brakowało mu tej relacji właśnie?
2: Ja myślę, że brakowało mu relacji, że brakowało mu nawet więcej te relacji i właśnie spełnienia siebie jako, no bo na, siebie na poziomie daru, bo komu on się mógł oddać i ofiarować? Bóg za wysoko.
1: Znaczy, i poza tym, co możesz dać Bogu?
2: No dokładnie, jak on cię stworzył.
1: Tak.
2: A cały stworzony świat za mało. Czyli Bóg wpisał coś niesamowite w nasze serca, że my mamy pragnienie oddania siebie. I to było pragnienie Adama. Właśnie przed grzechem. I to było coś naturalnego. On miał to... Jak on ją zobaczył, to on się nie zastanawiał, czy to na pewno ona, czy ja... Nie, to było...
1: Rozpoznał natychmiast
2: swoje alter ego. Rozpoznał natychmiast, to jestem ja. To jest ten drugi, komu ja mogę się zawierzyć. Tylko grzech nam to popsuł. Grzech wprowadził lęk, to podejrzenie, to zaufanie zniszczył. I dlatego my cały czas, naszym głównym zadaniem człowieka XXI wieku jest odbudowywanie tej relacji, ale właśnie i wychodzenie naprzeciw. Nie bój się, człowieku, zaryzykuj, bo w tym odnajdziesz siebie.
1: To ja jeszcze bym chciał na chwileczkę zatrzymać się przy tym lustrze, przy tym rozpoznaniu. Bo to to są piękne wizje, nie? Potem schodzimy na ziemię, na rzeczywistość, tak? I teraz rozpoznaję, patrzę na ciebie i rozpoznaję jakość siebie w tobie. Mm-hmm. Mężczyzna w kobiecie, kobieta w mężczyźnie. Jeśli byśmy powiedzieli, znaczy zajmieli to na lustro, tak? To ja w lustrze widzę coś, co mi się nie podoba, no mogę to lustro po prostu stłuc. I mam problem z głowy de facto, na chwilę, tak? Ale czy tu gdzieś nie jest zarzewie tych konfliktów, znaczy tych właśnie tych nieporozumień małżeńskich, tych, a czasem no, kończących się dramatycznie, czyli to, co młode pokolenie, w ogóle, często młodzi ludzie w ogóle nie chcą wchodzić w związek, bo widzieli same porażki, tak? I, więc to, chodzi mi o to lustro, tak? Co ja widzę, znaczy, czy ja mam świadomość, że ja w tym lustrze widzę siebie?
2: Wie pan, co to jest? To lustro to nie jest, myślę, przypadkowe, dlaczego pan o tym mówi. To, że jest w książce, to jest jakby jedna rzecz.
1: Właśnie, bo to też mi się przypomniało. Otwieram książkę tak, i tu się tak, otwiera tak. książka.
2: Takie pseudolusterko, ale jest.
1: I to jest takie lusterko na nim.
2: Tak, ale wie pan co? Ja robię takie ćwiczenie z młodymi osobami na warsztatach. Kiedy mówimy, że to ciało ma wyrażać ciebie, że ma wyrażać osobę, jeżeli już młodzież, wie pan, różnie jest, tak? To nie do końca zawsze jesteśmy w stanie się z tym potwierdzić, że ja jestem ciałem. Aha. A jak już prowadziłam z klerykami, tam są same anioły. Same duchy, naprawdę, same święte duchy. Nikt nie był ciałem. Absolutnie, to jest też niezwykłe, że jak my mamy trudność utożsamić się, że jestem też... No oczywiście, że nie tylko, ale również ciałem. No ale to jakby, to jest inny temat.
1: A czy pani Magdalena, to zrobię taką brutalną rzecz, bo ja mam bardzo ochotę usłyszeć, co z tymi klerykami i co dalej, tak? Ale jakbyśmy teraz na przykład, bo tu mam wymóg taki Antonowy, cięcie. Zrobili takie małe cięcie. Proszę państwa, proszę zostać z nami, zaraz dowiemy się coś może naprawdę bardzo ciekawego. Także nie odchodźcie, zaraz wracamy, niedługo wracamy.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Więc duch i ciało. I pani mówiła, pani Magdalena Siemion jest z nami. Pani miała ćwiczenia również, tak, jakieś zajęcia, warsztaty z klerykami, tak?
2: Tak, mówi tak. Pani... Oj, tutaj jest wielki problem z utożsamieniem się ze swoją cielesnością, a teologia ciała jest bardzo właśnie realistyczna. Nie, również człowieku jesteś swoim ciałem. Mhm. Również to ciało ma swoje potrzeby, ma swoje pragnienia i uwaga, one są dobre. One są dobre, potrzebne, tylko oczywiście należy je bardzo mądrze zinterpretować, przeanalizować, w pewnym kontekście osadzić twojej sytuacji życiowej, twojego powołania i tak dalej. Ale wracam do przykładu. I to właśnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten eksperyment zaproponowali klerycy. Mhm. Mianowicie, jak prowadzę warsztaty z teologii ciała, bo pan mówił o tym lustrze, prawda?
1: Tak.
2: Ja mówię, przynoszę lusterko, ono jest takie dosyć dużych rozmiarów i mówię, spójrz na to lustro, tak, w to lustro i tego, kogo widzisz, powiedz mu, kocham cię. Jestem ci wdzięczna za to, za to i za to. Czy myśli pan, że to jest łatwe ćwiczenie? Czasami to są łzy, czasami jest, że ktoś patrzy i mówi, patrzy na mnie i mówi, kocham cię, a ja mówię, nie, patrz w lusterko. Naprawdę, patrz w lusterko. Ktoś mówi, a czy mogę przeprosić tego kogoś, kogo widzę? Ja mówię, bardzo proszę, nie? Przepraszam cię za to, że cię zawiodłem. Czasami to jest zawsze eksperyment jednak w wolności. Ja sobie zdaję sprawę, jak bardzo intymne, jak bardzo delikatne to jest ćwiczenie, jeżeli to jest na przykład w klasie, tak? Nie każdy ma taką odwagę, ma taką też... Bo o co mi chodzi w tym ćwiczeniu? Żeby siebie zaafirmować. Mhm. Żeby tego, kogo ja widzę, ty naprawdę jesteś piękny, jaki jesteś. Jesteś wystarczająca. Mhm. Ty nie musisz być taka, jak dziewczyna z Instagramu, tak? Mhm. Że cały czas na diecie. Nie, jesteś... Piękna, jesteś wystarczająca. To też ma potwierdzać jakby moją właśnie cielesność, zaafirmować ją. I to jest wielki problem wśród ludzi młodych. A pan jeszcze mówił o tej relacji tutaj kobieta i mężczyzna, tak? Że tutaj też...
1: Tak, że jesteśmy jakby lustrami dla siebie, tak?
2: Tak.
1: No i wtedy, jeśli mi jest tak trudno do lustra, które...
2: Samego siebie przyjąć, samego tak. siebie zaakceptować.
1: To teraz,
2: no to jak
1: kiedy
2: ja patrzę na tego
1: osobę,
2: drugiego, to, no dokładnie tak samo. Ja jakby warunkiem przyjęcia drugiego człowieka jest przyjęcie siebie. To tak samo miłości, tak? Jeżeli ja siebie nie akceptuję, jeżeli ja siebie nie szanuję, co jest coraz większym też problemem, no to jak ja mogę wyjść? Albo z czym? To Wojtyła mówi, samoposiadanie, samopanowanie, samostanowienie. No jeżeli ja sobie siebie nie posiadam na poziomie i emocji, tak, bo nie panuję nad tym, na poziomie ciała, bo też nad nim nie panuję, tak, no to jak ja mogę komuś siebie dać? Jak ja mogę siebie komuś ofiarować? I jeszcze ktoś mi powie na zawsze, na wyłączność. Nie, ja wtedy co robię? Ja wtedy tego drugiego używam. Ja zaspokajam siebie z tym drugim. No i stąd jest problem. I stąd jest rozdźwięk, stąd jest te wszystkie dramaty relacyjne, rozwody. Proszę Państwa, 40% rozwodów w Polsce to nie jest patologia i przemoc. To jest tak zwana niezgodność charakterów, prawda? Ta niezgodność charakterów jest już na starcie i można powiedzieć, że ona się tylko będzie pogłębiać.
1: Jak pani mówiła o tym, jak mówiła pani o tym lustrze i o tych wszystkich

0: jak ona może nam pomóc na co dzień. Oczywiście mam gotowe odpowiedzi, bo trochę czytałem, ale tak, to żartuję, tak, tak. Bo przypomina mi się właśnie po prostu jedna osoba, autorka taka amerykańska, ale to już kiedyś mówiłem na antenie, która mówi, że miała problemy bardzo wielkie z anoreksją i że ona trafiła w księgarni na teologię ciała Jana Pawła, nie? Czyli
1: mężczyzną niewiastostwa.
0: Tak, przeczytała to i się wyleczyła.
1: To podziwiam. No. To jest coś. No, to jest świadectwo. Bo to jest piękne, że pan o tym mówi, dlatego że bardzo wiele osób, które już trochę liznęły teologii ciała, trochę ją poznały, to mówią, to jest może nawet piękna myśl. To jest nawet, może nawet prawdziwa, ale to jest idealistyczne. Nikt tak nie żyje. Kto tak potrafi żyć na zasadzie, że to jest jakby nieprzystające do dzisiejszego świata, do dzisiejszych... A ja powiem dokładnie na odwrót. Właśnie dlatego, że ona jest w takiej kontrze, że ona zakłada takie radykalne pewne postawy i to właśnie jest adekwatna i jest alternatywą na to, co dzisiejszy świat proponuje i ona naprawdę działa. Właśnie działa i to mam sprawdzone przez wiele mężczyzn, wiele kobiet, wiele małżeństw, które są dla mnie świadkami, że teologia ciała uratowała im małżeństwo. Tak jak tej dziewczynie pan mówi, że wyleczyła ją z anoreksji. A ja znam małżeństwa, które mówią, Magda, teologia ciała uratowała mi życie, uratowała mi małżeństwo.
0: W jaki sposób? No to są oczywiście indywidualne sytuacje, tak, ale...
1: Tak, w jaki sposób? Przede wszystkim w zmianie myślenia. Bo ja muszę inaczej patrzeć na siebie, właśnie na swoje ciało. Może zacząć od akceptacji, może zacząć od patrzenia na mojego męża nie jako wroga, który po prostu mi cały czas tylko mnie denerwuje, drażni i się męczę z nim przez ileś lat, tylko jako wyzwanie, ale jako pewnego rodzaju, no właśnie to lustro, w którym ja się mam też przeglądać, gdzie ten mąż mi może więcej mówi o mnie, kim ja jestem i dlaczego ja tak reaguję na pewne jego zachowania, tak? To jest też poznawanie właśnie prawdy o sobie. Jeżeli ja uczynię jakąś refleksję nad tym, no to ja jestem w stanie to zmienić, tak? Nie wiem, czasami to jest jakaś terapia, ale czasami to jest właśnie potraktowanie siebie rzeczywiście jako daru, ale daru, który wymaga, tak? No tak, będzie trudno, tak? Będzie ciężko, ale możemy się zrealizować.
0: Pani mówi tak, każdy chce kochać, to jest w książce.
1: Tak, tylko nikt nie wie, jak to robić.
0: Jak to robić, tak?
1: A my mamy wzór, jak to robić.
0: No.
1: My wiemy, jak to robić. Tylko to jest najtrudniej. No, wystarczy spojrzeć na krzyż. Tak trzeba kochać. To jest. Ja wiem, że to może ktoś powie, no to dzięki.
0: To dzięki.
1: Tak, to ja dziękuję. Ale drodzy państwo, nie ma innej drogi. Możesz podziękować, ale z ten krzyż...
0: Czy tak czy siak go spotkasz?
1: Absolutnie. To jest jakby, my się im bardziej, bym powiedziała, się zapieramy albo zarzekamy, tym bardziej nam będzie ciężko. Będzie trudniej. Myślę, że danie sobie takiej też swobody i takiej wolności, że okej, Panie Boże, to teraz pokieruj moim życiem. Bo jeszcze bym powiedziała, że to wszystko, o czym mówiliśmy, my nie zrobimy tego bez Pana Boga. Znaczy my nie mamy, jeżeli ja nie zaproszę Pana Boga do mojego życia, to ja mogę być pewna, że ja nie będę tym darem, albo że się w pewnym momencie wycofam. Bo każdy właśnie dzisiaj jest takie modne stawianie granic, prawda?
0: Tak.
1: Ja jestem w stanie wiele znieść, ale jest jakaś granica. No my mamy granicę. Krzyż jest tą granicą, nie? Ktoś powie, no nie. Więc, ale uwaga, bo jeżeli ja się napnę, że ja będę świetna, że ja będę taka dobra, że ja się tak poświęcę, no najprawdopodobniej czeka nas porażka. Ale jeżeli ja mówię, Panie Boże, przyjdź i Ty zmień moje serce, przyjdź i Ty mi pokaż, jak mam kochać tego mojego ojca, moją mamę, mojego męża, mojego kolegę w pracy, którym nie dam rady, no ja po prostu nie daję rady. Bóg to w nas zrobi. Właśnie to jest niesamowite, ale muszę mu dać przestrzeń. Sama jak się będę spinać, na pewno przegram. Bo ja walczę z kimś, kto jest dużo ode mnie potężniejszy, tak? Jako od człowieka. Ale Pan Bóg, my drodzy Państwo, już jesteśmy wszyscy zbawieni. My już jesteśmy odkupieni. Pytanie, czy przyjmiemy ten dar. No właśnie dar. I Bóg może zrobić w nas taką łaskę i taką przestrzeń miłości do drugiego człowieka i nauczyć tego wroga kochać i być dla niego właśnie darem. Ale to jest zaproszenie Pana Boga do mojej relacji, do mojej relacji, do mojego życia, bo Bóg taki jest i Bóg to we mnie zrobi. I ja mogę być takim małym przykładem i świadkiem, że naprawdę można to zrobić, ale tylko i wyłącznie z Panem Bogiem.
0: Czyli to, co Jan Paweł II w tej drugiej części teologii ciała mówi, bo mówi o

0: o sakramencie, tak? My zaczęliśmy od znaku.
1: Tak.
0: Zaczęliśmy
1: tak
0: od znaku. Jest. Różowy bóz jako znak.
1: Tak, tak? Jest. Tak. Kończymy na...
0: I kończymy na znaku. Tylko to chodzi już, znaczy, na znaku, no, który jest znak krzyża, ale też znak był przecież pierwszy znak, jaki był, jaki Pan Jezus dał w Kanie Galilejskiej przy zaślubinach, tak? Czyli mamy jakby pewien jest ten znak mężczyzny i kobiety, tak? Którzy są przeznaczeni do tego, żeby się darować sobie. To oczywiście samemu z siebie jest niezwykle trudne, tak?
1: To jest wręcz, bym powiedziała, niemożliwe. My tego nie zrobimy.
0: Ale mamy odpowiednie pomoce. I to są chyba pomoce takie dosyć, bym powiedział, tradycyjne dosyć, nie? Znaczy, nie wiem, trzeba się spowiadać.
1: Dokładnie. No, przede wszystkim bym powiedziała, kluczem jest relacja z Panem Bogiem. Mhm. Czyli nie sama praktyka, że ja coś, no właśnie, idę na mszę świętą, przyjmuję nawet komunię świętą, nawet się spowiadam, ale to jest na zasadzie zaliczenia. No tak, nie. Będzie ciężko. Szukam relacji z Panem Bogiem, oczywiście poprzez te wszystkie, co Pan mówi, środki, ale... Byle tego nie zrobić z tego takiej tradycji, tak?
0: Znaczy takiej rutyny.
1: Takiej,
0: prawda?
1: Rutyny.
0: No tak samo jak z miłości.
1: No dokładnie, dokładnie.
0: Rutyna jest śmiercią miłości między mężem a żoną tak samo.
1: Dokładnie.
0: Prawda?
1: Dlatego, że Bóg jest osobą. Bóg chce mieć kontakt z nami, tak jak mam, nie wiem, właśnie z moją mamą, z przyjacielem. On jest żywy, prawdziwy i on się domaga, on tego pragnie. Jedynie, czego on tak naprawdę pragnie, to jest właśnie nas. On nie chce naszych modlitw. On nie chce naszych nawet uczynków, bym powiedziała. Mhm. On chce nas i jeżeli my będziemy mieć z nim żywy kontakt i relacje, to my po prostu nie będziemy. Ja nie muszę się zastanawiać wtedy. Ja to robię, bo on jest we mnie. Mhm. Ja to robię po prostu spontanicznie. Ja nawet nie muszę za bardzo analizować, jak ja się mam zachować w danej sytuacji, bo po prostu to robię, nie? Tylko podstawą i źródłem jest relacja z Panem.
0: Nie może być lepszej puenty. Gościem Państwa i moim była pani Magdalena Siemion. Bardzo Pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: I dziękuję za uwagę.
1: I teologia, musimy to krzyknąć, panie redaktorze.
0: Działa! Tak, działa.
1: Teologia działa. I zapraszam do Różowego Busa oczywiście.
0: Tak jest.
1: I do grupy Teologia Ciała Działa na Facebooku.
0: Bardzo dobrze i jak najwięcej Polaków, żeby poznało czym to,
1: bo to jest
0: prawdziwy skarb.
1: Absolutnie
0: i perła.
1: Tak.
0: Więc musimy tę perłę zgodnie z Ewangelią
1: wykopać
0: i
1: rozpowszechniać. Dziękuję bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję. Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
2: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Boże, bądź moim obrońcą
3: i warownią, która ocala.
1: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
3: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
3: Panie, wysłuchaj głosu mego.
2: Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
3: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
1: Dzisiejsze wskazania Jezusa są kierowane wprost do apostołów, ale i do tych, którzy są ich następcami, biskupów. Mają oni przede wszystkim głosić Królestwo Niebieskie, czyli moc Bożą, obecną nie tylko w historii człowieka i świata, ale moc Bożą dziś obecną, teraz. Mają oni głosić Jezusa, który był, który jest i który przychodzi, wiecznego Boga. Ponadto to głoszenie słowem i czynem wymaga od nich postawy zaufania Bogu, pozwolenia, by to On ich prowadził. Dlatego apostołowie nie mają robić sobie swoich zabezpieczeń, gromadzić pieniędzy, dodatkowych ubrań, butów, bowiem tym, który troszczy się o ewangelizatora, jest sam Bóg. To poleganie na Bogu jest konieczne, by apostoł nie zapomniał, z jakim orędziem idzie do świata. A orędzie to brzmi: pokój od Chrystusa, to znaczy uwolnienie od grzechu i potępienia przez piekło oraz oskarżenia demona. Pokój mój daję wam, ogłasza Jezus. Spójrzmy teraz na siebie, jako na uczniów Jezusa, tych, którzy są świadkami Jego. Mamy być Jego świadkami, ale czy rzeczywiście kierujemy się zaleceniami Jezusa? Zobaczmy, by w Bogu pokładać ufność i dać Mu się poprowadzić, to już nie wiara w Boga, ale wiara Bogu. Zobaczmy, ile robię sobie zabezpieczeń na wypadek, gdyby Bóg zawiódł? I dalej, czy rzeczywiście moim celem bycia w Kościele jest wskazanie na Jezusa, głoszenie Go innym? A może wykorzystuję to, by poczuć się lepiej, być zauważonym, być ważniejszym niż inni? I wreszcie, prawda o naszych motywacjach głoszenia Jezusa ujawnia się wtedy, kiedy przychodzą sytuacje trudne, kiedy jesteśmy nieprzyjęci, jesteśmy odrzuceni lub wyśmiani. Jak wtedy reagujesz? Do kogo masz pretensje? A może dziękujesz, że to odrzucenie głoszenia pokoju Chrystusa sprawia, że stajesz się bardziej podobny do Zbawiciela?
2: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
3: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią moim Państwa gościem jest pan Marek Dutkiewicz, autor tekstów, piosenek, scenarzysta, dziennikarz, wydawca, osobowość telewizyjna. No, wielki, wielki, wspaniały gość. Dobry wieczór, panie Marku, witam bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór Państwu.
4: Początkowo pan był związany z rozgłośnią harcerską oraz młodzieżowym studiem Radia Rytm. Proszę powiedzieć coś o tym doświadczeniu.
5: No to były piękne czasy, taka zielona młodość. Rozgłośnia harcerska była taką oazą wolności, jeśli chodzi o muzykę. Ona nadawała po prostu na swoim takim dosyć wąskim paśmie. Nikt specjalnie z decydentów politycznych nie zwracał uwagi na ten repertuar. I to było wspaniałe, ponieważ płyta winylowa w tych czasach była naprawdę no wielkim skarbem i różni koledzy, którzy jakim tam cudem znaleźli się w posiadaniu takich płyt, mogli je tam zaprezentować na antenie, szlifować przy okazji swoje doświadczenia radiowe. Wszyscy wielcy radia, Piotrek Kaszkowski, Wojtek Mann, Marek Wiernik, no i ja przy okazji, my tam zaczynaliśmy nasz pierwszy kontakt z mikrofonem. To naprawdę takie czasy niezapomniane. A potem Andrzej Korzeński, żyjący już znakomity kompozytor, zaprosił mnie i Marysię Szabłowską do radia, do studia Rytm. Tam mieliśmy swoje autorskie audycje. I ponieważ akurat mniej więcej w tym czasie ja spotkałem Janusza Kruka, lidera zespołu 2 plus 1, powstały nasze pierwsze nagrania. I one właśnie tamże, na tej antenie, studia Rytm, chyba właśnie po raz pierwszy były prezentowane.
4: A proszę powiedzieć, muzyka grała panu w sercu od dzieciństwa. Uczył się pan grać na akordeonie. Kiedy to się zaczęło?
5: Nie, to niestety nieprawda. Ja chciałem się uczyć grać na akordeonie, ale wskutek tragicznego splotu okoliczności zapisałem się do klasy skrzypiec i to były bolesne lata naprawdę.
4: Instrument duszy, także trudna sprawa.
5: No, nie marzyłem akurat o tym instrumencie. Koledzy gdzieś tam grali w piłkę, strzelali z łuków, a ja ćwiczyłem te pasaże na skrzypcach. No, faktem jest, że w rodzinie Dutkiewiczów nastał taki szczęśliwy dzień, kiedy ja rozstałem się ze skrzypcami, kiedy powiedziałem, nie będę kontynuował nauki i od tej pory mam pewną awersję na brzmienie skrzypiec. Czasami, jeśli współprodukuję jakieś utwory, jeśli ktoś mnie w studiu zasugeruje, że może tutaj jakaś ewentualnie skrzypaczka by zaistniała. I nie, może wiolonczela, ale skrzypce niekoniecznie. A za akordeonem tęsknię po dziś dzień.
4: To taki instrument francuski chyba też. No właśnie.
5: No w Polsce raczej taki ludyczny powiedziałbym.
4: Ludyczny, tak. Od 1969 roku zaczął pan pisać teksty piosenek. No, być może było wcześniej też to doświadczenie, ale takie bardziej znane. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o proces tworzenia? Też pewnego dojrzewania ze słowem, bogactwo języka, ale również stopniowo, powoli takie doświadczenie, które pan nabierał jako pisarz, jako poeta?
5: Przede wszystkim wspominam wspaniale atmosferę w domu rodzinnym. Tam bardzo dużo się czytało. Ogromny zasób wiedzy takiej literackiej rodziców, no pierwszy kontakt z poezją, pierwsze zachwyty Leśmianem na przykład. Ta data to takie tylko no, klecenie wierszyków, Robercie. To tam, żeby zaimponować może koleżankom na studiach. No tak. Ale taki prawdziwy, zawodowy debiut to był rok 1971. Ja mówię o tym, bo w przyszłym roku będzie taki szczególny jubileusz. 55 lat od czasu pierwszego przeboju, Choć pomalej mój świat. Takie dwie piątki. Niewykluczone, że jakieś koncerty się takie beneficowe gdzieś pojawią. Będziemy może sygnalizować Państwu te wydarzenia. I to jest takie, no, szczególny taki moment, niesłychanie istotny, bo razem z narodzeniem się tego pierwszego przeboju, właściwie to była tylko jedna sesja taka w studiu Polskiego Radia i powstały tam te dwie piosenki bardzo wtedy dla mnie istotne, mianowicie Choć pomalej mój świat
4: I 2 plus 1.
5: 2 plus 1 i Wstawaj, szkoda dnia, tak. I to są takie wydarzenia, które gdzieś tam kierują potem naszą ścieżką życiową i na pewno ta sesja do takich należała.
4: Czy to właśnie było też tak, że te utwory sprawiły, że pan jeszcze bardziej uwierzył w siebie, że te teksty mogą być tak nośne, tak niezwykłe i cała Polska będzie je śpiewała?
5: No tak, zdecydowanie tak. No, to ten sukces chyba przerósł moje i Janusza Kruka oczekiwania, naprawdę. No i nie tylko Studio Rytm, ta nasza właśnie ukochana rozgłośnia harcerska też przygarnęła pod skrzydła. I ja do dziś pamiętam taką zapowiedź disc jockeya prowadzącego wtedy listę przebojów tejże rozgłośni. A dziś z 12 na 1, chodź pomaluj mu świat. No i tak...
4: Tak wysoko się skoczyło od razu.
5: I tak się zaczęło.
4: A ten proces dojrzewania i bogactwo języka, to rozwijanie tego warsztatu, jakby pan mógł do tego się odnieść, bo to chyba cały czas trwa, prawda? Artysta cały czas się rozwija i że jeśli dalej pisze teksty, to ten proces jakby jest no, czymś aktualnym wciąż.
5: No trudno powiedzieć, ja się nie ścigam w tej chwili z taką, no powiedziałbym, kontrowersyjną czasami jednak twórczością ludzi młodych i bardzo młodych. Ja zawsze dbałem o formę, nigdy nie, do tej pory zresztą tak jest, że dopóki nie będę przekonany co do miejsca konkretnego przecinka w tej piosence, to nikt się z nią nie zapozna, nikt jej nie przeczyta. No ja niestety na różnych spotkaniach autorskich muszę się odnosić do takiego pytania. Panie Marku, dlaczego takie... No czasami padają słowa raczej nie parlamentarne, ale powiedzmy taki kicz w tej chwili sączy się na ogół z anten. No rozkładam ręce, pieniądz gorszy wyparł lepszy. Chcieliśmy taki ustrój, to my go mamy i nie mamy wpływu na to niestety. Nikt specjalnie nie zwraca uwagi w tych mainstreamowych stacjach na jakość tekstów. Niestety też często nawet na jakość muzyki. Wystarczy, że piosenka ma 3 minuty. Musi się mieścić w bloku w konkretnym miejscu, żeby starczyło czasu na reklamy i wpływu na to nie mam, ale takim pozytywnym zjawiskiem jest to, że całkiem młodzi ludzie odkrywają moje piosenki, moje przeboje, że na dobrą sprawę od początku tego roku, od zimy, właściwie co miesiąc powstaje nowy cover mojej piosenki.
4: To chyba fajnie.
5: Ale nie jestem oczywiście dumny. Jeśli ktoś chce z Państwa nagrać taki utwór, to proszę bardzo, droga wolna, zielone światło. Ja nie muszę wyrażać zgody. Oczywiście, jeśli ktoś do mnie dzwoni w tej sprawie, no to ja kiwam głową, kurtuazyjna jest to sytuacja taka, że na dobrą sprawę bez względu na jakość tych piosenek no, nie mogę się tutaj bronić przed tą taką sukcesją, rzekłbym. Ale czasami są to naprawdę wspaniałe odkrycia muzyczne. Czasami to jest niesłychanie ciekawe, jak ktoś słyszy na nowo te piosenki, jak ktoś ubiera całkiem nowe aranżacje. To jest rzecz naprawdę chwilami, żeby wzruszające.
4: Ale chyba większym problemem jest dla kompozytora, prawda? Jeśli stworzy jakiś utwór i ktoś go interpretuje i akurat ta wersja mu nie do końca odpowiada, prawda? Tutaj chyba są większe jakby takie pertraktacje trochę na ten temat.
5: No bywa różnie. To znaczy, jeśli to dotyczy twórców z kręgu hip-hopu czy rapu, tak, to wtedy to na dobrą sprawę być może powstaje całkiem nowy utwór.
4: No tak.
5: To zresztą dosyć popularne jest i na świecie, że bierze się z oryginału jakiś fragment dosyć istotny, część refrenu na przykład i dopisuje się do tego całkiem nową wersję. No w tym wypadku to dobrze, żeby ktoś, konkretnie kompozytor bądź ja, wyraził swoją zgodę. Natomiast kiedy ten cover, to nowe nagranie w zasadzie jest oparte na bazie, którym jest pierwowzór, no to my nie mamy nic do powiedzenia. Ja się pochwalę, właśnie, że ta piosenka, Chodź pomalej mój świat, do której ciągle wracamy dzisiaj, jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o liczbę coverów w Polsce. Są takie dwie formacje nieustraszonych łowców dźwięków i fanów zespołu 2 plus 1, działające na południu Polski, które czas od czasu raportują mi, jaka jest sytuacja. Okazuje się, liczba tych coverów przez te lata doszła do setki. To jest naprawdę wynik dosyć imponujący. Oczywiście nie możemy się ścigać choćby z utworem Yesterday.
4: Tak. O tym samym pomyślałem. Paula McCartneya. Tam naprawdę jest niesamowita ilość wersji.
5: Ale trochę to inny czas, inny klimat.
4: Ale to jest taki utwór, który nawet jak Lennon się pokusił z McCartneyem, zaśpiewał w jakimś z jednych utworów "Udało ci się tylko jest tutaj". Czyli jakby potwierdził, że to jest takie nagranie.
5: No ale wróćmy na nasze podwórko.
4: Tak.
5: I okazuje się, że nic tej piosence nie zagraża. Nie czujemy oddechu pogoni na plecach. Jestem niesłychanie tym faktem zbudowany i wzruszony. Chociaż znam w najlepszym wypadku może 1/3 tych wersji. Ale są przeróżne z racji tych kolorów występujących tamże żółtego i niebieskiego w refrenie. Są nawet dwie wersje ukraińskie, bo to są kolory flagi Ukrainy, jak wiemy.
4: No tak.
5: Które przeczytałem nawet te teksty, bo się do mnie ci wykonawcy zgłosili. Oczywiście nie znam języka, w związku z czym moja zgoda była taka czysto formalna. Ale te dwa zespoły krążą po Polsce i ta piosenka w tym języku także żyje.
4: No tak. A czy, jak już mówimy tutaj o pisaniu tekstów, to oprócz oczywiście wielkiej poezji, ma pan jakiś swoich takich ulubionych kolegów może nawet, którzy piszą teksty i których rzeczywiście lubi pan słuchać?
5: Ja muszę wspomnieć mojego przyjaciela, który nie żyje od ładnych kilku lat, Jacka Skubikowskiego.
4: No tak.
5: Pisał naprawdę wybitne teksty. Świetny muzyk. No szkoda, że tak szybko odszedł. Może podczas naszej audycji uda nam się jeszcze wspomnieć kilku ludzi, bez których ten pejzaż jest bardzo, bardzo pusty dookoła. Na dobrą sprawę z wielkich takich Jacka przebojów to żyje tylko taka napisana dla Lady Punk, "Zawsze tam, gdzie ty przepiękna", taka wzruszająca ballada. Ja miałem przyjemność przyjaźnić się z Korą i do dziś pamiętam taki moment, kiedy ona wręczyła mi, żebym sobie przejrzał i ewentualnie coś powiedział na ten temat. Taki swój gruby brulion w kratkę, gdzie ona takim swoim dziecięcym charakterem pisma zapisywała swoje teksty. Ja po raz pierwszy wtedy zrozumiałem, że te ich wszystkie przeboje Marek Jackowski napisał do tekstów. Ta muzyka nie była pierwsza. To jest nie takie oczywiste i to jest raczej mało popularne. Jeśli ja dostaję jakiś utwór, który mam tekstem wypełnić, to zaczynamy na ogół od muzyki. To jest bardzo często taka dosyć taki skromny szkic muzyczny. Przy jednym instrumencie ktoś coś zanuci. Ale są wyjątki i takie dosyć piosenki znane chyba. I jednak powstały bazując najpierw na tekście. To była Szklana Pogoda, to była na przykład Windą do Nieba. Z takich utworów, które mi są tutaj w tej chwili, które mi tutaj gdzieś pamięć podpowiada.
4: To posłuchajmy utworów, do których teksty napisał pan Marek Dutkiewicz. Na początek zespołu 2 plus 1, Kalifornia, Mon Amour i Gwiazda Dnia. Oraz Bądź gotowy dziś do drogi, utwór, który śpiewa Halina Frąckowiak.

0: Powracamy do naszego gościa, pana Marka Dutkiewicza. W tamtych czasach z jednej strony było zapewne dużo gorących tematów, które można było opisywać. Z drugiej strony żelazna kurtyna, cenzura. Jak pan sobie z tym wszystkim radził? Czy ta cenzura rzeczywiście tak bardzo dokuczała, czy można było jakoś ją troszkę ominąć, czy nawet bym powiedział lekko oszukać bardzo jakimś zgrabnym, delikatnym, inteligentnym tekstem? Jak pan sobie z tym wszystkim radził?
1: Ja nie musiałem się sobie z tym specjalnie radzić. Walka polityczna jakby nie była moim głównym tutaj, powiedziałbym, rdzeniem mojej twórczości. Ja, to prawdopodobnie wynika to z taki predyspozycji osobistej, ale ja raczej w liryką się zajmowałem i dosyć skutecznie. Może miałem takie ciągoty reportażysty. Bardzo dużo jest detali z tamtych lat, bo mówimy cały czas o przebojach, jednak było nie było, ubiegłowiecznych, o które mnie na spotkaniach autorskich ludzie całkiem młodzi zagadują. Na przykład Windą do nieba tam występuje jako rekwizyt takie lusterko. Lusterko z pana zdjęciem. Śpiewa dziewczyna do aktora. No otóż naprawdę były produkowane w Budkach Ruchu, których też niestety już nie ma. Można było kupić takie lusterka. Z jednej strony można się było przejrzeć, a z drugiej było zdjęcie ukochanego aktora, ukochanego albo gwiazdy. Taka piosenka na przykład Królowie Życia.
0: Kombi.
1: Tak. I tam gdzieś jest no gorzki taki dosyć song. I tam jest wspomniany koncert, który został nagrany na taśmie telerekordingu. Więc była taka metoda rejestrowania tych koncertów. Ja do końca nie pamiętam, jakie były tego walory techniczne i boję się, że te nagrania, te utrwalenia tych wszystkich choćby koncertów, to są niesłychanie kiepskiej jakości, ale wpływu na to nie mamy. O ile ta muzyka, jeśli była dobrze przyzwoicie nagrana i zaaranżowana, ciągle się broni. O tyle na przykład bawią mnie szalenie klipy z tamtych lat. No nikt tego nie będzie remasterował cyfrowo. I jest taka niesłychanie żałosna jakość.
0: Archaiczna bardzo taka.
1: Kolorystyczna, tak. Od sklejki to tak czasami 20 sekund, czyli powiedzmy nie jest to ekspresowe tempo. No ale mimo wszystko wiążą się jakieś takie sentymentalne wspomnienia. Jest taki klip, który polecam, kiedy Małgosia Ostrowska występuje jako spikerka telewizyjna.
0: No tak, to Szklana Pogoda.
1: Przy piosence Szklana Pogoda. Taki obrazek wystylizowany Chełmońskiego, kiedy Urszula śpiewa na dmuchawce Latawce wiatr.
0: No tak.
1: Można sobie ewentualnie to odszukać i uśmiechnąć się do tych wspomnień.
0: Już pan o tym troszkę mówił, nawiązując do procesu tworzenia, ale czy zawsze tak było, że najpierw była muzyka, a potem tekst? Czy czasami pan napisał jakiś tekst, a ktoś, nawet z artystów, powiedział, że to jest fajna rzecz, może coś do tego skomponuje?
1: 90% tych moich zleceń to się jednak zaczyna od muzyki. Bardzo rzadkie są wypadki, kiedy powstawał ten tekst. Jeśli chodzi o kontakty z artystami, no przede wszystkim muszę sobie wyobrazić kogoś, kto stanie w sytuacji odtwórcy tego utworu przed mikrofonem. To jest trochę jak casting w filmie. Jeśli dobrze się obsadzi, tak jak mówią przyjaciele z reżyserii, to potem ta robota już jest lekka, łatwa i przyjemna. Nigdy nie zapomnę takiego wspaniałego cytatu Wojtka Młynarskiego, który mówił, że właśnie to pisanie tych tekstów to jest jak krawiectwo miarowe. Czyli ma dobrze leżeć, taki tekst, i nie pić pod pachami. No to piękne. Ja na szczęście wyrobiłem sobie chyba taką markę, że właściwie nikt z artystów, którzy się do mnie zgłaszają, nie sugeruje mi ani tematu, ani potem nie koryguje tego, co ja przeleję na papier. Bardzo to jest komfortowe.
0: Pełna wolność, tak, bym powiedział.
1: No tak, tak, ale wywalczona. Ja myślę, że na przykład, to jest taki może dosyć znaczący moment. No, w latach 70., kiedy ja pisałem te pierwsze przeboje, no to głównie mimo wszystko to były jakieś takie popowe piosenki. jeśli się wychowało tak jak ja i cała rzesza moich przyjaciół na tej angielskiej fali rocka, no to wiadomo było, że się tęskniło za bardziej taką krwistą propozycją. Zdecydowanie tak. No i przez całe właściwie 10 lat nic takiego się nie wydarzyło, aż wreszcie pojawił się na horyzoncie Romek Lipko, zapukał.
0: No tak.
1: Pierwszy utwór, jaki napisaliśmy, to był Za ostatni grosz. I sukces tego nagrania, myślę, spowodował, że on potem już nie miał właściwie żadnych zastrzeżeń do tego, co ja napiszę, zarówno dla Urszuli, jak i dla Budki Suflera. I w tym momencie, kiedy powstał pomysł w mojej głowie, żeby taką balladę pod tym Jolka, pamiętasz, wytworzyć, Romek w innym wypadku, gdyby nie stał ten sukces za nami, być może by dłużej się wahał. No i tak się wahał oczywiście, ale udało mi się go przekonać. Felicjan Andrzejczak podczas jednej, jedynej sesji nagrał, naprawdę chyba historycznej, nagrał takie piosenki jak Noc Komety.
0: I Czasołowiu.
1: Czasołowiu i Jolka, tak, pamiętasz.
0: Tak.
1: My nie pracowaliśmy z nim wcześniej, w związku z czym to było ryzykowne trochę. Jak mówił Romek, skoczyliśmy do basenu, nie wiedzą, czy tam jest woda. Ale udało się. Właściwie do piosenki Jolka, podchodził dwa razy i to były oba świetne nagrania. Nie jestem pewien, czy on do końca wiedział, o czym on śpiewa, ale to nie miało znaczenia. Po prostu uniósł to fenomenalnie. Przez lata masę osób próbowało nagrać cover tej Jolki z lichym efektem. Aktorzy jeszcze do tego przymierzali. Niewiele z tego wynikało i całkiem niedawno Mateusz Żółko zaśpiewał to fenomenalnie na festiwalu w Opolu. Teraz też w Toruniu podczas takiego koncertu, kiedy wspominamy Romualda, znów wykonał tę piosenkę. No, szacunek naprawdę. To jest bardzo trudne zadanie bojowe. Bardzo ci, kolego Żółko, dziękuję.
0: No, piękna sprawa. Panie Marku, napisał pan libretto do musicalu Mewa. Co to było? Chodzi mi o treść, muzykę, bo przyznam szczerze, że nie znam tego dzieła.
1: No to jest nas dwóch, prawdopodobnie, ponieważ nikt nie doszedł do premiery tego musicalu. Było takie długie opowiadanie właściwie metaforyczne o Mewie, której los był takim losem, rzekłbym, jednak człowieczym. Janusz Kruk to gdzieś znalazł. Zaczęliśmy nad tym się głowić. Ale nie doszło nigdy do premiery. Podobnie niestety jak do premiery filmu, który miał bazować na suicie Aktor. Mogę o tym opowiedzieć. Znów wraca ten temat. Znów wraca ten pomysł. Wróciła płyta zremasterowana, przepięknie wydana. Janusz Kruk miał ambicje pisania muzyki jednak nieco poważniejsze niż te piosenki, które tam przyczyniły się do ich popularności. A ja miałem pomysł właśnie na taką suitę dedykowaną pamięci Zbyszka Cybulskiego. Kruk zgodził się chętnie i powstała taka płyta, nazywa się Aktor. Teraz słuchałem tego po latach takim chłodnym, świeżym uchem. Naprawdę broni się muzycznie, owszem. No ja się do tych tekstów przyłożyłem dosyć serdecznie. Wspaniała recenzja w Jazz Forum ostatnim Łukasza Maciejewskiego, który to jest wybrednym krytykiem i docenił chyba tę płytę. Bardzo serdecznie Państwu polecam, naprawdę. No, był pomysł, żeby jakiś film powstał na bazie tej suity, ale niestety nie doszło do tego. Premiera była... Ja mam słabą pamięć do dat, ale wiem, że premiera tego była w Opolu na festiwalu w 1977 roku, kawał czasu. 2+1 mieli spory problem z prezentowaniem tego materiału na estradzie, bo to jednak jest taki poważny, elegijny materiał i drastycznie odbiegał od tego, do czego byliśmy wszyscy odbiorcy tych takich leciutkich, frywolnych piosenek przyzwyczajeni. W związku z tym oni dzielili koncert na dwie części. Ta suita była podczas pierwszej, no i ktoś, kto z widzów wytrzymał ciężar gatunkowy tej propozycji, no to w nagrodę po przerwie dostawał zestaw tych pioseneczek. Chodź do gonie lato i takich różnych tam czerwonych słoneczek. Ja może żartuję w tej chwili, ale jednak przyjaźń z Krukiem i nasza współpraca to była rzecz, która niesłychanie istotnie chyba zaważyła na mojej drodze życiowej, podkreślam to. Odszedł wcześniej, żal, że go nie ma, ale te piosenki ciągle żyją w takiej wdzięcznej pamięci ludzi. Odbył się taki, jeszcze w tym roku w Ostródzie taki koncert dedykowany pamięci 2+1, poświęcony ich piosenkom. Ja miałem przyjemność obok Marysi Szabowskiej prowadzić ten koncert. No i entuzjazm, z jakim amfiteatr reagował na te piosenki, był nie do opisania, naprawdę. Dopóki się tego nie dotknie, to trudno wierzyć. Ciągle jako miłością ludzie tę spuściznę otaczają.
0: Posłuchajmy ponownie utworów, do których teksty napisał pan Marek Dutkiewicz, a mianowicie zespołu Lombard, Śmierć, Dyskotece i O jeden dreszcz.

0: ci był. Powracamy do naszego gościa, pana Marka Dutkiewicza. No właśnie, już tutaj pan o tych tematach mówił, związanych z 2 plus 1 i suitą Aktor, ale może jeszcze na koniec pierwszego spotkania songi do musicalu Sny Sindbada Żeglarza. To był z pewnością ciekawy projekt, duże wyzwanie, wymagające pracy, kreatywności. Proszę coś na ten temat powiedzieć.
1: Tak, napisałem te piosenki z Andrzejem Zaryckim, wspaniałym kompozytorem z kręgu Piwnicy pod Baranami, współpracującym w swoim czasie z Ewą Demarczyk. Myślę, że to było bardzo takie ciekawe zadanie bojowe. Natomiast premiera tego musicalu odbyła się w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu. No ale towarzyszyły tam okoliczności dosyć specyficzne, ponieważ jednak materia była gęsta dosyć. W pierwotnej wersji chyba ten musical miał trwać około 5 godzin, w związku z czym trzeba było to przycinać. Okazało się, że jednak te stroje śpiewającej główną bohaterkę, małżonki zresztą dyrektora tego teatru, są jednak zbyt skąpe, więc trzeba było ją troszkę mimo zasłaniać, ponieważ organizacja widowni zaczęła to sprzedawać dla szkół, dla dzieci, były protesty. Także droga życiowa tego musicalu to toczyła się pod górę i przez mękę, także ja nie wspominam tego najlepiej. Prawdę mówiąc, po tej premierze chyba odżegnałem się na długie lata od musicalu i prawdę mówiąc, jakoś ta forma mnie nie swędzi.
0: No tak, ale proszę powiedzieć, czy właśnie trudniej jest skomponować, dajmy na to, jeden konkretny, wspaniały hit, który będzie kochała cała Polska, czy właśnie musical, który gdzieś na przykład troszkę później pójdzie w zapomnienie?
1: No nie, no już się odżegnałem od tego musicalu, także może ciszej nad tym tematem. Natomiast jeśli chodzi o piosenki, przy nigdy nie wiadomo, która się jednak tak spodoba.
0: No tak.
1: I były takie, co do których mieliśmy, to już mówię w tej chwili o wspólnicy z Romkiem Lipko, przeczucie, Muchawce, Latawce, Wiatr. Pierwszy taki walczyk na dobrą sprawę, który było nie było pararokowy, kompozytor mi powierzył, co już było dosyć osobliwe, ale było to na tyle świeże, oryginalne, Urszula bardzo pięknie to zaśpiewała, że tu mieliśmy przeczucie, że może to być przebój. No i stał się, Ula śpiewa do tej pory, śpiewała to właśnie w Toruniu podczas tego koncertu, o którym jeszcze będziemy mówić. Pejzaż bez ciebie to się zwie.
0: Oczywiście te utwory, które pan skomponował, chociażby Dmuchawce, Latawce, Wiatr.
1: Napisał.
0: Napisał, tak. To też jest wspaniała sprawa, bo jednak cała Polska to śpiewa, tym żyje i rzeczywiście to są takie samograje, bym powiedział, trochę na koncertach.
1: To, co jest, myślę, imponujące, to długowieczność tych piosenek.
0: Tak.
1: Ponieważ zawsze się wydawało, że taki utwór to gdzieś ma mniej więcej

0: życie takiej łądki jednodniówki. Tymczasem od premier tych piosenek naprawdę no, jednak trochę wody upłynęło i to jest bardzo miłe. No szkoda oczywiście, że nie ma Romualda między nami, że nie może się cieszyć taką nieustającą popularnością tych piosenek. Tak się zastanawiam, jaka jest. Bardzo często pada takie pytanie na różnych spotkaniach autorskich, jaka jest różnica między w tej chwili sytuacją osoby tworzącej kilkanaście, kilkadziesiąt wręcz lat temu, a stanem obecnym.
1: Otóż,
0: nagrać piosenkę w tej chwili naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie produkcji może właściwie każdy w kuchni. To nie jest akurat specjalny kłopot. Natomiast dotrzeć do publiczności z tym nagraniem, no to już jest zupełnie inne zadanie bojowe. Te mainstreamowe stacje, w których jednak najczęściej można te nowe utwory wyłowić, to one mają bardzo gęste sito, jeśli chodzi o sugestie nowych nagrań. Niewiele z polskich piosenek się przedziela. One, jeśli już, to mają bardzo, bardzo krótki żywot na antenie, ponieważ za plecami kolejna premiera. One nie mają czasu nawet, ani sposobności, żeby zadomowić się w naszej pamięci. Być może to jest też jeden z powodów, dla którego następuje wysyp tych coverów, ponieważ po prostu te piosenki ciągle gdzieś tam żyją w nas. Ciągle w naszym krwiobiegu się na dłużej zapisały. No to jest oczywiście plus dla mnie, chociaż mogę ubolewać, że jeśli nawet powstają w tej chwili moim zdaniem wartościowe utwory dla całkiem nowych wokalistów, no to mało kto ma szansę je polubić.
1: Panie Marku, bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie zatem i zapraszam za tydzień.
0: Tak, no mam nadzieję, że udało mi się Państwa nie zanudzić. No więc zapraszam oczywiście za tydzień. Gawędzi się bardzo sympatycznie. Udało mi się wdrapać tutaj na bodajże piąte piętro, więc nie zmarnujmy tej sposobności.
1: Bardzo dziękuję. Posłuchajmy na koniec naszego pierwszego spotkania z panem Markiem Dutkiewiczem utworów, do których on właśnie teksty napisał, a będą to nagrania zespołu Clinch, Gorączka i Dla Ciebie spalam się. Przypominam, że audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
2: W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej siostry Faustyny. Jest to orędzie jasne, czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego serce promieniujące i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała błogosławiona. Nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z Tobą. A jeżeli szczerym sercem odpowie: Jezu, ufam Tobie, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Budować na fundamencie dobra, punkty 13 i 14. Budowanie świata, w którym wszyscy mogą rozkwitać, domaga się odważnej współodpowiedzialności. Żadna ręka sama nie zdoła unieść ciężaru wyzwań, które dotykają współczesnego świata. I żadna nie jest tak słaba, by nie mogła dać swego wkładu. Moc bowiem w słabości się doskonali. Każdemu przypadnie jego odcinek muru, uczonym i badaczom, przedsiębiorcom i pracownikom, wychowawcom i prawodawcom, społeczeństwu obywatelskiemu, ruchom społecznym i wspólnotom wiary. Taka jest logika pomocniczości, która docenia współpracę między pokoleniami, narodami, dyscyplinami i kulturami jako uprzywilejowaną drogę prowadzącą do wzrostu trwałości, pomyślności i pokoju. Napięcia i różnice nie powinny budzić lęku, mogą stać się twórczą energią, jeśli zostaną ukierunkowane przez współdzieloną odpowiedzialność. Wreszcie budowanie na fundamencie dobra domaga się języka ewangelicznego. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków. Raczej wskazujmy kryteria rozeznania, czyli godność osoby, powszechne przeznaczenie dóbr, opcję preferencyjną na rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i pokój oraz przedkładajmy je na praktykę, odpowiedzialne planowanie, ocenę wpływu na człowieka i życie społeczne, włączanie najbardziej kruchych, alfabetyzację cyfrową oraz badania naukowe i przemysł ukierunkowane na sprawiedliwość i pokój.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Wiemy, że Piotr, taki mężczyzna z krwi i kości, rybak, trudno dopatrywać się w nim jakichś takich uczuć wyjątkowych, ocenia rzeczywistość bardzo rygorystycznie. I kiedy taki człowiek mówi, że dobrze nam tu być, to znaczy, że to jest prawda. Zbudujemy 3 namioty. Ludy tamtejsze w owym czasie były ludami, które przemieszczały się. To był ich znak rozpoznawczy. Taki był znak rozpoznawczy tamtych czasów, tamtych terenów, tamtych ludzi. Ludy ciągle będące na szlaku pielgrzymim. Tak wyglądało ich życie. Ale czy nie mieli w sobie tęsknoty, żeby się wreszcie ustatkować, zostać, rozpocząć życie takie stabilne? No właśnie, to zabrzmiało w tej wypowiedzi. To znaczy, że Piotr był przekonany, że to, co czuje, to, co zobaczył, to, co usłyszał,